0: Chorwacji Ukrainiec Wołodymyr Rzet trafi do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Trybunałem Federalnym. Potwierdza to tamtejsza prokuratura, ale zaznacza, że nie wiadomo, kiedy ekstradycja się odbędzie. Wołodymyr Rzet jest podejrzany o udział 4 lata temu w atakach na bałtyckie gazociągi Nord Stream.
1: Wołodymyr Rzet ujęty został na chorwackiej wyspie Istria w jednym z hotelowych kompleksów. Według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów przebywał tam jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Zgodnie z niemieckim prawem Wołodymyrowi Rzet grozi do 15 lat więzienia. Wygaszona elektrownia atomowa na Węgrzech od niedzieli będzie włączana. Z powodu historycznie niskiego poziomu Dunaju praca elektrowni była praktycznie wstrzymana. Jeśli jednak prognozy się sprawdzą, w niedzielę poziom wody wzrośnie na tyle, że będzie można rozgrzewać atomowe bloki. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
2: Ponowne uruchomienie elektrowni zajmie około tygodnia. W tym czasie poziom wody w Dunaju powinien podnieść się na tyle, że kolejne wyłączenie nie będzie konieczne. Do tego cały czas węgierskie służby pracują nad stałym podniesieniem poziomu wody na wysokości elektrowni. Na rzece powstają specjalne progi, które spiętrzą wodę i na stałe podniosą poziom wody w tym miejscu co najmniej o kilkadziesiąt centymetrów. Według służb prace potrwają jeszcze miesiąc, ale przy kolejnej suszy zakład energetyczny ma już być bezpieczny.
0: Zakład znacznie ograniczył produkcję prądu na początku sierpnia, po tym jak opadła woda w Dunaju i zabrakło jej do chłodzenia reaktorów. Elektrownia dostarcza blisko połowę energii dla Węgier. Jastrzębska Spółka Węglowa kontra Ministerstwo Energii. Górniczy gigant nie wyklucza walki o pieniądze w sądzie. Chodzi o ponad 1,5 miliarda złotych składki solidarnościowej, którą JSW zapłaciła za rządów PiS w czasie kryzysu energetycznego. Spółka chciała odzyskać te pieniądze, bo po miliardowych stratach walczy dziś o przetrwanie. Ministerstwo Energii kolejny raz powiedziało nie. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
3: JSW informuje, że skorzysta z przysługującej środków ochrony prawnej. To znaczy, że dokumenty teraz analizują już prawnicy spółki, a sprawa może trafić do sądu administracyjnego. Zdaniem szefa Związku Zawodowego Sierpień 80 w JSW Krzysztofa Łabądzia to brak dobrej woli rządu.
4: Lebo wiążemy koniec z końcem.
3: JSW, żeby ratować swoją sytuację, składa kolejny wniosek o pożyczkę do Agencji Rozwoju Przemysłu. Tym razem spółka chce ponad miliarda złotych. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: JSW dostała już pożyczkę ponad 800 milionów złotych. Już ponad 3 tony martwych ryb wyłowiono z kanału Gliwickiego po tym, jak w wodzie pojawiła się złota alga. Służby robią co mogą i wzmacniają prewencję, żeby toksyczny mikroorganizm nie dostał się do zbiornika Dzierżno-Duże. A może się tak stać mimo zamkniętych zastawek jazu piętrzącego. Wystarczy, że mocniej popada, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
5: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
0: 2 lata temu przez złotą algę padło ponad 100 ton ryb w zbiorniku Dzierżno-Duże. 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powód to prace związane z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w mieście, na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. Tam trzeba korzystać z tymczasowej jezdni. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu, mówi Radiu Z przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
6: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
0: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości, kursujące z Warszawy przez Nowe Lotnisko i Łódź w kierunku Poznania oraz Wrocławia. Prace 8 polskich artystów polecą na Księżyc. Będzie to część niezwykłej pozaziemskiej misji Lunar Codex, której celem jest zachowanie dzieł sztuki nawet na milion lat. Na naszego satelitę trafią m.in. dzieła dwojga łodzian. Szczegóły księżycowego projektu poznał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Lunar Codex to międzynarodowy projekt. Dorobek twórców z całego świata zostanie wysłany na naszego satelitę rakietą SpaceX Falcon Heavy. W tym gronie znaleźli się też łodziani, architekt Daniel Libeskind i malarka Daria Solar.
8: Obraz nazywa się Więź, przedstawia młodą dziewczynę z koniem. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest zachowana.
7: Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA. Dzięki temu, nawet jeśli na Ziemi doszłoby do katastrofy, pamięć o naszej kulturze i sztuce przetrwa na Księżycu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Specjalny sposób zapisu ma pozwolić na odczytanie prac także cywilizacjom nieznającym ziemskiej technologii.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Nawigacja doprowadziła ich do środka wioski. Tam, w samym centrum niewielkiego placu, z którego drogowcy znakami zrobili rondo, stoi gipsowa figurka Jezusa w czerwonym płaszczu i żółtej koronie. Edyta zjeżdża na bok i parkuje na obitej ziemi, zaraz za miejscem, gdzie kończy się zatoczka przystanku autobusowego.
1: Stąd będziemy musieli już poszukać konkretnego domu. Może zapytamy tamtych pod sklepem. Ale co, z czego ty się śmiejesz?
2: Trochę jak w amerykańskim horrorze, co? Środek jakiejś wioski na końcu świata, GPS nie pomaga, musimy pytać lokalsów spod sklepu o drogę do jakiegoś domu, w którym wydarzyła się zbrodnia.
1: Jesteśmy z 50 kilometrów od Warszawy, a w polskim kinie jak pytasz o coś pijaczków spod sklepu, to raczej rancho niż horror. Chodź.
0: Łapie za klamkę i wysiada, a potem czeka, aż Artur obejdzie auto. Razem ruszają pod sklep, skąd patrzy już na nich dwóch zaprawionych lokalsów.
3: O, zabłądzili? W takie rejony to tylko przypadkiem.
4: Albo hotelu szukają.
0: Mężczyźni są w podobnym wieku i poza twarzami różnią się niewiele. Na takich jak oni, wyschniętych, spurporowiałych od alkoholu, żylastych i brzuchatych, jest w boskiej odlewni jedna forma.
2: Nie szukamy hotelu, tylko domu.
3: Domu? Znaczy, że się warszawka znowu pcha na wieś? Spalinki zbrzydły? Gnojóweczka zapachniała?
4: Weź ty się ze swojej łaski rozpiedraszy ten. Odwal od państwa. Grzecznie podeszli, jak z człowiekiem rozmawiają, a ten już, przepraszam za kolegę, tak już ma, jak go suszy.
2: Na to akurat da się zaradzić. Po piwku dla panów?
0: Nie czeka na odpowiedź. Nie wymieniają z Edytą spojrzeń. Po prostu mija ją i znika w sklepie, zostawiając samą. Najwyraźniej tyle z partnerskiego układu.
3: Kumaty chłop, ten pani facet. A i autko nie jest gorsze. Tylko szkoda, że obrączki nie ma. A może to dobrze akurat, he?
4: Co ty się taki detektyw zrobiłeś nagle? I pani spokoju nie dajesz? Sąsiadka może będzie zaraz. Na ten przykład, jak chatę po Gierasimiłkach kupią. Albo...
1: Nie, nie chcemy kupować domu. Szukamy miejsca, gdzie mieszkali budzikowscy.
0: Mężczyźni wymieniają spojrzenia, a wesołe dotąd zalane twarze pochmurnieją.
4: A na co to komu? A po co się grzebać w starym gównie?
1: Mój...
0: Zaczyna, ale urywa, bo co powie? Chłopak, narzeczony, kolega?
1: Piszemy książkę.
3: O budzikowskich? To było dawno, sprawa zamknięta. Pani wie, że ci, co tu kiedyś gangsterowali, to teraz wielkie pany w Warszawie są. Biznesmeny. Na takich to nie ma sposobu, zawsze się wywiną. Więc po co drażnić? Cieszyć się, że o nas zapomnieli i tyle.
1: Ale my nie chcemy nikogo drażnić. Chodzi tylko o...
2: Romans. Bo ta książka to taki romans ma być. O gangsterskiej miłości. Proszę panowie, wziąłem po jednym, ale tam jeszcze po jednym w lodóweczce czeka dla każdego z panów, jak się tu ładnie dogadamy.
0: Artur podaje każdemu z mężczyzn po zimnym piwie i cofa się o krok. Stoją teraz blisko, on i Edyta, ale nie dotykają się. Dobrze, bo dziennikarka miała przez chwilę obawę, że w ramach tej szopki Artur wpadnie na pomysł, by ją objąć albo coś.
4: Romans, mówisz pan? Widzisz pan, ja to nie, ale moja stara to lubi takie rzeczy. I o czym to będzie?
2: To historia gangstera, który chce odkupić dawne winy, więc kupuje dom, gdzie kiedyś dokonał zbrodni i przyjeżdża...
1: Może już nie opowiadaj wszystkiego, co? Śpieszy nam się, pamiętasz? To jak panowie, pomożecie nam?
3: No jak romans i jak piwko, to inna sprawa zupełnie.
0: Stawia piwo na schodku obok, podnosi się z wyraźnym trudem i otrzepuje tyłek. Potem robi krok w ich stronę i wyciąga rękę, wskazując jedną z ulic.
3: Pojadą państwo prosto, za takim drzewem i przystankiem w lewo, w żwirówkę i stronę jeziorka. To ostatni dom po lewej będzie. Poznacie państwo, od razu widać, że opuszczony.
4: Przez ludzi opuszczony.
1: To znaczy? Jakieś zwierzaki się tam zalęgły?
4: Zwierzaki? Powiem tyle, że nocy ja bym w tej chałupie nie spędził, choćby mi za to i takie auto dawali.

0: taką kobietę jak pani. Za przeproszeniem.
1: A i w dzień strach. Dzieciaki to nawet drogę nadkładają, jak nad jezioro jadą, żeby nie mijać tego domu. Bo tyle lat minęło, a dziwnie jakoś. I nawet ksiądz nie pomógł.
2: Nie no, mówią panowie o duchach?
0: Niech się śmieje. A ja już stary jestem, to wiem. Zło to jak plama oleju jest. Choćbyś nie wiem, co robił, do końca nie wywabisz.
1: Kolega, chcę tylko powiedzieć, żeby państwo na siebie uważali i nie siedzieli tam za długo, bo nieszczęściem i tragedią to łatwo się zarazić.
3: Jasne, dzięki.
2: Do widzenia.
4: Ruszają w stronę auta i gdy są już przy nim, Artur szczerzy się głupkowato.
5: Mówiłem, że horror?
2: Wciąż lepsze niż romans. Wsiadaj.
4: Pan Budzik patrzy na nią teraz jakoś inaczej. I Maggie oczywiście wie, że to złudne, bo w końcu wciąż jest tutaj. Jest zakładniczką i wciąż może umrzeć w każdej chwili. Ale teraz, dla odmiany, pan Budzik faktycznie ją słucha. A to nowość, którą trzeba wykorzystać.
6: Już mówiłam, że najprościej byłoby, gdybyś opowiedział mi całą historię od początku do końca. Ale tak, wiem. Rozumiem, dlaczego nie możesz.
4: Kłamie, ale to przecież nieistotne. No i nie chcę psuć chwili.
6: Pokaż, co napisałeś. Trzeba to pewnie poukładać w piosenkę, położyć melodię, złapać jakiś rytm.
4: Waha się. Wyciąga do niej rękę z zapisaną kartką, ale zaraz ją cofa.
5: A co jeśli ludzie nie zrozumieją?
6: Czasem nie trzeba niczego rozumieć. No wiesz, tak głową.
4: Odruchowo powtarza jego gest wskazywania na swoją skroń i w połowie tego ruchu wzdryga się i cofa rękę.
6: Chodzi o to, że piosenkę trzeba poczuć, wiesz? Jak przemówi do serca we właściwy sposób, to ludzie sami zaczną szukać zawartej w niej prawdy.
5: Popularne piosenki są zwykle o miłości. Nie o tym, że ktoś kogoś zabija.
6: O, nieprawda. Znasz te? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why.
5: Znam.
6: To piosenka, która opowiada o strzelaninie w szkole. O tym, że pewna 16-letnia dziewczyna zaczęła strzelać do uczniów, bo nie lubi poniedziałków i chciała bardziej ożywić ten dzień.
5: Była nienormalna.
6: Każdy, kto chce zabijać innych, jest nienormalny.
4: Myśli Maggie.
6: A już na pewno każdy, kto słyszy pieprzone głosy w swojej głowie.
4: Przypomina sobie słowa zwrotki tej piosenki o krzemowym chipie w głowie Brandy Ann Spencer, który najwyraźniej się przypalił i sprawił, że zaczęła strzelać. Czy ten chip mieści się w skroni? Jak u Budzika.
6: Chyba tak, chyba była nienormalna.
4: Wyciąga rękę, ale powoli, żeby go nie spłoszyć.
6: Mogę zobaczyć, co napisałeś? Pomogę.
4: Wciąż się waha, ale tym razem podaje jej pamiętną kartkę.
6: Dziękuję. To była noc z tych jasnych, bo księżyc w pełni. Odbijał się w jeziorze, więc były jakby dwa. Żaby były niespokojne. One krzyczały, ostrzegały, ale nikt przecież nie słucha żab.
5: Za dużo o żabach, prawda? Kto chce słuchać piosenek o żabach?
6: To zależy. Jeśli myślisz, że żaby są w tej piosence ważne, to niech będzie dużo o żabach. Poza tym podoba mi się to stwierdzenie, nikt przecież nie słucha żab.
4: Robi się jej autentycznie niedobrze, gdy widzi, że pan Budzik uśmiecha się, jak cieszy się z jej pochwały. Maggie pochyla się nad kartką, byle na niego teraz nie patrzeć. Nie może mu przecież zwymiotować na tę kartkę.
6: Ten człowiek był zły. Miał z sobą nóż. Nie wszedł do ogrodu, choć wiedział, gdzie jest klucz.
5: To się nie rymuje, wiem. Nóż i klucz się nie rymują. Zresztą wcale nie muszą mieć klucza, bo drzwi do ogrodu były takie zasuwane. Ale chodzi o to, że później mówiono, policja mówiła, że pewnie wszedł do ogrodu od strony jeziora i w ten sposób wszystkich zaskoczył. Że to jakiś turysta był. A to nie był turysta. No, to pomyślałem, że to prawie ryb. I ładnie brzmi takie nóż i klucz. Dlatego... Ale nie. Daj, skreślę to. Daj.
4: Sięga po kartkę, ale piosenkarka w głupim odruchu odwraca się i odsuwa rękę. Ten ruch go dziwi, ale nie gniewa. Pan Budzik odpuszcza i siada z powrotem.
6: Na razie niczego nie skreślajmy. Przeczytam wszystko i pomyślimy, okej? Okay?
5: Dobrze.
4: Nie jest przekonany, ale ustępuje i coś w głowie Maggie każe jej odebrać to jako kolejny mały sukces. Jeśli uda się jej teraz utrzymać jego uwagę, to może zdoła przeciągnąć temat tak długo, aż ją znajdą. Tak, To jest ten pomysł, którego szukała. Grać na czas, jak bajkowa Szeherezada. Mija wzrokiem podkreślony kawałek i czyta dalej.
6: Gdy wbija nóż, uśmiecha się tak, jak wszyscy lubią, gdy się uśmiecha. I chyba mówi tik-tak, tik-tak, grzebiąc nożem w bebechach.
4: Mimowolnie krzywi się na te bebechy, a potem omiata wzrokiem resztę tekstu.
6: Dobra, wiesz co? Poczekaj, potrzebuję chwili. Dasz mi długopis?
4: Pan Budzik przygląda się jej, marszcząc czoło. W końcu podaje jej ołówek.
6: Dzięki.
4: Przykłada ołówek do kartki i nagle ma atak paniki, bo pierwszy wers, już wcześniej gotowy, nagle gdzieś wyparowuje. Nie wie, co chciała napisać. Nie pamięta, przecież nie może tak siedzieć i gapić się w niezapisany papier. Zaraz jednak słowa zaczynają spływać. Pojedynczo, potem grupkami schodzą się, aż są wszystkie. Teraz trzeba je już tylko poukładać, a to akurat Maggie potrafi robić. Przepisuje wszystko, sprawnie robi drugą kopię na drugiej kartce. Tę podaje Sewerynowi.
6: Dobra, mam coś takiego. Na razie nie ma tu ani żab, ani noża, ale to dopiero kawałek w dodatku w pierwszej wersji, więc się nie denerwuj. I podkreśliłam ci twoje linie. Melodię myślę, że szybko załapiesz, a jak nie, to poćwiczymy, okej?
5: Ja nie umiem śpiewać.
6: Każdy umie śpiewać. A to jest twoja historia, prawda? Nie moja. No, to już, spróbujmy.

0: budynek i patrzy, jak pan Budzik się angażuje i mimowolnie wzdryga się. Bo w tej historii jest coś strasznego. Coś prawdziwie strasznego. A on ma naprawdę ciepły i miły głos. I autentycznie wierzy w to, co śpiewa. Kiedy ostatni raz słyszała coś takiego?
1: Skup się. Musisz się skupić. Tylko to uratuje ci życie.
2: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. W recepcji panuje małe zamieszanie. Wokół kontuaru gromadzi się kilka osób, więc Maciek Łoś przystaje tuż za szklanymi drzwiami na fotokomórkę i rozgląda się. Po prawej stronie, na sofie, siedzi akurat pan Kanapka czekający na klientów. Siedzi spokojny i pewny, bo dawno już wyrobił sobie w tym miejscu stosowną renomę. Uśmiecha się do Maćka, ale ten zdaje sobie sprawę, że kiedyś się już poznali. Kucharz miał kiedyś taki cykl krótkich programów o lunchach dla korporacji i testował różne kanapki. Był nawet plan, żeby zrobić z tego reality show. Dostawcy kanapek walczą o klientów w kanapkowych wojnach, ale ostatecznie temat upadł. Nie chcąc się wdawać w dyskusję z panem Kanapką, Łoś rusza na fotel po lewej, ale wtedy dostrzega drugiego recepcjonistę, który akurat wraca z łazienki. Tamten też go zauważa, a że jest już przy bramkach, daje kucharzowi znać, by podszedł, odbija kartę i odchodzi. Zwykły, bezinteresowny gest uprzejmości, bo przecież nie chciał nawet wspólnego zdjęcia. Maciek wsiada do windy, wbija piąte piętro i podtrzymuje drzwi niewysokiej, drobnej brunetce, która uśmiecha się do niego znad telefonu w geście podziękowania. Uprzejmość zaraz owocuje, gdy okazuje się, że aby wejść do części radiowej, potrzeba kolejny raz odbić kartę. Dziewczyna robi to, wchodzi i potem przytrzymuje mu drzwi.
1: Pięknie dziękuję.
0: Mówi to już do jej pleców i przez moment zastanawia się, czy dziewczyna wie, że jest tutaj umówiony, czy tak po prostu go wpuściła. Skręca w lewo, gdzie, jak mgliście pamięta, znajduje się pomieszczenie socjalne. Wcześniej jednak wchodzi do łazienki, a tam do jednej z kabin. Siada na desce, myśląc, że to dziwne, bo wcześniej czuł się tak tylko niewyraźnie przez moment, kiedy usuwał przeszkody, a przecież teraz przyszedł tu tylko czegoś się dowiedzieć. Czyżby jego ciało, któremu nauczył się ufać, wiedziało coś więcej niż umysł? Patrzy na swoje dłonie, przełyka metaliczną w posmaku ślinę i czeka, aż mu choć trochę minie.
2: Przepraszam, Łukasz, nie? Wybacz, że tak wpadam za tobą do łazienki, ale ty jesteś narzeczony Medyty, dobrze kojarzę? Bo trochę się ostatnio nie orientuję w tych relacjach.
3: Tak, jej narzeczonym. Coś się stało?
2: Nie mogę się z nią połączyć.
3: A rozumiem, że masz do mnie jakąś sprawę?
2: Tak, służbową i dość pilną. Mhm.
3: A konkretniej?
2: Wolałbym porozmawiać o tym już bezpośrednio z Edytą.
3: Z całym szacunkiem, ale wolałbym wiedzieć, co się dzieje. Ostatnio nagle dużo jest takich tajemniczych spraw. Dzieją się rzeczy i nagle wszyscy faceci wokół czegoś od nich chcą.
0: Maciek poprawia się ostrożnie na desce, przysłuchując się uważnie. W pierwszej chwili nie miało zamiaru się ukrywać, ale teraz czuje, że te informacje mogą być dla niego ważne. Nie widzi tych mężczyzn, ale próbuje ich sobie wyobrazić po głosie. Wyczuć to, że ten starszy jest wyraźnie poirytowany i maskuje to z coraz większym trudem.
2: Może na przykład tego, żeby wykonywała swoją pracę. Jest reporterką, pamiętasz? Jak się dzieją rzeczy, to reporterzy mają więcej roboty, do cholery. Tak to właśnie działa.
0: Urywa, a ukryty w kabinie Łoś wie, że to przerwa potrzebna na odzyskanie kontroli. Sam robił tak wiele razy, świadom, że ulubieniec publiczności nie może sobie pozwolić na wybuch. Nie w świecie, w którym każdy nosi przy sobie małą kamerę.
2: Słuchaj, Łukasz, ostrzegano mnie, że możesz zadawać dużo pytań, ale ja naprawdę nie mam na coś takiego teraz czasu. Nie interesują mnie wasze kłótnie, sceny zazdrości, czy wszystko to, z czego w normalnych, spokojnych czasach ludzie śmieszkują sobie przy ekspresie. Teraz liczy się czas, więc krótka piłka. Wiesz, gdzie jest Edyta, czy nie?
3: Pojechała z tym całym pisarzem do Juchy Mazowieckiej. To taka wioska niecałą godzinę od Warszawy.
2: Wiesz po co?
3: No, mówiła, że służbowo. Że to wszystko ma jakiś związek z jakąś starą sprawą czy coś, ale rozumiem, że to nieprawda.
2: Jak się odezwie, powiedz jej, żeby się ze mną skontaktowała.
3: Nie.
2: Co nie?
3: Nie będę jej przekazywał żadnych informacji, dopóki nie dowiem się choć trochę, o co chodzi, i nie pozwolę jej dodatkowo narażać.
0: Starszy mężczyzna wzdycha, a Maciek nagle mimowolnie wstrzymuje oddech. Bo jeżeli się nie myli, to wszechświat właśnie dał mu to, po co tu przyszedł.
2: Mamy źródło, które ma podobno bardzo istotne informacje na temat tej sprawy. Możliwe, że przełomowe, ale facet jest podejrzliwy.
3: I chce rozmawiać akurat z moją Edytą. Jak się nazywa?
2: Na litość boską, człowieku. Po prostu jak się do ciebie odezwie, przekaż jej, żeby do mnie zadzwoniła, dobrze? Tylko tyle. I zakręć wreszcie tę wolę. Jarek, tu Ornowski. Powiedz temu całemu chrastowi, żeby podał jakiś konkretny termin i miejsce. Nie, na razie nie mogę namierzyć Edyty, a trochę nie mam czasu i... Naprawdę mógłbyś? To świetnie. To świetnie, to w takim razie dzwoń do niej, a jak ją złapiesz, daj znać, to potwierdzę jej, że to polecenie służbowe. No. Dobra, to w kontakcie, cześć.
0: Maciek Łoś czeka. Ostrożnie wyciąga komórkę i wyszukuje w Google'ach dwa słowa. Chrast i agencja. Wyskakuje mu agencja detektywistyczna z siedzibą na Woli. Gdy jest już pewien, że jest w łazience sam, spogląda na zegarek, orientując się, że do umówionego spotkania został mu jeszcze kwadrans. Ale on już dostał to, czego potrzebował. Siedzenie tutaj dłużej nie ma już sensu. Patrzy na siebie w lustrze i się uśmiecha. Cokolwiek się dzieje, wszystko będzie dobrze. Wszechświat mu sprzyja. Posesja Budzikowskich jest zaniedbana, ale zdaniem Edyty nawet w swoich najlepszych czasach nie mogła być specjalnie ładna. Ot typowy przykład nowobogackiego budownictwa z lat 90. z kolumnadą, wieżyczkami i łukami w oknach, a wszystko to unurzane w zachwaszczonym dziś polbruku. Brama, która blokuje im wjazd na teren, jest uchylona, ale dziennikarka i tak nie zamierza tam wjeżdżać. Wykręca i parkuje na drodze dojazdowej.
1: Chcesz tam tak po prostu wejść?
4: A jaki masz inny plan? Zrobić zdjęcie z zewnątrz i wrzucić na Instagrama? Bo coś tu chyba jesteśmy.
1: Ale chodzi mi o to, że to jednak miejsce zbrodni.
4: Sprzed prawie 3 dekad. O raczej nie zadepczysz żadnych śladów.
0: Dziennikarka wzrusza ramionami, bo w sumie Artur ma rację. Tyle lat lokalsi traktują to miejsce jak nawiedzone i omijają szerokim łukiem, a co miało zostać rozkradzione, pewnie już dawno leży gdzieś po okolicznych domach. Nie ma też spadkobierców, którzy upominaliby się o posiadłość, więc kto miałby wnieść oskarżenie? Wysiadają. Mijają bramę i idą w stronę drzwi. Te również są otwarte i to w przeciwieństwie do uchylonej bramy budzi w Edycie autentyczny niepokój. Potęgują go ślady pęknięć wokół zawiasów. Znak, że już nieraz przy mocniejszym wietrze drzwi uderzały to o framugę, to o ścianę. Edyta myśli, że zwłaszcza nocą to musiał być upiorny dźwięk. Tempo uderzenia i dźwięk pękającego drewna wokół zawiasów. Niczym pękające kości.
4: Edyta, chodź! Zobacz ten ślad tutaj! Tylko uważaj na szkło.
0: Dziennikarka potrząsa głową, odganiając chaotyczne myśli. Artur w tym czasie wyprzedził ją i kuca przy wejściu, wskazując coś na podłodze.
4: O, tu jest spartolona podłoga, zobacz. I w tej szczelinie to chyba krew, która wsiąkła w beton.
1: Tak, tak, to tu dokonano pierwszego zabójstwa, przy samych drzwiach. Gospodarz otworzył najprawdopodobniej komuś znajomemu i niemal od razu został zaatakowany nożem. Możliwe, że nie zdążył nawet krzyknąć.
4: Na pewno poleciał na bok. A może został odepchnięty, bo osunął się po ścianie. Patrz, ten zaciek na tapecie tutaj, patrz. To wygląda jak ślad palców, jakby oparł się brudną dłonią i obrócił, o tak, przywarł plecami i zjechał na dół. Co tam sprawdzasz?
1: No jak to musiało wyglądać? No bo patrz, drzwi otwierają się na zewnątrz, tak? Czyli podchodzi pan Budzikowski. Jest późny wieczór, ale on wie, że ten, kto przyszedł, to ktoś znajomy. Czyli jest opcja, że byli wcześniej umówieni.
4: Ale mają, to znaczy miały, to matowe szkło. Twarzy nie zobaczysz, ale może rozpoznał po sylwetce. Albo zapytał przez drzwi, ktoś się przedstawił, albo... No jest dużo opcji w sumie.
1: Dobra, tak, masz rację, ale idźmy dalej. Otwiera drzwi. Tamten być może łapie za klamkę. Nie szarpie, bo gdyby tak, pociągnąłby Budzikowskiego na zewnątrz i wtedy wszystko zadziałoby się... przed wejściem, a on go wepchnął.
4: A może się zadziało i ranny Budzikowski cofnął się do mieszkania?
1: Nie, gdyby cios padł na zewnątrz, krew byłaby w fuzie między płytkami. Przynajmniej trochę. A to znaczy... Ej, czy ta przewrócona szafka to zegar?
4: Tak, wygląda jakby ktoś go szarpnął i przewrócił na bok. Tylko po co? Uważaj na szkło. Ktoś tu porozrzucał naczynia.
0: Podchodzą, ostrożnie mijając skorupy potłuczonych kubków i talerzy. Przykucają przy zegarze. Artur wodzi palcami po krawędziach. Delikatnie, w skupieniu, prawie czule.
4: Trzeba było dużej siły, żeby to obalić.
1: Nie, niekoniecznie. Zobacz, zegar nie był stabilny. Miał podkładkę pod nóżki. Ktoś, kto wiedział... Czekaj, słyszałeś to?
0: Pisarz kiwa głową, przykłada palec do ust i bardzo ostrożnie podnosi się. Edyta chce zrobić to samo, ale Artur nie pozwala jej. Powoli, skulony i jak najciszej potrafi, rusza w stronę drzwi wejściowych. Edyta obserwuje go uważnie. Wodzi też wzrokiem po oknach. Przez moment ma wrażenie, że w jednym z nich widzi twarz, widzi oczy, ale równie dobrze mogło to być złudzenie wywołane nerwami. Artur tymczasem jest już przy drzwiach, już przekracza próg, wygląda na zewnątrz i właśnie wtedy... Ktoś do nas strzela, myśli spanikowana Edyta. Unosi rękę, by zatkać uszy i jednocześnie widzi, jak z chwilą wystrzału Artur upada, lecąc do tyłu prosto na rozbite szkło. Dokładnie tam, gdzie padł niegdyś gospodarz domu, przebiegło przez myśl Edycie. Kolejny trup w tym samym miejscu.
5: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kijów, celem rosyjskiego ataku, stolica Ukrainy została zaatakowana pociskami balistycznymi i dronami, poinformował burmistrz Witalij Kliczko. Płoną domy i szpital dziecięcy. Co najmniej 3 osoby nie żyją, 20 mieszkańców Kijowa zostało rannych. Według relacji świadków ludzie zostali zablokowani w jednym ze schronów przeciwlotniczych. Kilka dzielnic stolicy jest pozbawionych prądu. Polskie patrioty na razie nie dla Ukrainy, jak mówi na antenie Radia Z wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mimo apeli ze strony USA i pozostałych członków NATO, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Sprawą zajął się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, który powie, od czego zależeć będzie decyzja.
1: Od tego, czy przekazanie rakiet nie zmniejszy polskiego bezpieczeństwa. Kiedy? To już zależy właśnie od oceny tej sytuacji, rozmów między Polską a Ukrainą i analiz Sztabu Generalnego, mówi wiceminister Cezary Tomczyk.
2: Bo uważamy, że te donacje powinny być celowe, powinny być zawsze uzasadnione i przede wszystkim uzasadnione polskim bezpieczeństwem.
1: Ukraina chce, żeby decyzje zapadły jak najszybciej, bo drastycznie brakuje jej rakiet. Ile jednak mogą potrwać analizy, tego wiceminister nie zdradził.
0: Żeby skutecznie walczyć z rosyjskimi rakietami tej zimy, Ukraina potrzebuje co najmniej 100 pocisków do baterii Patriot. Każdy kraj pozwalający na pomaganie Iranowi poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze, grozi prezydent USA Donald Trump. Nikt nie dał Islamskiej Republice Iranu większej możliwości zawarcia umowy niż ja. Tragicznie dla nich nie wykorzystali jej. Dlatego dzisiaj ogłaszam najbardziej dotkliwą operację gospodarczą, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Będzie to wojna gospodarcza i izolacja na niespotykaną dotąd skalę. Trump wezwał sojuszników, by dołączyli do USA w izolacji Teheranu. Będą zmiany w systemie podatkowym. Rząd chce podwyższyć drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Premier zapowiada także wprowadzenie nowego progu dla osób, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie. Zapłacą stawkę 24%, wyjaśnia Donald Tusk.
3: Mówimy o tej rozwijającej się klasie średniej i to na jej barkach dzisiaj spoczywa w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa, etc. Dlatego chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie ulgę.
0: Stawka 32% będzie obowiązywać dla zarobków powyżej 150 tysięcy złotych. Na reformie podatkowej w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona osób, o ile prezydent zmian nie zawetuje. Najpierw posiedzenie klubu, później decyzja PSL w sprawie poparcia Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko będzie jasne za 2 tygodnie, zapowiada w Radiu Z Jakub Stefaniak. Na razie jednak w obozie władzy jest sporo wątpliwości, bo były przecież deklaracje, że takich transferów za czasów tej władzy nie będzie. Czy będzie więc koalicyjne zielone światło dla byłego ministra rządu? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Wiceszef kancelarii premiera mówi wprost: jesteśmy inni niż PiS, bo kandydat Maciej Berek nie jest członkiem żadnej partii i nie jest też politykiem. A co więcej, jak tłumaczy w Radiu Z Jakub Stefaniak, my mamy jasny cel – zrobić porządek w Trybunale.
5: Żeby ten Trybunał wrócił na tory praworządności, a Maciej Berek świetnie się do tego nadaje, dlatego że oprócz tego, że jest świetnym prawnikiem, ma też kręgosłup.
4: I choć jego kompetencji nikt nie kwestionuje, to spór toczy się o zasady. Kluczowe pytanie więc brzmi, jak to wszystko się skończy?
0: Kluby parlamentarne chcą spotkań z Maciejem Berkiem przed najbliższym posiedzeniem Sejmu. Wiadomo już, że były minister na pewno spotka się z PSL-em. Kryzys kadrowy w szpitalu specjalistycznym numer 1 w Bytomiu na Górnym Śląsku. Z powodu braku lekarzy do końca sierpnia zawieszono działalność oddziału chorób wewnętrznych. Dlaczego w szpitalu brakuje specjalistów i co w tej sytuacji z pacjentami? Sprawdził śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Od dziś pacjenci oddziału są wypisywani ze szpitala.
7: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych.
6: Mówi Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala i dodaje, że powodem nie są pieniądze i wygórowane żądania lekarzy, po prostu brakuje ich na rynku pracy. Sytuację pogarsza sezon urlopowy oraz, jak dowiedziałem się, długotrwałe L4 jednego ze specjalistów, dlatego szpital nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki. Bytom, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Szpital gorączkowo poszukuje nowych specjalistów i publikuje kolejne oferty pracy. Po ogromnym wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków z platformy MyDoktor, używanej przez przychodnie, Polacy masowo zaczęli zastrzegać swoje numery PESEL. W urzędach ustawiają się kolejki, w których stać trzeba nawet kilka godzin. Tak było wczoraj między innymi w Łodzi.
1: Rzeczywiście zainteresowanie zastrzeganiem numeru PESEL mocno w ostatnich dniach wzrosło, zwłaszcza tuż po informacji o wycieku, mówił mi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w Łódzkim Magistracie.
8: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
1: Dla porównania przez cały lipiec takich zastrzeżeń było nieco ponad 400. Dziś dużego ruchu w tym konkretnym urzędzie już nie ma, ale inne urzędy w Polsce nadal się z nim mierzą. Tak jest m.in. w Warszawie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Warszawskie urzędy wydłużyły godziny pracy. Jeszcze dziś instytucje będą otwarte do 18. W lipcu wzrosła zdolność kredytowa singli i bezdzietnych par. Spadła rodzin z dzieckiem. Jak wynika z raportu rynku pierwotnego i rankomatu, singiel, który zarabia 6 tysięcy złotych netto miesięcznie, mógł liczyć na kredyt mieszkaniowy w wysokości 447 300 zł. Para z dochodem około 8 tysięcy złotych mogła wziąć kredyt w wysokości prawie 556 tysięcy. Zdolność kredytowa rodziny z dzieckiem osiągającej dochód około 10 tysięcy wyniosła prawie 632 tysiące. Ponad 37% badanych uważa, że świadkowie i najbliżsi powinni dawać w prezencie ślubnym powyżej 1000 zł. Według badania UCE Research i Brio w przypadku znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny najwięcej badanych wskazało przedział między 200 a 500 zł.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: Dzień dobry, zapraszamy serdecznie. Z nami jest Cezary Tomczak, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący tej partii. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Na łączeniu jest również wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Na początek, pani wojewodo, pozwoli pani, że zadam pytanie takie na początek panu ministrowi. Czy Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, tak czy nie?
11: Tak.
10: Sąd oczywiście jest na naszej stronie, na radioz.pl. Odpowiedź pod koniec części internetowej, znaczy co orzekli nasi słuchacze, a dlaczego powinien zostać?
11: Dlatego, że jest wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o legislację. Podkreślają to nawet politycy PiSu. Myślę, że jednym z najlepszych
10: w Polsce. Ale jest też ministrem, politykiem.
11: Ale nigdy nie był zaangażowany w czynną politykę. I pani to wie, i ja to wiem. I wiedzą to również nasi oponenci.
10: No prawa ręka pana premiera Donalda Tuska nie był zaangażowany w politykę?
11: Nigdy nie był zaangażowany w politykę. Zawsze prowadził ciała statutowe Rady Ministrów, takie jak Komitet Stały Rady Ministrów. To jest po prostu wysokiej klasy specjalista, legislator. A prawda jest też taka, że dzisiaj nie mamy Trybunału Konstytucyjnego i naprawdę wreszcie musimy mieć.
10: To tam ma być jakaś rebelia?
11: No tam przede wszystkim ma być działanie zgodnie z prawem.
10: Dobrze, to teraz powrócę do pani wojewody, bo grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w wyniku wypadku na Węgrzech, wróciła wczoraj samolotem do Polski. I co się teraz dzieje z tymi osobami? Dokąd ci pielgrzymi trafili i jak się czują, w jakim są stanie?
12: Tak, w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych 21 osób przyleciało do Polski, do Rzeszowa. 5 z tych osób zostało natychmiast z płyty lotniskowej przetransportowane karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. 16 osób to są osoby, które nie wymagają hospitalizacji na tym etapie, dlatego też rodziny odebrały swoich bliskich i te osoby pojechały do rodzin. Natomiast zapewniliśmy wszystkie te osoby i te rodziny, że jeżeli się okaże, że nie wiem, dzisiaj w ciągu kilku najbliższych dni będzie taka potrzeba pomocy medycznej, hospitalizacji tych osób, to nasz szpital rządowy MSWiA w Rzeszowie będzie przyjmował takie osoby i będzie udzielał wszelkiej pomocy medycznej.
10: Czyli rozumiem, że mogą być kolejne transporty?
12: Tak, mogą być kolejne transporty. Tam jeden z członków pomocy humanitarno-medycznej pozostał na miejscu na Węgrzech i koordynuje tą pomoc. Jeżeli się okaże, że są kolejne osoby przygotowane, gotowe do transportu, to będą i niewykluczone są jeszcze w tym tygodniu kolejne transporty osób, ale o tym, kiedy i jakim środkiem transportu taka osoba będzie przywieziona do Polski, będą decydować lekarze.
10: A czy mamy jakąś wiedzę na ten temat, czy wszystkie osoby zostały zidentyfikowane?
12: My mamy tak, 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Mamy 7 oficjalnych protokołów przekazanych przez stronę węgierską i przez nasz konsulat. W przypadku 5 osób trwa identyfikacja ciał. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że 3 z tych osób zostały wczoraj zidentyfikowane, czekamy tylko i wyłącznie na oficjalne protokoły. Natomiast w przypadku 2 osób, jedna rodzina na dzisiaj rano jedzie na Węgry, żeby zidentyfikować. W przypadku jednej rodziny my wysyłamy nasz samochód służbowy wraz z psychologiem i zabierze członka rodziny osoby, która straciła życie i zawiezie na miejsce celem identyfikacji. Więc spodziewamy się, że w dniu dzisiejszym zakończy się całkowicie proces identyfikacji, będziemy mieć wszystkie pozostałe protokoły i przed nami rozpocznie się proces sprowadzania zwłok do Polski.
10: A na jaką jeszcze pomoc mogą liczyć te osoby poszkodowane? Ze strony państwa.
12: Wszystkie osoby poszkodowane mają zaoferowaną pomoc psychologiczną. Już w momencie, kiedy jeździliśmy do rodzin, żeby przekazać tą najtrudniejszą informację o śmierci osoby bliskiej, w tym zespole był psycholog i już wiemy, że była potrzebna pomoc psychologiczna na miejscu dla tych rodzin. Ja wczoraj byłam na lotnisku i rozmawiałam z wszystkimi osobami, które zostały wczoraj przywiezione do Polski, te, które wróciły właśnie do domu, do swoich rodzin. Rozmawiałam również z członkami rodzin, ci, którzy przyjechali po swoich bliskich na lotnisko i przekazałam im informację, że mamy do dyspozycji bardzo dobrych psychologów. Uprościliśmy całą procedurę do minimum, podaliśmy numery telefonu, wystarczy zadzwonić do nas, my koordynujemy. Pani dyrektor Wydziału Polityki Społecznej koordynuje pomoc psychologiczną i po uzyskaniu tylko takiej informacji psycholog pojedzie do domu, do rodziny, żeby takiej pomocy udzielić. Już wczoraj na lotnisku udzielaliśmy takiej pomocy, bo taka pomoc była potrzebna. I o ile oprócz tych 5 osób, które zostały przewiezione już do szpitali, już w grupie tych 5 osób 2 osoby wymagają pomocy psychologicznej i ta pomoc psychologiczna jest zapewniona. A w przypadku tych osób, którzy już są razem z rodzinami, już wczoraj widzieliśmy, że te osoby są w dobrym stanie fizycznym, natomiast będą potrzebowali pomocy psychologów.
10: Bardzo dziękuję za te informacje. To była pani wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
10: I wracam do pana ministra. A czy specjalny telefon działa, czy nie działa? Bo pojawiły się takie informacje, że jak tam rodziny, które przyjechały na Węgry i chcą się dowiedzieć czegokolwiek, to właściwie dostają tam, jak dzwonią pod ten numer telefon adresowany specjalnie w tym celu, no to właściwie to dostają ogólniki.
11: Sprawą zajmuje się MSZ i Ministerstwo Zdrowia. Ja bezpośrednio po programie sprawdzę, czy tu nie było żadnych komplikacji, ale z informacji, które mamy, wynika, że rodziny są na miejscu, zostały zaopiekowane, że jest pełen przede wszystkim kontakt z panią wojewodą. Wojsko podstawiło samoloty, te samoloty specjalne, które zostały wysłane na polecenie premiera, czy ten samolot specjalny to jest samolot wojskowy, drugi samolot, który czeka w gotowości. My po swojej stronie zapewniamy pilotów, zapewniamy żołnierzy, zapewniamy obecność w szpitalach, jeżeli będzie taka potrzeba. Został uruchomiony też specjalny zespół ambulatoryjny i 2 karetki wydzielone do tej operacji i oczywiście szpital na szaserów, czyli Wojskowy Instytut Medyczny. Ja myślę, że tutaj państwo robi swoje i trzeba zachować pełną delikatność, uważność i nikogo nie pominąć. Każdy może oczekiwać pomocy, niezależnie od tego, czy jest dzisiaj osobą poszkodowaną, bo to jest oczywiste, ale też jeżeli chodzi o rodziny, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, wczoraj też uzgadnialiśmy ostatnie szczegóły z panią wojewodą, jeżeli chodzi o kwestie psychologów wojskowych, którzy mogą też w tej traumie pomóc. Ci ludzie przeżyli katastrofę i byli świadkami naprawdę bardzo trudnych, złych, smutnych wydarzeń i należy im się pomoc bezwzględnie i tak jak powiedziałem, wszystkim.
10: To powrócę jeszcze teraz do sprawy pana ministra Berka, ponieważ wczoraj w Polsat News Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, mówi tak, no mieliśmy być inni niż PiS. No nie ma entuzjazmu wśród koalicjantów, jeśli chodzi o tę kandydaturę, to mówiąc najdelikatniej.
11: Tak jak powiedziałem, i zresztą mówił o tym premier Donald Tusk, w Trybunale Konstytucyjnym mamy dzisiaj sytuację absolutnie patową. To znaczy taką sytuację, kiedy wybrani legalnie sędziowie przez Sejm nie zostali zaślubowani przez prezydenta.
10: No dobrze,
11: kiedy
10: ale, Trybunał ale co Konstytucyjny... to zmieni, jeśli będzie tam Maciej Berek?
11: Tylko chciałbym, żebyśmy mieli tą diagnozę. Mamy sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny nie wydaje wyroku w imieniu Rzeczpospolitej, kiedy nie działa, kiedy większość tych...
10: Ale wy też nie publikujecie tych wyroków, które są orzekane.
11: Dzisiaj nie ma składu, który jest w stanie wydać wyrok. I wszyscy to wiemy. My potrzebujemy sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście będzie sądem prawa. Jeżeli chodzi o pana Macieja Berka. Ja pana Macieja Berka znam od lat i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to nie jest polityk. Jest to człowiek, który od samego początku zajmował się Komitetem Stałym Rady Ministrów, był sekretarzem Rady Ministrów,
10: czyli
11: był szefem...
10: Czyli opiniował też ustawy, które... są przyjmowane potem przez parlament. I w takim razie będzie potem opiniował te ustawy, które przyjmował parlament. No to ja tu widzę konflikt interesów.
11: Był szefem Rządowego Centrum Legislacji i jest człowiekiem, który na legislacji chyba zna się najlepiej w Polsce.
10: Ale nikt tego nie kwestionuje.
11: Nie mam żadnych wątpliwości co do jego kompetencji.
10: To w takim razie zacytuję profesora Marka Safiana. Rozumiem, że dla tego obozu rządzącego Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jest to autorytet prawniczy. I mówi tak, profesor Safian, na łamach faktu. To jest bardzo dobry prawnik, świetnie przygotowany, także tej funkcji do funkcji sędziowskich, ale nie w tym momencie. I tu jest kluczowe zdanie. Powoduje to bowiem zakwestionowanie standardu, który w sytuacji, gdy przywracamy praworządność i zmagamy się z potrzebą uruchomienia rzeczywistego Trybunału Konstytucyjnego po 10 latach ich deformacji, powinien być najwyższy.
11: Mamy za sobą kilkanaście miesięcy, kiedy ludzie wybrani legalnie w takiej czy innej w takim czym innym momencie na sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie mogą tam być, bo nie wpuszcza ich prezes Trybunału Konstytucyjnego albo ten, który za prezesa się uważa. I tak jak pani redaktor powiedziała, przywracamy praworządność.
10: Dobrze, to w takim razie...
11: Ale tylko jedno zdanie, bo ono jest ważne. To nie jest tak, że my na końcu powiemy nie udało się albo rozłożymy ręce. Tak jak w przypadku chociażby rozliczeń. Te dwa procesy, zarówno rozliczenie, jak i przywrócenie praworządności i sprawienie, żeby w tych miejscach znaleźli się ludzie, którzy na te stanowiska się nadają, jest to jeden z najważniejszych priorytetów, które mamy.
10: Czy Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Tak, powiedziało 44%, nie 56%. O komentarz poproszę o części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
9: To jest gość Radia Z.
10: Zaraz pan będzie mógł dokończyć swoją myśl, jak najbardziej tak. Musiałam brutalnie przerwać, ponieważ skończył nam się czas antenowy, natomiast...
11: Panie redaktorze, no, zawsze brutalnie przerywam.
10: No trudno, no tak, taka moja rola. Tak odpowiedziało 44%, twierdząco, a nie 56%. No widzi pan, to jednak większość naszych słuchaczy, internautów jest za tym, że no Maciej Berek, były minister, nie wiem, czy on jest jeszcze ministrem, czy nie jest ministrem, ponieważ na stronach premier.gov.pl cały czas pan minister funkcjonuje. W związku z tym,
11: panie redaktor,
10: minister nie powinien trafić do Trybunału
11: wprost,
10: Konstytucyjnego.
11: Musimy przywrócić normalne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
10: To
11: dzisiaj to jest niemożliwe.
10: Ale naprawdę w szeregach zbliżonych do Koalicji Obywatelskiej naprawdę nie ma żadnych fachowców, żadnych znakomitych prawników.
11: Ale my wybraliśmy, panie redaktor, przed chwilką, jeśli dobrze pamiętam, 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Każdy jest wybitnym prawnikiem, podobnie zresztą jak Maciej Berek. Myślę, że tutaj poczekajmy po pierwsze na sam wybór, później na to, co się będzie działo i myślę, że ludzie będą wtedy oceniać ten wybór i będą go oceniać dobrze.
10: Czyli rozumiem, że to ma być tak, jak powiedział Bartosz Arłukowicz w Wirtualnej Polsce. Czasem trzeba wjechać naprawdę na ostro. I ja trzymam kciuki za Berka.
11: Znaczy, na pewno ludzie nie będą patrzeć na nas przez pryzmat tego i... Albo, że my powiemy na końcu tego procesu, zarówno jeżeli chodzi o kwestie praworządności, jak i rozliczeń, o których mówiłem, że nam się to nie udało.
10: A koalicjanci, jak się nie zgodzą, to co?
11: Wybór Sejmu jest oczywisty. Musi nastąpić wybór przez Sejm, a później następuje ślubowanie i obsadzenie w Trybunale Konstytucyjnym.
10: No tak, pan mówi o procedurach. No dobrze, ale ktoś tę kandydaturę musi poprzeć. No,
11: mam nadzieję, że ta kandydatura uzyska poparcie w Sejmie.
10: A jak nie uzyska, to co wtedy?
11: mam nadzieję, że uzyska. No, będziemy przekonywać naszych koalicjantów do tego, że warto. Zresztą każdy z ministrów...
10: Przekonywać czy jakoś, no nie wiem, bo pani Maria Żukowska mówiła tak, Anna Maria. To jest taka chęć pokazania, kto tu rządzi i kto bierze za mordę inne ugrupowanie koalicyjne. Premier chce nam pokazać miejsce w szeregu, tak mówiła szefowa klubu Lewicy w Polsat News.
11: Każdy z ministrów, niezależnie od partii politycznej, współpracował z ministrem Berkiem. Zresztą współpracowali z nim ludzie również z BBN-u, z Kancelarii Prezydenta i wszyscy wiedzą, jaki to fachowiec. Nie mam żadnych wątpliwości i nawet pani w tej wypowiedzi również co do kompetencji, nawet również profesor Safian. Ja rozumiem, że...
10: No, ale pan profesor Safian również miał ciąg dalszy tej wypowiedzi, nie, że nie w tym momencie po prostu.
11: Przyjmuję,
10: sami przygotowaliście ustawy, z której wynikało, że ma być karencja 4 lata
11: prezydent
10: dla tych,
11: Andrzej
10: którzy są
11: Duda
10: posłami, europosłami, ministrami, politykami. No ale co z tego?
11: No, to nie podpisał.
10: Czyli to już nie ma.
11: Działamy na gruncie funkcjonowania i obowiązującego prawa. Chcemy przywrócić normalną działalność Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj potrzebujemy w związku z tym dokonać pełnej obsady Trybunału Konstytucyjnego, bo sędziowie, którzy zostali wybrani, nie zostali zaślubieni przez
10: prezydenta. Jak ten proces naprawy miałby przyspieszyć niby akurat
11: Musi
10: Maciej Berek?
11: Dać szansę przede wszystkim Maciejowi Berkowi.
10: Czy Polska przekaże kolejne pociski do patriotów Ukrainie?
11: Taka decyzja nie zapadła.
10: A kiedy może zapaść? I jaka?
11: W przypadku donacji na rzecz Ukrainy jest bardzo jasna procedura. To znaczy sztab generalny przygotowuje możliwości donacji, później taką rekomendację daje minister obrony narodowej, a później trafia sprawa do Rady Ministrów i następuje decyzja na poziomie Rady Ministrów.
10: I na jakim to jest etapie teraz?
11: W tej chwili nie ma takiej decyzji. Taka decyzja
10: ale
11: po prostu nie zapadła.
10: Jak to znaczy nie ma decyzji? Znaczy, że nie ma rekomendacji ze strony sztabu generalnego?
11: W tej chwili nie ma takiej decyzji. Dokument, który mówi o donacjach na rzecz Ukrainy, jest po pierwsze dokumentem niejawnym. Cała procedura również jest niejawna, dlatego że my pokazujemy wtedy w tej procedurze, jakie są możliwości. Decyduje minister obrony, później Rada Ministrów. W tej sprawie po prostu nie ma takiej decyzji. Wydawanie, że jest taka decyzja, nie ma takiej decyzji.
10: Pani wiceminister obrony narodowej Magdalena Sołkowiak-Czarnecka w ubiegłym tygodniu w innej radiostacji mówiła, że w najbliższych dniach może zapaść decyzja o kolejnej donacji pocisków do
11: może
10: systemu
11: patriotycznego. Czego ja nie wiem,
10: no
11: ale...
10: Jak pan nie wie, jako wiceminister obrony narodowej? Nie wyobrażam sobie.
11: No ja nie
10: sobie.
11: Potwierdzam takiej informacji. W tej chwili takiej decyzji nie ma, ona nie zapadła i cytuję tutaj ministra.

0: o to, żeby przekazywać tego typu sprzęt. Polska do tej pory przekazała kilka rakiet, setek rakiet, które mamy w dyspozycji, więc w żaden sposób nie uszczupliliśmy naszego arsenału.
1: A takich rakiet mamy ile?
0: Nie jestem przekonany, czy te informacje są jawne, ale mówimy o setkach rakiet PAK-3 i PAK-2.
1: Defense-24 podaje, że mamy takich pocisków 852.
0: Defense-24 mówi o kontraktach, które zostały zawarte. Nie wiem, czy już całość tej amunicji wpłynęła do Polski.
1: Tak, to prawda. One są, mają zostać dostarczone do 2029 roku.
0: I to jest pierwsza część.
1: Produkowane, więc
0: jest też druga część.
1: Ale jedna taka rakieta kosztuje pomiędzy 4 a 6 milionów dolarów. Gigantyczna kwota.
0: No, wojna kosztuje.
1: No, wojna kosztuje.
0: I wojna kosztuje też nas, bo to na nasze terytorium spadają albo drony, albo rakiety. I pamiętajmy, że każda rakieta, czy każdy dron, który zostaje zestrzelony po drodze w czasie drogi na zachód, to jest dron albo rakieta, która nie spadnie na terytorium Rzeczpospolitej. Przypomnę też słowa ministra Błaszczaka, który apelował o to, żeby patrioty były właśnie w Ukrainie, czy na Ukrainie, i żeby zabezpieczyć właśnie ten tor lotu do Polski. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa dotyczy tego, że od wielu miesięcy sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych i z NATO apelują do Polski o przekazywanie tego typu systemów bojowych. My do tej pory, tak jak mówiliśmy, byliśmy bardzo ostrożni i wybiórczo przekazywaliśmy sprzęt Ukrainie, bo uważamy, że te donacje powinny być celowe, powinny być zawsze uzasadnione i przede wszystkim uzasadnione polskim bezpieczeństwem. W sprawie kolejnych donacji decyzja nie zapadła, no bo właśnie toczy się ta procedura, czyli sztab generalny, później minister Zalewski, minister Władysław Kosiniak-Kamysz i później Rada Ministrów. Jesteśmy w tym procesie.
1: Teraz odwołam się do tego, co pan jakiś czas temu przekazał w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że Polska podpisała umowę na utworzenie centrum serwisowego patriotów i chce też wejść do łańcucha produkcyjnego. I na jakiej to jest etapie?
0: Podpisaliśmy umowę nie dalej jak kilka tygodni temu, ale to jest jedna z chyba najważniejszych decyzji, które zapadły w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy. To znaczy Polska oficjalnie wraz z innymi państwami Europy podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi na budowę centrum serwisowego dla patriotów. Jest to krok pośredni do produkcji rakiet PAK-3 na terenie naszego kraju.
1: Czyli pierwszy etap, rozumiem, że będziemy serwisować, a etap kolejny mamy je produkować.
0: Tak,
1: rozumiem,
0: bo serwis jest częścią też takich możliwości koprodukcji.
1: No i na jakim to jest etapie? Pan już powiedział, że kilka innych krajów podpisało taką umowę, tak?
0: Tak, podpisały między innymi Niemcy i chyba dwa inne kraje.
1: Natomiast... Ale to znaczy takie centra serwisowe byłyby również w Niemczech?
0: Chcemy budować te zdolności razem. To tak jak Stany Zjednoczone są dużym krajem, który ma rozproszone te zdolności, to tak my dzisiaj też produkujemy fragmenty do rakiet PAK-3, ale to jest mały element, mały procent w całym łańcuchu dostaw. Natomiast wracając do rzeczy, to jest tak. Centrum serwisowe jest krokiem pośrednim do budowy zdolności do produkcji. Jak pani redaktor wie, Ukraina bardzo zabiega o to, żeby produkować rakiety PAK-3. Uważamy, że w ramach toczącej się wojny jest to prawie niemożliwe. W związku z tym trzeba wykorzystać zasoby takich państw jak Polska, żeby te zasoby budować. To jest pierwsza sprawa. Druga, rzadko o tym mówimy, ale mówiliśmy o tym w Łodzi ostatnio, kiedy też był ambasador Stanów Zjednoczonych, że Polska wydała do tej pory 65 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. I wydamy przynajmniej drugie tyle na utrzymanie tego sprzętu i na kolejne kontrakty, które są przed nami. I Polska dzisiaj, cytując klasyka, ma karty w rękach. My naprawdę zdajemy sobie sprawę z własnej siły. Naszą ofertą w stosunku do partnera amerykańskiego jest to, żeby z racji tego, że Polska już zainwestowała ogromne pieniądze, budować centra serwisowe i produkcyjne dla sprzętu amerykańskiego w Polsce na rzecz całej Europy i na rzecz całych wojsk amerykańskich, które są w Europie. I to się w tej chwili dzieje. Pierwszy taki kontrakt został podpisany nie dalej jak kilkanaście tygodni temu na budowę centrum serwisowego czołgów Abrams w Dęblinie. I to jest wielki sukces Polski, bo to centrum będzie działało na rzecz całej Europy i będzie działało na rzecz całej Armii Stanów Zjednoczonych w Europie. Druga decyzja, która zapadła, to budowa centrum serwisowego dla Apache w Łodzi. I to też jest duża sprawa, która się właśnie realizuje.
1: A jeśli chodzi o pociski Patriot, na jakim to jest etapie właśnie? No?
0: Na takim, jak powiedziałem, czyli podpisaliśmy, no skoro...
1: No dobrze, to ja zacytuję panią wiceministrę Sobkowiak.

0: jedno,
1: która
0: tylko jedno zdanie uzupełnienia, dobrze? Bo żebyśmy się zgodzili, skoro kilka tygodni temu na szczycie w Ankarze podpisaliśmy umowę na budowę centrum serwisowego, to jeżeli pani pyta o etap, to to jest właśnie ten etap. Jesteśmy na tym etapie. Budujemy centrum serwisowe do rakiet PAK-3 na terenie naszego kraju, a w przyszłości chcemy być producentem rakiet PAK-3 do systemów Patriot.
1: A to centrum kiedy powstanie? Bo pan mówi, że budujemy.
0: Podpisaliśmy umowę, teraz trwa dialog przemysłowy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, a pomiędzy Lockheed Martin, który jest odpowiedzialny za tę część po stronie amerykańskiej, i to jest decyzja, która się dzieje. Umowa została podpisana. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy będziemy te zdolności mieli w Polsce.
1: No, ale takie centrum kiedy mogłoby rozpocząć? Znaczy, kiedy budowa takiego centrum mogłaby się rozpocząć?
0: Nie odpowiem teraz na to pytanie. Zależy to od tego dialogu przemysłowego.
1: A w jakiej perspektywie moglibyśmy zacząć również produkować? Nie tylko serwisować, ale produkować takie rakiety?
0: Jest to pewnie perspektywa kilkunastu miesięcy, jeżeli chodzi o budowę centrum serwisowego i włączenie się w ten łańcuch dostaw, no bo to jest tak. Polska już dzisiaj jest jednym z producentów niektórych elementów rakiet do systemów Patriot, ale chcemy, żeby w tym łańcuchu dostaw Polska miała istotną część. Rozmawiamy z krajami Europy, które dzisiaj są w posiadaniu rakiet czy systemów Patriot, żeby budować takie centrum w Europie, no bo ono będzie działało i na rzecz Stanów Zjednoczonych, na rzecz Europy i przede wszystkim na rzecz Polski. Ale ten proces musi trwać i wynika to z bardzo wielu czynników, z możliwości przemysłowych, z tego, jaką ofertę złożą firmy w Polsce, czy firmy mają już zdolności, czy muszą je nabyć, jak wygląda transfer technologii, jak wygląda zgoda po stronie Departamentu Stanu i Departamentu Wojny, jeżeli chodzi o transfer technologii. To jest bardzo wiele procesów, które dzisiaj trwają. Natomiast jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, bo jako jeden z, jeśli dobrze pamiętam, z czterech europejskich państw właśnie podpisaliśmy umowę na budowę tego centrum serwisowego. Co to dla nas oznacza? Do tej pory raz na kilka lat, żeby te rakiety do systemów Patriot mogły być w ogóle używane, musieliśmy je wysyłać do Stanów Zjednoczonych na właśnie serwis i certyfikację, więc ten proces trwał i siłą rzeczy był bardzo kosztowny. Tym procesem pośrednim jest właśnie budowa centrum serwisowego w Polsce. Później będziemy mieli koprodukcję, jeżeli będzie taka decyzja Stanów Zjednoczonych i samego producenta. O to walczymy, o to zabiegamy od samego początku.
1: To jeszcze zacytuję panią wiceminister Sobkowiak-Czarnecką, która dzisiaj była w TOK FM. Można powiedzieć, że po sąsiedzku, która mówiła tak. Będę dziś rozmawiała ze stroną amerykańską na temat centrum serwisowego pocisków Patriot w Polsce. No, są to procesy, które trwają. Wszystko będzie zależało od tego, jaką drogę strona amerykańska wybierze. Czy będzie to fabryka powstająca od zera, czy dostosowanie zakładów, które już funkcjonują, i wszystkie opcje dziś kładziemy na stole.
0: Dlatego mówię, że trwa dzisiaj ten dialog przemysłowy. To jest najważniejsza rzecz. To znaczy, my z firmą Lockheed Martin pracujemy w Polsce od lat. Właściwie to zaczęło się od samolotów F-16.
1: Ale rozumiem, że pan potwierdza, że będą takie rozmowy, tak?
0: Te rozmowy toczą się każdego dnia, panie redaktor.
1: Czyli to nic nadzwyczajnego, rozumiem. To jest pewien, tak jak pani minister mówi, pewien proces. Czyli rozmowy toczą się
0: pani minister pewnie
1: dnia.
0: Ma dzisiaj odprawę, która tego tematu dotyczy. Natomiast rozmowy z naszymi partnerami amerykańskimi w sprawie budowy różnego rodzaju centrów serwisowych i produkcji toczą się każdego dnia na poziomie przemysłowym, jak i na poziomie ministra obrony narodowej.
1: I ciąg dalszy jeszcze. Myślę, że sama decyzja to kwestia miesiąca, dwóch. Coś rozstrzygnie się w tym roku, bo problem narasta.
0: Podczas naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych jasno usłyszeliśmy, że Amerykanie są bardzo zainteresowani tym, żeby Polska była takim trochę drugim sercem, jeżeli chodzi o przemysł amerykański. I to wynika z bardzo pragmatycznego podejścia, moim zdaniem, zarówno Polski, jak i Ameryki. To znaczy, my i tak już zainwestowaliśmy. My i tak wydaliśmy te środki. I Stany Zjednoczone wiedzą, że my możemy dalej inwestować w ten sprzęt i dalej kupować sprzęt amerykański, i uważamy, że w wielu przypadkach naprawdę warto, ale to nie jest jakiś mus. To zależy od nas. Dlatego dzisiaj mamy właśnie te karty, o których mówiłem. I Polska dzisiaj ma wyjątkowo silną pozycję. I chciałbym, żebyśmy ją wykorzystali do tego, żeby zabezpieczyć Polskę na lata. Dam też, pani redaktor, przykład z naszej rozmowy, czy z mojej rozmowy z premierem Tuskiem sprzed kilku miesięcy, kiedy mówiliśmy o tym, że trzeba maksymalnie dużo zainwestować w Polsce. I premier powiedział mi tak, mówi: Czarek, jeżeli my dzisiaj tego momentu nie wykorzystamy, nie wykorzystamy tego, że mamy najwyższy budżet w historii Polski na obronność, że mamy program SAFE, że mamy te kontrakty z Amerykanami i nie zbudujemy właśnie technologii w Polsce, to już żaden rząd w przyszłości tego nie zrobi. To jest jedna, jedyna szansa być może na dwie dekady. I to jest ten moment, który my dzisiaj mamy. I my z tego chcemy skorzystać. Dlatego absolutnie zrobimy wszystko, żeby przemysł obronny nie był traktowany tak, jak dzisiaj chce tego PiS, czyli pernoga, albo że to jest nieważne, że trzeba skupować tylko sprzęt za granicą, albo w Stanach Zjednoczonych, tylko my naszym partnerom, również z Ameryki, mówimy tak: okej, jeżeli jest jakaś zdolność, której w Polsce nie ma, no to oczywiście możemy ją kupić w Stanach Zjednoczonych, ale możemy ją kupić też gdzie indziej na świecie. Natomiast naszym warunkiem jest to, że budujemy centrum produkcyjne albo koprodukcję w naszym kraju, bo my mamy swoich pracowników, chcemy budować swoje technologie, swoje zakłady, a w momencie, nie daj Boże, konfliktu zbrojnego, nikt nie będzie woził silników do Abramsów, do Stanów Zjednoczonych, bo to jest po prostu niemożliwe. I dokonaliśmy pełnej takiej rekonfiguracji podejścia do naszych partnerów. Oni też to widzą, szanują, uważam, że Polska ma dzisiaj wyjątkowo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i też uważam, że Ameryka, mówiąc wprost, szanuje tylko tych, którzy mają karty w rękach, cytując prezydenta Trumpa.
1: A co z bazą amerykańską w Polsce? Kiedy to się może rozstrzygnąć?
0: To jest też kwestia kolejnych miesięcy. Ostatnie spotkanie w tej sprawie na wysokim szczeblu odbyło się również w Ankarze i przeprowadził je minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z Pitem Hegsethem, z szefem Departamentu Wojny. Ustalono, że jest polityczne zielone światło dla tego procesu i że po stronie Stanów Zjednoczonych w Polsce powstaną zespoły, które się tym zajmą. U nas na czele tego zespołu stoi pan minister Zalewski. Wszyscy wchodzimy w skład tego zespołu w ramach naszych kompetencji. Ja w ramach resortu obrony zajmuję się jednostkami wojskowymi, bazami, infrastrukturą. I na dzisiaj wygląda to tak, że do końca tego miesiąca umówiliśmy się ze stroną amerykańską, że przekażemy komplet naszych analiz, które pokazują, jakie miejsca są przez nas rekomendowane,
1: tak?
0: I optymalne. To oczywiście dzieje się w dialogu z Ameryką. I wtedy nastąpi znowu ta część polityczna, bo musi być ten kolejny krok. Ja jestem przekonany, że ta sprawa zakończy się pozytywnie. Pamiętajmy, że też budowa zdolności do stacjonowania Amerykanów na stałe to są oczywiście lata i to są miliardy złotych inwestycji zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej, ale też dam przykład z życia. Jak pani redaktor pamięta, decyzja o tym, żeby zatrzymać tą rotację, która miała iść do Europy, między innymi do Polski, to była decyzja, która zapadła w ciągu kilku dni. Mieliśmy wielką dyskusję i burzę w Polsce. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, żeby wycofać żołnierzy, którzy są w ramach stałej obecności w jakimś kraju, to jest horyzont czasowy 3-4-letni, bo tym żołnierzom trzeba stworzyć dokładnie takie same warunki w Stanach Zjednoczonych, których nie ma. Więc Polska, jeżeli zbudujemy tą stałą obecność na większym poziomie niż teraz, będzie też w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
1: A te 5 tysięcy żołnierzy, o których pisał w internecie Donald Trump, zresztą tam powołując się na prezydenta Nawrockiego, że właściwie to jakby było, jak było zasługa, czy też jemu to można przypisać, to kiedy ci żołnierze przyjadą do Polski?
0: To będzie wynik tych rozmów w sprawie stacjonowania Amerykanów na stałe. No bo to, co się udało uzyskać, to powrót do tej liczby żołnierzy, którą mieliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. I liczba żołnierzy w Polsce amerykańskich, my często mówimy, że to jest 10 tysięcy żołnierzy.
1: To teraz jest ilu?
0: Ta liczba waha się między 6 a 11 tysięcy w zależności od momentu, w którym jesteśmy.
1: A teraz jesteśmy w jakim momencie?
0: Musiałbym to sprawdzić. Przepraszam, nie chcę tutaj podać złej liczby. Natomiast to, co się udało uzgodnić...
1: Ale bardziej bliżej 6 czy bardziej bliżej?
0: Myślę, że bliżej 8 tysięcy żołnierzy w tej chwili. Natomiast nie chciałbym tutaj być zakładnikiem własnych słów i wolałbym to sprawdzić. Natomiast to, co się udało uzyskać, to jakby powrót do tego status quo, który był przez ostatnie miesiące. I to nie było łatwe. Też pamiętam tą dyskusję i Pamiętam ten moment, kiedy gruchnęła wiadomość o wstrzymaniu rotacji. Pamiętam właśnie potem naszą wizytę, moją i ministra Zalewskiego w Stanach Zjednoczonych. I też nie mówiłem chyba o tym publicznie albo niewiele razy. Natomiast kiedy byłem w Białym Domu i spotkałem się z panem Andrew Bakerem, który stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który jest zastępcą Marka Rubio w Białym Domu, usłyszałem, że przede wszystkim Polska musi złożyć tą aplikację, jeżeli chodzi o stałą obecność amerykańską, podpisaną przez premiera Donalda Tuska, że to jest dla nich partner, że z punktu widzenia amerykańskiego oni wiedzą, że rząd ma środki, że to rząd kontraktuje, rząd rządzi w Polsce i mimo deklaracji i oczywistej przyjaźni między prezydentem Trumpem a Karolem Nawrockim, z czego zresztą się bardzo cieszę, to potrzebny jest podpis premiera Tuska. I wtedy zaczęła się cała ta procedura w Polsce, uchwała Rady Ministrów, pełnomocnik rządu, który zajmuje się obecnością amerykańską, czyli minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, i ta cała machina wtedy ruszyła.
1: Powrócę teraz jeszcze do tego, właśnie nie powrócę, tylko odwołam się do tego, co napisał Bild niemiecki. Rozumiem, że pan już chce wychodzić, tak? Ale Bild napisał o tym, jeszcze będę musiał zadać chociaż 3 pytania od słuchaczy, że Sojusz Północnoatlantycki opracował szczegółową koncepcję działań w razie konfliktu zbrojnego z Rosją, nazwaną NATO Land World Fighting Concept. I że tym opracowaniem tej koncepcji miał się zająć amerykański major Andrew Pingree. Coś pan słyszał na ten temat? Polski rząd się zapoznał z taką koncepcją działań?
0: Dwie sprawy. Ale to ważne pytanie. Po pierwsze, potwierdzam, że istnieją plany ewentualnościowe, które w NATO są opracowywane regularnie. My to nazywamy planami regionalnymi, które zawierają w sobie plany narodowe dotyczące prowadzenia ewentualnej operacji obronnej. Druga sprawa jest taka, że te plany są ciągle aktualizowane i też wynikają z wniosków, które płyną z frontu ukraińskiego. I trzecia sprawa, bo często o to jestem pytany, my nie przygotowujemy armii po to, żeby ona po prostu dobrze wyglądała, tylko przygotowujemy armię na ewentualną wojnę, która, mam nadzieję, nigdy nie nastąpi. Im Polska będzie silniejsza, tym lepiej. Większość systemów, które kupujemy, na przykład budujemy dzisiaj najnowocześniejszy i największy w Europie system obrony przeciwdronowej SAM. W nim większość tych efektorów, rakiet, dział, armat w ogóle nie będzie używana w czasie pokoju. Ale ten system jest właśnie budowany z myślą o prowadzeniu takiej operacji, o której pani mówi, czyli operacji obronnej w przypadku ataku Rosji.
1: To jeszcze dopytam, bo tam w tym planie miało być utworzenie takiej strefy autonomicznej wzdłuż granic z Rosją i Białorusią, i w tej strefie właśnie miałyby działać wyłącznie drony i bezzałogowe pojazdy wojskowe, bez stacjonowania żołnierzy NATO. No my graniczymy z Rosją i Białorusią, to znaczy, że nie byłoby tutaj żołnierzy natowskich?
0: To jest pewne uproszczenie. To znaczy, w oczywisty sposób będziemy dążyli również na granicy Rzeczpospolitej, żeby też w związku z tym, że spada ta, albo właściwie spadła do zera ta presja migracyjna, to żeby żołnierzy odciążyć i zastąpić je robotami, dronami i budować autonomizację na granicy. My mamy na przykład w Wojsku Polskim projekt, który nazywa się Inteligentna Granica, kiedy przy wykorzystaniu dronów bojowych i obserwacyjnych, zarówno tych naziemnych, jak i powietrznych, budujemy taki system, żeby żołnierz nim zarządzał, ale żeby żołnierza w oczywisty sposób odciążyć. I to, co pojawia się w tego typu artykułach, to raczej pewna projekcja przyszłości. Żołnierze NATO to żołnierze polscy, żołnierze amerykańscy, żołnierze niemieccy, brytyjscy, i oni będą na terenie Polski i będą na granicy Rzeczpospolitej. Nic się w tej sprawie nie zmieni.
1: Tomasz pyta. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się pod szyldem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Czy może pan powiedzieć, panie ministrze, ile sprzętu na defiladzie było zakupione z kredytu Safe i jaki to był procent sprzętu na defiladzie?
0: Przecież wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o program Safe, możemy mówić dzisiaj o kontraktacji. I dzisiaj jasno.
1: Czyli ten sprzęt będzie dopiero za kilka lat.
0: Podpisaliśmy umowy 3 tygodnie temu, niektóre, a niektóre 2 miesiące temu. Natomiast do tej pory polski przemysł zbrojeniowy zostało zainwestowane 120 miliardów złotych. To są umowy już podpisane, które dotyczą zakupu sprzętu w ramach programu SAFE dla polskiego wojska. I to jest fakt.
1: No ale na defiladzie rozumiem, że nie było jeszcze, tak już precyzując, jest, odnosząc się do tego pytania, podczas defilady, podczas ostatniego święta Wojska Polskiego nie było ani jednego sprzętu zakupionego z programu SAFE, ponieważ jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.
0: Umowy podpisaliśmy kilka tygodni temu, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, na 120 miliardów w polskim przemyśle obronnym.
1: A ilu żołnierzy liczy aktualnie polska armia?
0: 220 tysięcy.
1: A ilu z tych żołnierzy mogłoby walczyć, walczyłoby na froncie?
0: No, mamy 220 tysięcy żołnierzy. Każdy z żołnierzy składał przysięgę wojskową, przechodzi przeszkolenie i jest gotowy do tego, żeby bronić ojczyzny.
1: Ale eksperci mówią, że to najwyżej to 75 tysięcy żołnierzy trafiło na
0: front. Nigdy bym nie pokusił się o tego typu dywagacje. Każdy żołnierz Wojska Polskiego to żołnierz z krwi i kości. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy żołnierz, czy oficer. Ja do wszystkich mam taki sam szacunek. Mamy 220 tysięcy żołnierzy, z czego około 160 tysięcy żołnierzy zawodowych. Reszta to są żołnierze obrony terytorialnej. Do tego dochodzą oczywiście inne formy, takie jak Legia Akademicka, takie jak kwestia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i tak dalej.
1: Asystentka społeczna pana ministra Siemoniaka wzięła pieniądze dla powodzian na salon kosmetyczny. Joanna Trytko-Warczak, przewodnicząca Rady Miasta w Nysie, otrzymała ponad 150 tysięcy złotych z funduszy przeznaczonej na powoz dla powodzian na remont swojego salonu kosmetycznego. I miała się wytłumaczyć władzom Koalicji Obywatelskiej. Się wytłumaczyła.
0: Nie mam żadnych informacji na temat, nie znam tej sprawy.
1: No ja tylko dodam, że Stowarzyszenie Nysa Patrzy informowało, i na to też się powoływała Polska Gazeta Wyborcza, że salon był nieczynny zaledwie w dwa dni, we wrześniu 2024 roku, a w miejscu prowadzonej działalności przez ten salon było zaledwie kilka centymetrów wody.
0: Ja się Nysą zajmowałem z punktu widzenia postawienia tam szpitala polowego, bo Nysa była zalana do drugiego piętra i to jest moje skojarzenie z Nysą. Ja nie znam żadnych szczegółów, jeżeli chodzi o tą sprawę, bo się po prostu tym ani nie zajmowałem, ani nie zajmuję.
1: A rozumiem. Ale wystarczyła ulewa, żeby zalało Głuchołazy ponownie. Tam jakaś pomoc będzie ze strony państwa?
0: Wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda ludziom, w oczywisty sposób musi być pomoc państwa.
1: Jakub, czy rząd planuje rozmowę z prezydentem Nawrockim na temat ogłoszenia ewentualnie żałoby w całym kraju po tragicznym wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech? Czy też nie ma takich planów, by wyjść z taką inicjatywą?
0: Żałoba została ogłoszona na Podkarpaciu. Mhm. Jeżeli chodzi o decyzję na poziomie krajowym, to jest decyzja tych władz, które za to odpowiadają. Ja się tym nie zajmuję, przepraszam, więc nie mam tutaj wiedzy. Raczej staraliśmy się robić wszystko, żeby zapewnić po prostu pomoc tym ludziom i zajmowaliśmy się transportem, samolotami, żołnierzami, którzy tam polecieli, wydzieleniem drugiego samolotu, ambulatoriów, zabezpieczeniem szpitali, psychologów. To jest działka, która dotyczy tej mojej pracy, bo ja w ramach resortu zajmuję się właśnie Wojskową Służbą Zdrowia. Jeżeli chodzi o to pytanie, przepraszam, po prostu nie zajmuję się tym.
1: Kiedy nastąpi modyfikacja systemu ostrzegania ludności? Bo to zawiodło przy okazji ostatnio, kiedy rakieta wleciała i spadła na ziemię.
0: Modyfikacja trwa cały czas i ona jest wynikiem za każdym razem czy incydentu, czy ćwiczeń, które odbywają się regularnie w Polsce. To są sprawy, które są rozstrzygane pomiędzy MSWiA a ministrem cyfryzacji, czyli panem premierem Gawkowskim, i tam te dyskusje trwają. Wojsko ma swój system, który jest tym pierwszym śladem, który dociera do rządowego centrum bezpieczeństwa. My zresztą też wyciągamy wnioski, bo uważam, że ta procedura musi być na bieżąco po prostu korygowana.
1: Dobrze, to jest jeszcze jedno pytanie. Czy to w porządku, że żołnierze w dniu swojego święta zajmowali się zdrapywaniem z jezdni z ulicy naklejek promujących zaciągnięty kredyt SAFE?
0: To żołnierze i cała administracja przygotowują defiladę i przygotowują też wszystkie elementy, które się z tym wiążą, barierki, kwestie organizacyjne, organizacje ruchu i wszystko, co się z tym wiąże, więc po prostu Ministerstwo Obrony Narodowej jest organizatorem całości, jeżeli chodzi o kwestie organizacji defilady.
1: I jeszcze jedno pytanie. Jak pan ocenia 141 miliardów deficytu po 7 miesiącach tego roku? Czy leci z nami pilot, czy minister Domański powinien podać się do dymisji za rekordowe zadłużanie Polski i Polaków?
0: My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy musimy trochę zdecydować. Albo mamy rekordowe wydatki na zbrojenia, albo nie. I my nie jesteśmy w sytuacji, kiedy możemy wybierać. bo gwarantuję pani, że ewentualny stan zagrożenia dla Polski, kryzys, nie daj Boże wojna, jest wielokrotnie bardziej kosztowny niż kwestia długu, który jest oczywistym następstwem budowy silnej armii. My po prostu dzisiaj te pieniądze musimy zainwestować. Proszę zobaczyć skalę. Mamy dzisiaj, i jest łatwe do sprawdzenia, mamy dzisiaj najwyższy budżet obronny w historii Polski. Sejf to jest po prostu tyle, ile kiedyś wydawaliśmy w 10 lat. I te pieniądze nie biorą się znikąd, ale jak spojrzymy na budżet państwa, to jeżeli mówimy o 200 miliardach, to to jest de facto 1/5 budżetu państwa. Często mówimy 5% PKB. To jest de facto 25% budżetu państwa. Przecież te środki w normalnym czasie byłyby inwestowane w zupełnie innym miejscu. Ale Polacy się na to zgadzają, jest wsparcie społeczne, bo każdy wie, że zagrożenie jest możliwe. I tak jak powiedziałem, w przypadku wojny, to nic z tych spraw nie będzie bardziej kosztowne niż to.
1: I ostatnie pytanie, co z tym drugim progiem podatkowym? Kiedy jakieś konkrety?
0: No to pytanie do ministra Domańskiego, ale te prace...
1: Ale pan jest wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej, no to musi pan być, że tak powiem, na bieżąco. No
0: ale
1: nie
0: każdy,
1: wie, że pan
0: każdy
1: jest.
0: Ma swoje obowiązki. Jeżeli chodzi o system podatkowy, ja tutaj mam duże zaufanie do ministra Domańskiego. Wiem, że prace nad różnymi wariantami trwają, ale to jest pytanie do niego. Nie chciałbym tutaj go w żaden sposób uprzedzać.
1: A będzie zmiana premiera przed wyborami?
0: Nic o tym nie wiem.
1: No, takie poszły plotki, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mogłaby być następczynią.
0: Ja uważam, że premier Donald Tusk nie tylko jest świetnym premierem, ale też powinien prowadzić nas do kolejnego zwycięstwa. Chyba nie, gdyby nie ten człowiek, gdyby nie premier Donald Tusk, moim zdaniem zwycięstwa w 2023 roku po prostu by nie było. I nic nie musiał, wszystko mógł, zwyciężył razem z nami w tych wyborach. Jestem przekonany, że poprowadzi nas do kolejnych zwycięstw.
1: No de facto zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, tylko nie miało zdolności koalicyjnej. To ja tylko zapytam na koniec, czy możliwa jest jedna lista do Sejmu wyborcza w 2027 roku po stronie koalicji 15 października?
0: Jest możliwa, ale zależy to oczywiście od partnerów.
1: No raczej.
0: A nie tylko od Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale ja... była taka propozycja ze strony pana premiera.
0: Inaczej,
1: tak?
0: ja, jeżeli pyta mnie pani o moje zdanie, zawsze byłem zwolennikiem jednej listy. Uważam, że to po prostu eliminuje chęć też takiej niezdrowej konkurencji w ramach po prostu jednego obozu politycznego, którym jest Koalicja 15 października. Natomiast na przykład w 2023 roku wybrano inaczej i ten wybór okazał się słuszny. Tak? Była trzecia droga, Lewica miała swoją listę. Na samym końcu trzeba dokonać takiego wyboru, który będzie najlepszy. I my nie jesteśmy dzisiaj gotowi na to, żeby na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie, bo jeszcze wiele się zdarzy do tego okresu przedwyborczego. I pewnie po nowym roku musi ta decyzja nastąpić, albo musimy być bliżej tej decyzji.
1: Dziękuję. Cezary Tomczyk był z nami, wiceminister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
0: Dziękuję,
1: dobrego panie dnia. Będzie pracowity zapewne.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nad południowo-wschodnią Polską może być słychać samoloty. To dlatego, że z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę samoloty NATO zaczęły patrolować polskie niebo. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W powietrze wzbiły się myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania. W gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Szwecja kupiła drony do walki, a Dania systemy mające chronić przed atakiem bez załogowców. W przypadku szwedzkiego wojska to nowość. Zakupione maszyny będą mogły nie tylko rozpoznawać, ale także atakować wrogie cele. Z kolei duńskie Ministerstwo Obrony kupiło system Therma Helion, który pozwala szybko wykrywać i zwalczać drony. Rok temu niezidentyfikowane drony pojawiły się nad duńskimi lotniskami i bazami wojskowymi. Podobne incydenty były też w Szwecji i Norwegii. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech do Polski. Jest wniosek w tej sprawie. Węgierska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Jakie powody swojej decyzji podają polscy śledczy? O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Między innymi z powodu okoliczności całej sprawy. Mówimy tu o polskim autokarze, polskich ofiarach, także podejrzany ma polskie obywatelstwo. Wszystkie czynności będą teraz przyspieszone, poinformowała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Ten wniosek zostanie niezwłocznie skierowany na ręce polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który następnie rozważy przedłożenie tego wniosku pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
1: Prokurator dodała, że w oddzielnym polskim śledztwie rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W niedzielnej katastrofie zginęło 12 osób, ranni są przewożeni do Polski. Red light działa, może system nie sprawia, że kierowcy całkiem przestali jeździć na czerwonym, ale przynajmniej rejestruje wszystkie takie wykroczenia. W Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, gdzie funkcjonuje, liczba przejazdów na czerwonym wyraźnie spada. Konkretne liczby zna łódzki reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: System Red light w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrował w tym roku już ponad 1800 wykroczeń, to czwarty wynik w kraju. Z kolei jeden z systemów w Łodzi złapał ponad 1500 kierowców. To piąty wynik w Polsce. Ale liczba wykroczeń spadła tu w porównaniu z zeszłym rokiem o połowę. To dowód na to, że to po prostu działa. Mówił mi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
4: Mają za zadanie właśnie zmienić postawy i zachowania kierujących.
3: W województwie łódzkim system Red Light działa w sumie w 9 miejscach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Najskuteczniejszy w Polsce jest system Red Light w Warszawie na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z Łopuszańską. Tutaj w tym roku wpadło już ponad 6 tysięcy kierowców. Polscy strażacy ponownie ruszają do walki z pożarami lasów w Hiszpanii. Dziś z Warszawy do Madrytu wylatuje ostatnia 35-osobowa zmiana. Do Polski wrócą 31 sierpnia. Węgrzy liczyli na cud i cud nastąpił. Poziom wody w Dunaju wzrósł o 15 cm, co poprawiło warunki chłodzenia elektrowni. Dzięki temu zakład w Pakszu uniknął całkowitego wyłączenia. W niedzielę możemy rozpocząć przywracanie pełnej mocy, ogłosił na Facebooku premier Peter Madziar. Coraz trudniejsza sytuacja w kanale Gliwickim. W jego końcowym odcinku przybywa złotych alg. Z wody wyłowiono już ponad 3 tony śniętych ryb. Mimo to międzyresortowy zespół do spraw Odry nie zdecydował o wprowadzeniu nowych działań. Uznał, że te obecne są wystarczające. Nadal nie podjęto też decyzji o użyciu nadtlenku wodoru, który w zeszłym roku skutecznie ograniczał rozwój toksycznych glonów. Linda Hoffman z Wód Polskich zapewnia jednak, że alga nie przedostaje się w kierunku Odry, a kanał Gliwicki jest na bieżąco monitorowany.
5: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. W tym celu wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
0: Trwa też walka o zabezpieczenie pobliskiego zbiornika Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu złota alga zabiła ponad 100 ton ryb. Podnoszone są zastawki, które mają zatrzymać wodę z kanału, żeby po opadach deszczu nie przedostała się do zbiornika. Poniemieckie drzewa z Alei Wojska Polskiego w Szczecinie zostaną przebadane tomografem. To po tym, jak podczas ostatniej wichury kilkudziesięcioletnia akacja spadła na zaparkowane przy niej samochody. Urząd sprawdził już część drzew i kilka rzeczywiście może być w kiepskim stanie, mówi Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych.
6: Dwa drzewa, które wzbudzają wzbudzały pewien niepokój, ich stan czy wygląd przede wszystkim pnia zostaną poddane badaniom tomografem akustycznym oraz próbom obciążeniowym.
0: Po testach urząd zdecyduje, czy starodrzew trzeba wyciąć, czy da się go jakoś uratować. Puma pod Wałbrzychem, jeżozwierz w okolicach Warszawy. Dzikie zwierzęta pokochały wolność i coraz śmielej wypuszczają się w miasto. To nie jest ich naturalne środowisko, więc i reakcje na spotkanie z człowiekiem mogą być różne. Warto zachować ostrożność, mówi Angelika Gackowska z warszawskiego ZOO.
7: Takie zwierzę może zachowywać się w dowolny sposób, łącznie z agresją. Ze względu na stres, który towarzyszy takiej ucieczce, po prostu znajduje się nagle w zupełnie nieznanym sobie środowisku. Jest otoczone bodźcami, których nie rozumie, spotyka ludzi, którzy zachowują się dziwnie, zupełnie inaczej niż jego opiekun i może to interpretować jako zagrożenie dla siebie i po prostu będzie się broniło tym, co posiada.
0: Spotkania oko w oko z pumą nie warto ryzykować. Wątpliwe, by jeżozwierz chciał się z nami bratać. Jeśli zauważycie któregoś z tych osobników, dajcie znać służbom i zadzwońcie na 112. Zielona Góra szykuje się na winobranie. Święto muzyki, wina, tradycji i kultury rusza 4 września. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Zaprasza prezydent miasta Marcin Pabierowski.
8: Przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne, 3 sceny muzyczne, scena główna przy Filharmonii, gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska, ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też dzień dla punk rocka, 40-lecie Farbenlehre oraz scena dla młodych przy palniarni, ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście.
0: Cały program jest na stronie Urzędu Miasta.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: Dzień dobry, z nami jest Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera z PSL-u. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Czy PSL poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, tak czy nie?
11: Za 2 tygodnie wszystko będzie jasne. Procedura jest zawsze taka. Jeżeli klub dostaje rekomendację, czy też popiera kogoś, to najpierw się z taką osobą spotyka, rozmawia, zadaje pytania, wyjaśnia wątpliwości. I tak się będzie działo w tym przypadku. Czyli, a jeśli pani redaktor pyta mnie osobiście, tak? O zdanie na temat pana ministra, tak, Berka, to mam jak najlepsze. Jeżeli ktokolwiek, czyli będzie, tak, mnie pytał o rekomendację, to oczywiście zarekomenduję. Tak.
10: Myślałam, że się pan minister będzie cały czas migał. No trochę się migał.
11: Nie.
10: Sonda na naszej stronie oczywiście jest za chwilę, już teraz jest uruchomiona, więc głosujcie, oceniacie. Czekamy na wasze głosy, na głosy internautów, słuchaczy Radia Z. No dobrze, ale proszę mi powiedzieć...
11: Ja się nigdy nie migam, pani redaktor.
10: Ojej. Zuch. A dziękuję. Kiedy Maciej Berek, minister, koordynator pracy rządu, tak to nazwę, no prawa ręka pana premiera, przestał przechodzić do pracy?
11: W jakim sensie przestał przychodzić do pracy? Ja no nie wiem, czy przestał przychodzić do pracy.
10: Ale jego dymisja, już została przyjęta, tak?
11: Ale jest coś takiego jak okres wypowiedzenia.
10: A, czyli przychodzi jeszcze do pracy,
11: i to
10: tak?
11: To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle człowiek był i człowiek znika. To nie Związek Radziecki. Natomiast mam wrażenie, tak już trochę wychodząc do przodu w kontekście pana ministra Berka, że mamy do czynienia z takim fenomenem. Pod koniec wakacji berkomania w Polsce nastąpiła i mamy berkologów wszelkiej maści. Wszyscy się ujawnili nagle, jak to świetnie Macieja Berka znają, rozumieją, wiedzą, że jest politykiem, chociaż nigdy nie był i nie będzie.
10: Startował w 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej.
11: Nie jest członkiem żadnej partii politycznej, no, nie jest, no, jest w ciałach statutowych żadnych partii. Tak, był ministrem, ale był ministrem legislatorem, był szefem RCL-u, był i jest świetnym prawnikiem. Znam go jeszcze z czasów przed 2023 rokiem i tak naprawdę mówienie o nim, że to jest polityk, to trochę robienie mu krzywdy. Naprawdę.
10: Jakub Stefaniak, znakomity rzecznik pana ministra Berka.
11: Nie,
10: naprawdę
11: po prostu...
10: Być. A mieliśmy być inni niż PiS, tak mówiła Anna Maria Żółkowska.
11: Ale jesteśmy inni niż
10: Lewicy,
11: PiS, pani redaktor.
10: Z Nowej Lewicy.
11: Iście, naprawdę nie idźcie wszyscy tym nurtem, który jest złą drogą. To jest zupełnie inna sytuacja, bo my mamy za cel posprzątać bałagan po PiSie, a nie wykorzystywać Trybunał jako... Tak, i właśnie teraz, pani redaktor, jeżeli już jesteśmy w tym temacie, to proszę zobaczyć, jak to jest niesamowite zjawisko. Przez 2 ostatnie lata ci sami komentatorzy, publicyści, z całym szacunkiem dla nich, krytykowali rząd za opieszałość, za to, że nie robi porządku z Trybunałem, że jest zbyt radykalny. W momencie, kiedy pojawił się case Berka, nagle ci sami ludzie krytykują, że jest za bardzo radykalny. No to zdecydujcie się w końcu. Wie pani, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z akcją policji i zakładnikami. Trybunał został przez PiS wzięty na zakładnika. Wysłaliśmy 2 negocjatorów. Najpierw był Bodnar, No nie, nie dał rady. Później był Żurek, też mówią, że za słaby. No to teraz wysyłamy oddział antyterrorystów. Też źle?
10: Czyli będzie rebelia. Rozumiem, że w takim
11: nie,
10: razie...
11: Nie, nie będzie żadnej rebelii, będą
10: porządki.
11: Maciej Berek,
10: trafiając do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli tam trafi, ma jeśli po prostu zrobić, wywrócić stolik do góry nogami.
11: Nie, absolutnie żadnego stolika nie można wywracać, no to tylko trzeba przywrócić. Żeby nie wywrócić,
10: Bogdan Święczkowski
11: przestał
10: być szefem Trybunału Konstytucyjnego?
11: Trzeba zrobić porządek w Trybunale, żeby ten Trybunał wrócił na tory praworządności, a Maciej Berek świetnie się do tego nadaje, dlatego że po pierwsze, oprócz tego, że jest świetnym prawnikiem, ma też kręgosłup. I to jest jedna z nielicznych osób, która jest w stanie nawet i była w stanie się nawet spierać z panem premierem.
10: Niesamowite. To jest pytanie od słuchacza. Czy Koalicja Obywatelska traktuje Trybunał Konstytucyjny dokładnie tak samo instrumentalnie jak PiS, zgłaszając kandydaturę Macieja Berka?
11: Już odpowiedziałem na to pytanie. Serdecznie pozdrawiam tego słuchacza.
10: To ja teraz jeszcze zacytuję tylko Marka Sawickiego z PSL-u, marszałka seniora, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówi tak, że ten pomysł no, nie jest mądry i nie wie, co kieruje Donaldem Tuskiem. Jeśli się wyznaje przez 11 lat zasadę, że nie wolno upolityczniać wymiaru sprawiedliwości, swoją prawą rękę ustanawia szefem tegoż Trybunału, no na razie to nie wiadomo, czy będzie szef, to nie jest to poważny sygnał dla odbiorców, także dla partnerów politycznych.
11: Zobaczymy, co Marek Sawicki powie po spotkaniu klubu parlamentarnego z kandydatem na sędziego, panem ministrem Berkiem.
10: Ale może zagłosować przeciw, rozumiem, że nie będzie dyscypliny.
11: Oczywiście, że każdy może zagłosować przeciw, ale powiem pani redaktor, że rozmawiałem już z kilkoma osobami, które miały do czynienia z na tej linii merytorycznej z panem ministrem Berkiem i każdy, kto miał tę sposobność z nim współpracować bądź pracować, uważa tak samo. Świetny kandydat.
10: Same laurki. Ale może
11: fakty.
10: Koalicja się nie rozpadnie przez Berka?
11: O Boże, już ta koalicja się miała tyle razy rozpaść, że może przez Berka się tym razem nie rozpadnie. Myślę, że Berek by tego nie chciał.
10: Pan sobie to tak dworuje. A może będą przyspieszone wybory?
11: Pani redaktor, ale po co miałyby być przyspieszone wybory? Ja my się z wyborcami umawialiśmy na 4 lata. My dzisiaj mamy zupełnie inny cel niż w 2023 roku, ale to na pewno nie jest
10: a jaki
11: cel...
10: A jest cel? Kolejne wygrane wybory, tak?
11: Ten cel jest taki, żeby po pierwsze nie dopuścić oszołomów politycznych z prawicy do przejęcia Polski, położenia łapy na Polsce, bo po prostu cofniemy się w rozwoju o 10 przynajmniej lat. A drugi cel, i uważam, że to jest cały czas możliwe, stworzyć taką formułę startu i tak z naszymi koalicjantami współpracować, żeby przekonać tych ludzi, którzy dzisiaj są niezdecydowani, tych, którzy są też w jakiś sposób omamieni propagandą opozycji, do tego, żeby dać nam większość umożliwiającą odrzucanie prezydenckie weta. To jest cel dzisiaj obozu rządzącego, bo tylko wtedy będziemy mogli w pełni realizować swój program, tak jak chociażby ustawa o statusie osoby najbliższej. Dobra ustawa, techniczna ustawa, bez żadnej ideologii, odrzucona w myśl złośliwości Pałacu Prezydenckiego i doktryny sypania piachu w tryby rządowi.
10: Nie no, wersja mocno okrojona może być absolutnie minimum na
11: wersja
10: dobrą
11: techniczna.
10: Sprawę.
11: No ale to tym no, bardziej, tak. Pani redaktor, potwierdza pani moje słowa. No, to
10: nie
11: co,
10: no, wydmuszka,
11: co mu szkodziło
10: kompletna wydmuszka.
11: No, taką wersję okrojoną. No, tam nie było żadnej ideologii, to nie było żadnego zamachu na
10: rodziny w ramach samej
11: tak
10: koalicji rządzącej 15 października.
11: Ale się udało, pani redaktor.
10: Ojej,
11: fakty są takie.
10: Powinniśmy wam dziękować, naprawdę nie wiem,
11: nie,
10: co
11: to
10: jeszcze.
11: Nie jest kwestia dziękowania, tylko powinniśmy pamiętać o tym, że pan Nawrocki po prostu splunął w twarz wielu setkom, dziesiątkom, setek, tysiącom Polaków, którzy na tę ustawę czekali.
10: Czyli nie będzie przyspieszonych wyborów, a taki wpis popełnił Jacek Karnowski z telewizji w Polsce 24, że ktoś go tam przekonywał, ktoś bardzo ważny, że wybory jednak będą przyspieszone, bo sytuacja finansów państwa jest tragiczna. Służba zdrowia tonie, a afer będzie tylko przybywało. Rzeczywiście ostatnio afer jest sporo. Służba zdrowia naprawdę ledwo zipie, można powiedzieć, i tonie, a sytuacja finansów państwa no, nie jest najlepsza, ponieważ zadłużenie wynosi ponad 141 miliardów po 7 miesiącach. W ciągu miesiąca deficyt państwa wzrósł o ponad 17 miliardów złotych. Skąd ta dziura w budżecie?
11: Panie redaktor, po pierwsze proszę pamiętać o tym, że poprzednicy narobili takiego bałaganu.
10: Czyli cały czas poprzednicy
11: ale
10: są
11: nie,
10: za to,
11: to jest
10: winni,
11: po
10: tak?
11: pierwsze. Po drugie, rządzenia. Jesteśmy w sytuacji ekstraordynaryjnej. Mamy wojnę za swoją granicą. Mamy też gigantyczne, historyczne, największe w historii wydatki na obronność z budżetu krajowego. Mamy też dodatkowe wydatki niezapowiedziane, takie jak chociażby program CPN, który byłby kontynuowany, gdyby nie złośliwe weto Karola Nawrockiego.
10: Ale to 4 miliardy złotych.
11: Ale,
10: no to...
11: pani redaktor, ja podaję jeden z przykładów. Jeżeli byśmy zebrali do kupy tego typu typu działania. Mamy pieniądze, które trzeba było wygenerować też na odszkodowania dla osób poszkodowanych w powodzi, na odszkodowania związane z klęskami żywiołowymi dla rolników i wiele, wiele innych
10: tutaj
11: nieprzewidywalnych.
10: Może to może nie jest najlepszy przykład, bo widzieliśmy, do kogo te pieniądze popłynęły tak de facto, a nie powinny.
11: Ścieli koledzy z Koalicji Obywatelskiej pani Łeb, nie bronili przez miesiące, tak jak PiS bronił Misiewicza.
10: To najlepsze
11: Ja wiem, ale politycznie,
10: a poza
11: politycznie
10: tym,
11: to zrobili.
10: Póki co, to ta pani nie została wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej,
11: no
10: tylko
11: to mamy
10: została zawieszona w
11: prawach. Bo ja dostałem taką informację, tak? Że została. Natomiast nikt się na nią, po pierwsze, nie lituje, nikt jej nie broni i wszyscy krytykują, jak jeden mąż jej zachowania, w przeciwieństwie do chociażby rządów poprzedników, gdzie pamięta pani, ile Misiewicza bronili? Kilka miesięcy, specjalną komisję powoływali, kluczyli, także to są zupełnie inne standardy.
10: Czy PSL poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? Co orzekli nasi słuchacze, internauci kochani? Tak, 75%, nie 25%. No tak, właśnie, no, zresztą jak się słuchało pana ministra, no to można powiedzieć, że chyba sprawa jest rzeczywiście przesądzona.
11: Cieszę się, że mam taki duży posłuch społeczny. Pozdrawiam wszystkich naszych
10: Jesteśmy
11: respondentów.
10: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
9: To jest gość Radia Z.
10: No komentarz to już chyba będzie zbędny, można powiedzieć. No, sprawa jest przesądzona, rozumiem, że
11: jaka pan... Jaka sprawa, panie?
10: No, że pan, rozumiem, że Maciej Berek was przekona i nawet...
11: Ale
10: no, może,
11: to
10: ma, no, może,
11: nie,
10: może
11: nie
10: Marek Sawicki zagłos...
11: Natomiast...
10: A kiedy to spotkanie z Maciejem Berkiem?
11: No, posiedzenie klubu zwyczajowo będzie się odbywało przed posiedzeniem Sejmu, także mamy dwa tygodnie, około dwóch tygodni na to, żeby do takiego spotkania wszyscy się psychicznie, kondycyjnie przygotowali listę trudnych pytań.
10: No, chcieliśmy zaprosić pana ministra, ale właśnie nam odpowiedział, że pan minister będzie się to wszystkiego tłumaczył na komisji sejmowej. Także z dziennikarzami raczej...
11: Ja nie wiem, czy użyłbym słowa tłumaczył, może jakiegoś innego.
10: No jakiego?
11: Prezentował swoją wizję, kandydaturę.
10: Dobrze.
11: Tłumaczy się winny, pani redaktor.
10: 47,4% badanych uważa, że obecna koalicja rządząca nie zasługuje na kolejną kadencję. A propos tego, co pan powiedział, że musicie zwyciężyć, ponieważ inaczej to, jak to pan powiedział, że łapy na Polsce...
11: Radykałowi oszołomi, prawicowi położą.
10: Chce położą,
11: pani brał na w rządzie i jemu podobnych gaśnicowców? Ja nie chcę.
10: Z kolei 4/10 uczestników badania sondażu dla Onetu ma odmienne zdanie. No prawie 40% rzeczywiście. No ale widzi pan, no ponad 47% uważa, że już nie powinniście rządzić
11: bardzo
10: po raz kolejny.
11: Bardzo się cieszę, że taki sondaż ma miejsce. Pamięta pani, jak byli prezydenci w historii, którzy mieli 66-70% poparcia, później przegrywali wybory? Taki sondaż jest takim, powiedziałbym, dobrym dopingiem. Jeżeli sondaże są dobre, to zawsze usypiają czujność. My mamy rok do wyborów na to, żeby po pierwsze, tak jak powiedziałem, stworzyć formułę startu, zrealizować swoje cele, także partyjne, które mamy, i żeby przekonać wielu tych, którzy zostali też otumanieni propagandą pisowskich łże mediów. Powiem to otwarcie i wprost, bo takich ludzi niestety też jest w Polsce sporo.
10: To jak wy chcecie przekonać jeszcze wyborców, że po raz kolejny dali wam szansę?
11: Proszę... Znaczy po pierwsze...
10: Proszę nam dać szansę, tak?
11: Wyborów... Nie, proszę o cierpliwość, bo nie zdradzajmy wszystkiego, bo wróg nie śpi.
10: Ja myślę, że na razie ale w ogóle jeszcze nie ma pani, żadnego pomysłu.
11: Pani redaktor, jest pani doświadczoną dziennikarką, wie pani doskonale, że żeby iść w jakimś procesie takim także wyborczym i politycznym, trzeba mieć pewną opowieść. My musimy tę opowieść Polakom przedstawić i musimy ich przekonać, że ta opowieść jest zgodna z ich oczekiwaniami. Ja uważam, że mamy...
10: Wypełniać swoje
11: obietnice. Ja uważam, że mamy do tego predyspozycję, mamy szansę. Mamy też problemy. Jeśli pani mnie osobiście pyta, uważam, że dużym problemem jest to, że w dzisiejszym świecie, to nie tylko chodzi o Polskę, ale o całą Europę, nawet świat, emocje są bardziej skupiane wokół informacji negatywnych i łatwiej się sprzedają te informacje negatywne.
10: Zawsze
11: proszę
10: tak
11: zobaczyć.
10: Było i będzie.
11: Tak, ale to też nie ułatwia nam pracy, bo jak... robiłem jakiś czas temu medialną krucjatę, nosząc pod pachą raport, najnowszy raport kwartalny z realizacji priorytetów prac rządu, to przyznam szczerze, że nikt nie chciał z redaktorów podejmować jakoś spektakularnie tego tematu, bo sukcesy rządu nie są clickbaitami. I ja to rozumiem, to nie jest pretensja. Natomiast to nie oznacza, że ich nie ma. I dzisiaj trzeba po pierwsze znaleźć taką formułę, żeby trafić do społeczeństwa właśnie z informacją, co udało się zrobić i ile rzeczy, w jakim stanie zaawansowania jest i że wcale nie jest tak źle, jak mówi prawicowa propaganda. Co nie znaczy, że nie ma wyzwań. w mojej ocenie najważniejszym albo jednym z najważniejszych wyzwań jest to, żeby znaleźć formułę taką, żeby móc przeprowadzać ustawy, które są nie po drodze Pałacu Prezydenckiemu. I będę się ku temu mocno upierał, że to jest cel nadrzędny całej koalicji.
10: Ale to jak można zrobić, żeby
11: w przypadku programu Sejf się na przykład udało, tak? Udało się
10: Czyli będziecie rządzić rozporządzeniami, tak?
11: Nie, właśnie nie chcemy tego robić. Uważam, że dla nas jakby taką wzorcową sytuacją powinno być to, co się zadziało na Węgrzech. Tylko oczywiście Orban miał 16 lat, PiS miał 8. Być może to było za mało do tego, żeby ludzie się już tak wkurzyli jak na Węgrzech i taką jakby kartę mocną dali obecnej koalicji, jak dostał pan premier Madziar. Nie wiem tego, ale patrzmy na ten case pod właśnie kątem uzyskania takiej większości, która wytrąci narzędzie w postaci weta, bo ono jest stosowane za często.
10: To się nie wydarzy, żebyście mieli większość konstytucyjną.
11: Ale panie redaktor,
10: wydarzy, jeśli...
11: Zobaczymy, co będzie za rok. Zobaczymy, jak się to wszystko ukształtuje. Ja już też słyszę niektórych malkontentów, którzy twierdzą, że na pewno już tak się władza zmieni. Tylko, że pobożne życzenia prawicy i pato prawicy to jest jedno, a rzeczywistość to jest drugie. I naprawdę, już tak samo jak wielokrotnie wieszczono, ja się absolutnie tutaj nie jestem bardzo pokorny, jeśli chodzi o sondaże i opinie społeczne, ale wielokrotnie wieszczono już PSL-owi, że to będzie koniec PSL-u, tylko to były pobożne życzenia Marka Suskiego i jemu podobno.
10: Jeśli chodzi o sondaże, to jest zwłaszcza, słyszę od pana kolegów z PSL-u, że najlepszy sondaż to jest ten, który jest potem przy urnie, jeśli chodzi o PSL.
11: Panie redaktor, stałe elementy gry, ale też fakty są takie, że dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe ma drugi co do wielkości koalicyjny klub, jest w Sejmie i odpowiada, ministrowie z PSL odpowiadają za najważniejsze sektory, strategiczne sektory, bezpieczeństwo, energetykę, infrastrukturę i mają sukcesy. Bo jak spojrzymy właśnie na raport
10: dotyczący... Sukcesy, tak?
11: Tak. No, przepraszam bardzo. Po pierwsze, my dzisiaj jesteśmy w forpoczcie krajów, które zabezpieczają się przed ewentualnym atakiem potencjalnego wroga. Mało tego, my dzisiaj wykorzystujemy każdą szansę do tego, żeby w przemyśle zbrojeniowym program Sejf jest tego świetnym przykładem. 89% pieniędzy, które uzyskaliśmy w ramach programu Sejf, trafi do polskiego przemysłu zbrojnego. To już się dzieje. 120 miliardów. Na tyle podpisaliśmy umowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
10: Dajmy spokój z tymi sukcesami.
11: Są już nowe miejsca pracy.
10: Konferencje, będziecie się chwalić. Pytanie od słuchaczy. Co będzie z drugim progiem podatkowym? Będzie podwyższone, czy nie będzie podwyższone?
11: Mówił o tym pan premier Kosiniak-Kamysz. Jest obietnica, która jest takim must
10: have. Ale nie chodzi o obietnicę, tylko czy to będzie od 2027?
11: Pracujemy nad tym, żeby dać taką ulgę, która będzie jak najlepsza w ramach możliwości, które daje nam budżet. Dać jeszcze chwilę.
10: Ulga, o co chodzi?
11: No o to chodzi, że wiemy doskonale, czego oczekują Polacy. Oczekują tego, żeby próg podatkowy się zmienił. I chcemy to zrobić. Nie będę pani mówił, że to będzie za tydzień, dwa, ale wiem, że są ku temu przymiarki. I są bardzo poważne rozmowy. Żeby to nastąpiło, musimy to dobrze wszystko policzyć i pospinać, to musi minister finansów

0: 5, mimo tego złośliwego wycia opozycji, tak się dzieje. Ale gdyby nie było wcześniejszego weta ustawy, którą przygotowaliśmy, to w ogóle nie byłoby tej rozmowy. Bo program CPN byłby ciągle i dzisiaj co się znowu dzieje? Niemcy, pani redaktor, Niemcy przyjeżdżają do Polski tankować. Wczoraj widziałem materiał z jednej ze stacji telewizyjnych o tym, jak przy granicy kolejki się ustawiają. Dlaczego? Bo tam paliwo kosztuje 9 zł, a w Polsce kosztuje 7 zł.
1: No, tylko tam jest inna średnia krajowa, inna najniższa krajowa
0: no, ale niż Niemcy,
1: u nas.
0: Ale jakoś Niemcy przyjeżdżają, tak? No to dlaczego przyjeżdżają?
1: No dlaczego? Dlatego, że przepraszam, mamy przepływ towarów
0: mamy,
1: i usług w ramach Unii Europejskiej.
0: Jedną z najniższych cen paliwa, jeśli chodzi o Unię Europejską. Czy się to komuś podoba, czy
1: ale
0: nie?
1: Mógłby też tankował taniej. No przecież to jest jasne jak słońce
0: Panie
1: generalnie.
0: Redaktor, ale ja tylko pokazuję, że państwo w trudnych momentach reaguje i działa. Na tyle, ile jest w stanie i może.
1: Dobrze, a czy będzie jedna lista do Sejmu w wyborach w 2027 roku?
0: Podobno Donald coś Tusk... słyszałem, Jarosław Kaczyński coś przebąkiwał.
1: Nie. Ja mówię o koalicji 15 października, że Donald Tusk ma was namawiać do tego, żeby wszyscy wystartowali pod jednym szyldem.
0: Ja myślę, że pan premier Tusk raczej będzie namawiał do tego, żeby wybrać taką formułę, która da nam zwycięstwo i kontynuację rządów. A czy to będzie jedna lista, tego nie wiem. Natomiast proszę
1: a
0: mi
1: może
0: wierzyć,
1: jedna lista koalicji obywatelskiej
0: wczoraj pan marszałek Piotr Zgorzelski w jednym z programów telewizyjnych również zapowiedział, że jesienią przedstawimy koncepcję formuły startu w wyborach, jeśli chodzi o PSL, z naszymi partnerami, przyjaciółmi, jak zwał, tak zwał. I myślę, że jeszcze ta odrobina cierpliwości jest wskazana. Natomiast cele są dwa, panie redaktor. Jeśli chodzi o PSL właśnie, bo tak po pierwsze wprowadzić jak największą liczbę reprezentantów do Sejmu, a po drugie wraz z koalicjantami utrzymać władzę i co zrobić? Zrobić tak, żeby móc odrzucać prezydenckie złośliwe weta.
1: To jest... I zabetonować system.
0: Nie, absolutnie. No gdybyśmy, panie redaktor, no naprawdę, no to są takie właśnie slogany, tak, zabetonować system. Nie, nikt nie chce systemu betonować. To jest coś, co jest jakby naturalną sprawą, że partia polityczna dąży do tego, żeby jakby przejąć władzę i tę władzę utrzymać. Szczególnie jak ma jeszcze jakieś pomysły na to, co chce dobrego dla Polski zrobić, a my te pomysły mamy. Tylko mamy niestety złośliwców w Pałacu Prezydenckim, którzy nam przeszkadzają.
1: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej, 72% wyborców PSL-u jest za wspólnym startem obydwu partii. To jest kolejny sondaż, bo rzeczywiście ostatnio jest wysyp sondaż wszelakich, na wszelkie różne tematy, no ale to jest kolejny dla Super Expressu. No to można powiedzieć, że zdecydowana większość i wyborców Koalicji Obywatelskiej i PSL-u jest za tym, żebyście wspólnie wystartowali. A profesor Kik, cytowany politolog przez Super Express mówi tak, no wspólny start jest przesądzony, partie nie mają innego wyjścia.
0: No z całym szacunkiem dla panów profesorów i też tego typu sondaży, pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że to wszystko zależy od tego, po pierwsze, co się będzie działo, chociażby na wiosnę, po drugie, jak się będą zachowywały partie niestabilne.
1: A dlaczego na wiosnę?
0: Bo wtedy już będziemy bliżej, praktycznie w przededniu kampanii wyborczej, bardzo blisko wyborów i myślę, że też pewnego rodzaju tendencje takie sondażowe, czy też wsparcia poszczególnych partii, także tych chwiejnych, będą miały, będą jakby się gdzieś tam krystalizować. Wie pani, my dzisiaj mówimy o PSL, ale tak naprawdę nie wiadomo, co zrobi partia Razem. Czy będzie szła na listach lewicy wspólnie, czy nie będzie.
1: Nie będzie.
0: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo to będzie
1: zdziwię
0: właśnie...
1: To będzie
0: zależało od tego, jaki będzie miała wynik poparcia...
1: Ale jak partia Razem miałaby wystartować razem z Nową Lewicą, kiedy krytykuje jej rząd i Nową Lewicę, no to byłoby to
0: pani redaktor.
1: Nielogiczne, ja wiem.
0: To tak samo dzisiaj PiS Glamour Morawieckiego krytykuje PiS Obciachowy Czarnka i też można powiedzieć,
1: PiS Glamour? To nie słyszałam tego określenia.
0: To moja żona używa takiego określenia, trochę prześmiewcze oczywiście, że mamy dwa PiS. Jest PiS Glamour i PiS Obciachowy Czarnka. Znaczy PiS Obciachowy Czarnka to ja akurat mówię zazwyczaj. No bo jest obciachowy. No w każdym razie, wracając do głównego wątku. I oni dzisiaj też siebie nawzajem krytykują. A da pani sobie dzisiaj rękę uciąć, że nie wystartują
1: nie,
0: na jednej liście? No właśnie. I to jest ten problem. Może nie problem, ale...
1: To jest niewykluczone, że wystartują, że potem się poczekamy. Nastąpi reunion, jak ja to mówię. Jest jeszcze kolejny, to już będzie chyba kolejny sondaż, który przytoczę, bo rzeczywiście jest wysyp nieprawdopodobny, ale to jest kolejny. Tak, tak. No

0: To świadczy o tym, że trochę wyhamowało to nasze życie polityczne, ale dlatego, że Sejm nie obraduje, więc no nie ma aż takiej dynamiki.
1: Nie, bez przesady. Ja uważam, że wcale tej dynamiki nam nie brakuje.
0: Donald Tusk powinien przeprowadzić zmianę w swoim rządzie, tak twierdzi blisko połowa Polaków. O! 48,2% ankietowanych. No zawsze jak coś się dzieje, że tak powiem, są jakieś problemy, turbulencje, to prawie często sięgał po taką właśnie oto formułę, że w razie czego trzeba powymieniać zawodników. Kiedyś to mówił, że to są zderzaki. Dawno, dawno temu.
1: Był rząd zderzaków.
0: Tak, tak. Mówił to chyba w drugiej kadencji, kiedy rządziła PO, PSL. Zresztą 2011-2015. W ostatnim roku pan premier już nie rządził, rządziła Ewa Kopacz. Mówię o tym, kto był na czele rządu.
1: Panie redaktor, to jest naturalna sprawa, że to...
0: Nie, no na razie to mieszamy w tej herbacie, ona wcale się nie robi słodsza od tego mieszania.
1: Nie, ale to widzi pani, to jest jakby naturalna sprawa, że są pewne odcinki jakby, które charakteryzują też całą kadencję i w pewnym momencie misja jednego czy drugiego ministra może się zakończyć, wypełnił swoje zadanie, jest oddelegowywany do innych zadań. To jest naturalna rzecz. Natomiast nie spekulujmy dzisiaj, bo nie
0: uwaga.
1: Ma...
0: 8,6% pytanych uważa, że ze stanowiskiem powinien pożegnać się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: No to chyba są wyborcy Antoniego Macierewicza w całości, bo nie wiem czy to byłby dobry pomysł. No to wie pani, to jest tak,
0: najwięcej że... ankietowanych chciałoby już odesłać z kwitkiem. Czy jak zwał, tak zwał. No generalnie, żeby uważa, że powinna się pożegnać się z rządem. I tutaj jest wskazanie na Barbarę Nowacką, minister
1: Ile?
0: Edukacji.
1: 50-60%?
0: Nie, 12%.
1: O, no to też nie jest taki
0: potem
1: duży,
0: zaraz jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
1: Wynik. No, ale to są też, to nie jest tak, że to jest 50, 60 albo 70%, więc też
0: rozproszone jakby... są te wyniki.
1: Rozproszone
0: są te wyniki.
1: No, więc
0: zostawiam już
1: sondaże. Zostawmy to, bo to jest
0: sondaże.
1: Taki kocioł, który sama dobrze pani dyrektor to podsumowała. To jest takie mieszanie w tym kotle. Jak będzie, to i tak nie jest nasza decyzja, czy będzie rekonstrukcja.
0: Jak będzie, czas pokaże, jak to mówili tacy wybitni reporterzy telewizyjni, jak nie mieli w ogóle pomysłu na to, jak
1: albo sprawę zbada specjalna komisja.
0: Telewizyjny.
1: Tak jest.
0: Dobrze. No wczoraj pan premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, czy posiedzeniu już nie pamiętam, no ale w każdym razie wczoraj to było, powiedział, że Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu i to są informacje od służb. Ale prokuratura swoimi ustami, swojego rzecznika przyznała, że z materiału dowodowego to nie wynika. No więc w takim razie rozumiem, że Donald Tusk wie więcej niż prokuratura, tak? To prokuratura jest opieszała, o co chodzi? Nie ma dostępu do informacji, co się dzieje?
1: Po pierwsze, to nie wiadomo, czy Romanowski, bo są doniesienia, że porusza się używając dokumentów na inne nazwisko. Może już Romanow, a nie Romanowski.
0: Czyli to taki podwrogowy przekaz. Dobrze, no wracając do...
1: Natomiast jeśli chodzi o clue pani pytania, to proszę pamiętać też o tym, że prokuratura nie zaprzeczyła i nie wykluczyła tego, o czym mówił pan premier.
0: Przepraszam, że wejdę w słowo, czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. Z uzyskanych wstępnych danych wynika, że podejrzany nie przekroczył granicy Republiki Mołdawii w ciągu ostatnich 5 lat. Nie potwierdzono również, aby przekraczał granice państw sąsiadujących, Rumunii i Ukrainy. Koniec, kropka.
1: No bo jeżeli nie przekraczał tej granicy pan Romanowski, tylko pan, nie wiem, jak go nazwijmy, Iksiński albo pan Hajdusz Oboszlo, bo może mieć nazwisko węgierskie na przykład.
0: A jakim cudem, przepraszam bardzo, pan Romanowski miał mieć inny paszport, na inne nazwisko?
1: No takim cudem, że doskonale wiemy, że akcja ewakuacja pana Romanowskiego miała miejsce jeszcze za czasów, kiedy na Węgrzech rządził pan Viktor Orban. I są też takie spekulacje, że być może służby węgierskie ówczesne, podporządkowane Orbanowi, po prostu panu Romanowskiemu pomogły. Jeżeli tak się stało, jeżeli faktycznie ma paszport na inne nazwisko, na przykład jakieś węgierskie.
0: Ale my tutaj snujemy tutaj po prostu tylko teraz dywagacje.
1: Tak, ale wie pani, ale to w przestrzeni publicznej się już pojawia jako jedna z hipotez i mówią o tym ludzie, którzy znają się na robocie, czyli mówią o tym osoby, które kiedyś w dawnych czasach były funkcjonariuszami bądź szefami służb, dzisiaj są komentatorami politycznymi, także takie rzeczy się dzieją. To nie jest film szpiegowski, to jest rzeczywistość. Natomiast wracając do głównego wątku, to, że prokuratura wydaje taki komunikat, komunikat, to nie oznacza, że pan premier się pomylił. To oznacza, że prokuratura działa według określonych procedur, na takiej linii czasowej ma poszczególne etapy swojej działalności.
0: Ale ma dostęp
1: i
0: do informacji ze służb, czy nie?
1: Moim zdaniem do służb dostępu bez wcześniejszego wnioskowania o to prokuratura nie ma. Pan premier ma ten,
0: premier ma ten
1: przywilej, że jako szef rządu może mieć szybsze łącze, że tak powiem, z przedstawicielami służb i może pewne informacje od tych służb otrzymywać w różnych trybach.
0: Natomiast
1: wie pani, jeżeli to są informacje, które w jakiś sposób zagrażają bezpieczeństwu państwa, to nie i tego pan premier nie robi. Natomiast jeżeli są to informacje, które są po pierwsze oczekiwane przez opinię publiczną, bo wielu ludzi w Polsce interesuje się, gdzie jest pan Romanowski Weleromanow i wiele osób też według badań... według sondaży, które przeprowadzały także media, kilka takich sondaży pamiętam, ponad połowa Polaków chce, żeby pan Romanowski stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Więc jeżeli pan premier taką informację ujawnia, to nie robi tego ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: No właśnie.
1: Spokojnie.
0: Pan premier powiedział to, co powiedział i od razu aktywnił się pełnomocnik pana byłego wiceministra sprawiedliwości Romanowskiego, mecenas Lewandowski, i będzie składał, czy też już złożył wniosek do Sądu Okręgowego o przesłuchanie pana premiera w roli świadka, w charakterze świadka. No bo jeśli okazuje się, że pan premier ma wiedzę na 99% od służb, także chyba rozumiem służb państw sąsiednich, że pan Romanowski przebywa jednak w Naddniestrzu, czyli w takiej strefie, no, która jest kontrolowana przez, jest w strefie wpływów Moskwy, no to w takim razie pozostaje poza Unią Europejską. A jeśli pozostaje poza Unią Europejską, w związku z tym ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania, nie obowiązuje i w związku z tym powinien zostać list żelazny.
1: To nie jest tak do końca, ponieważ chichot historii może polegać na tym, że PiS zmieniło takie przepisy dotyczące pozyskania tego listu żelaznego i zgodnie z tymi przepisami prokurator może się nie zgodzić. A prokurator w komunikacie w toku tej sprawy wyjaśnił już i powiedział, że list żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Takie słowa padły.
0: Tak, to prawda.
1: I myślę, że to jakby temat zamyka. Natomiast nie pozostaje pod żadną wątpliwość nie poddaje tego, że prawnicy, którzy reprezentują polityków prawicy, czy też patoprawicy niektórych, to są nieźli spryciarze i oni takie kruczki różnego rodzaju będą wykorzystywali.
0: Dobrze wykonują swoją robotę.
1: Tak, ale to jakby ja tego nie neguję, że to są spryciarze. Potrafią bardzo sprawnie poruszać się w tych wszystkich meandrach.
0: Pan Lewandowski trzyma rękę na pulsie non-stop.
1: Jego prawo. Natomiast jedna ważna sprawa. Po co to wszystko? Bo nie po to, żeby robić spektakl, nie po to, żeby przesłuchiwać pana premiera. Moim zdaniem to jest pokrętna próba, kolejna zresztą, umożliwienia Romanowskiemu dania nogę za ocean. Oni po prostu kombinują, jak zrobić, żeby Romanowski mógł uciec do Stanów, żeby został korespondentem Telewizji Republika na...
0: Może przypomnijmy, dlaczego w ogóle pan Romanowski mógł wyjechać z Polski.
1: No, pani, właśnie. To niestety, ale jest, to jest niestety pokłosie tego, co, z czym jednak, walczy od dwóch
0: prokuratura jednak no, zaniechała
1: lat już prawie
0: działań.
1: Pan minister Żurek, a wcześniej
0: uznała,
1: walczył pan minister Bodnar.
0: Inny immunitet, który był przypisany do pana Romanowskiego, no właściwie jest nieistotny, nieważny generalnie, no okazało się,
1: no ale pani redaktor, wiemy, tak jak tutaj obydwoje siedzimy, że zarzuty pod kątem prokuratury są olbrzymie, także wynikające z takiego pewnego rodzaju 8-letniego zabetonowania tego ciała przez
0: znów inny spis.
1: Zbigniewa Ziobrę. On też wiedział, co robi. Pani redaktor, to też nie jest chłopiec na posyłki Jarosława Kaczyńskiego, on odrobił lekcję. Ziobro nauczył się bardzo dużo przez ten czas, jak go Kaczyński wysłał do Brukseli, żeby się uczył języka angielskiego. Oprócz języka angielskiego nauczył się też trochę polityki, albo właściwie takiej asekuracji. I bardzo, bardzo sprytnie porobił sobie takie bezpieczniki na wypadek. Właśnie na wypadek takich działań, jakie mamy miejsce teraz. A wie pani, co jest w tym wszystkim najstraszniejsze? Że tak naprawdę taki najbardziej no nieoczekiwany strzał, mówiąc kolokwialnie, w stronę pana Ziobry oddał Jarosław Kaczyński, bo to nikt inny, tylko Jarosław Kaczyński napisał ten słynny list, pamięta pani, do Ziobry, żeby nie wykorzystywał Funduszu Sprawiedliwości do politycznych celów, bo to się źle skończy. Czyli z jednej strony Jarosław Kaczyński dał sobie taki, no powiedziałbym, przedsmak asekuracji, no bo on swoją robotę wykonał, jakby ktoś się do niego przyczepił, to powiedział, no ale ja ostrzegałem, tak? A z drugiej strony to też pokazało, jaka ta miłość w tej koalicji pewnie była.
0: Tak, jakby była taka miłość w koalicji 15 października, naprawdę. Wszyscy się kochają, no.
1: Oczywiście, że no dobrze, się kochają.
0: A jest taka możliwość,
1: kochają
0: że...
1: Kochają się politycznie.
0: No dobrze,
1: sensie,
0: ale no. Lewica może nie poprzeć kandydatury Macieja Berka i co wtedy? No
1: zobaczymy, co będzie. Nie wyprzedzajmy faktów. Mamy 2 tygodnie, naprawdę. Ja uważam, że każdy, kto spotka się z panem ministrem Berkiem, wyjdzie z takiego spotkania przekonany co do jego osoby.
0: Będzie
1: zdanie,
0: po prostu olśniony. Po prostu będzie olśniony. Krystian pyta, polskim parom jednopłciowym wystarczy krótki wyjazd za granicę, by mogły w Polsce być traktowane jak małżeństwo. I do tego doprowadził właśnie rząd z udziałem PSL-u. To jaką mamy gwarancję, że przed końcem waszych rządów nie będzie podobnie z adopcją dzieci?
1: Nie za bardzo rozumiem, jak to doprowadził do tego rząd PSL-u. Nie, przepraszam bardzo. Jak to rząd PSL-u do czego doprowadził? Do tego, że jak ktoś wyjedzie za granicę, to co może zrobić? To może się wyjść za mąż, czy ożenić się i wrócić?
0: Jest możliwość transkrypcji, tak? Tego, że jeśli
1: no ale to nie jest rząd PSL-u, tylko to są przepisy, które obowiązują w Unii Europejskiej, więc no, przepraszam bardzo. Natomiast rząd PSL-u razem z Lewicą doprowadził do tego, że po raz pierwszy w historii od 30 lat została przeprocedowana i przeszła przez parlament ustawa techniczna, która umożliwiała osobom żyjącym w związkach partnerskich, tak to już nazwijmy, tak, jednopłciowych, ale także i dwupłciowych, możliwość no, godnego życia, korzystania z pewnych przywilejów, czy też to nie są przywileje, to są podstawowe rzeczy, takie jak dostęp do dokumentacji medycznej, czy kwestie związane z dziedziczeniem. My to zrobiliśmy. Tak, to jest zasługa rządu PSL-u, między innymi PSL-u, bo chcieliśmy, żeby było normalnie i żeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie w Polsce. Niestety pan Nawrocki raczył to zawetować.
0: Widzę, że pan tak konsekwencje mówi pan Nawrocki. No jest to prezydent, jak to, no, ponad 10 milionów ludzi zagłosowało na Karola Nawrockiego.
1: Dobrze, pan prezydent. Lepiej się pani czuje?
0: Nie, to nie chodzi o to, tylko no jednak jest to urząd najwyższy w tym państwie. No, jak
1: no ale patrzę, przecież nie mówię na niego Iksiński.
0: No jeszcze by tego brakowało. No panie ministrze.
1: Pan redaktor.
0: Kolejne pytanie. Jak to jest, że po kilkunastu latach działań wojennych z naszą granicą dopiero teraz na chybcika sklecany jest system ostrzegania mieszkańców o zagrożeniu z powietrza? I po co to robicie, skoro ludzie i tak nie mieliby się gdzie schronić? No nie mają gdzie znaleźć schronienie. No to prowizorka totalna.
1: Po pierwsze, to oczywiście jest to po części pokłosie tego, co działo się przez dekady. Tak, to są dekady zaniedbań i trzeba to powiedzieć jasno. Zresztą nie są to moje oceny, tylko są to oceny Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnę, w 2023 roku wyszedł raport NIK-u, zgodnie z którym zaledwie 4% ludności miałoby możliwość schronienia się.
0: I to się nie zmieniło?
1: Zmieniło się.
0: Tak?
1: Zmieniło się, aczkolwiek jest to proces żmudny, wymagający większego zaangażowania niż na początku myślano.
0: A dlatego, pan wie, gdzie miałby się schronić generalnie?
1: Tak? Oczywiście. Ja mam akurat przy swoim miejscu zamieszkania mam szkołę, tak zwaną tysiąclatkę, gdzie można się udać. Poza tym jest też stacja metra niedaleko, więc też wiem gdzie to można zrobić. Natomiast jeśli
0: mieszka pan w Warszawie, chociaż startuje z Lublina.
1: Ja, proszę pani, mieszkam, znaczy jeżeli wchodzimy w kwestię tego, gdzie ja mieszkam i gdzie ja żyję, ja pracuję w Warszawie, więc trudno by było, żebym mieszkał w Lublinie. No, rozumiem, że są takie standardy w Lasach Państwowych. Niektórzy politycy prawicy mieszkali w Warszawie, a pracowali w Szczecinie na przykład, no ale nie idźmy tą drogą. Natomiast wracając do głównego wątku. Niestety, nadzór budowlany i kontrolę nadzoru budowlanego wskazały, że wiele miejsc, które mogły potencjalnie służyć za takie schrony, po prostu ich modernizacja jest bezcelowa, trzeba te schrony budować od nowa i to się dzieje. Dzisiaj, ostatnio nawet rozmawiałem na temat jednej inwestycji, która będzie miała miejsce, no powiedzmy w tej przestrzeni parlamentarnej i tam też przy planowaniu nowego budynku, postawienia budynku, już od razu z automatu jest w tym planie uwzględniany schron. To samo dzieje się na przykład, teraz rozbudowuje się lotnisko we Wrocławiu, tam też pod parkingiem już jest przeznaczone miejsce do schronienia. Czyli to nie jest tak, że się nic nie dzieje. No, ale proszę pamiętać o tym.
0: Ale to nie zostanie zbudowane z dnia na dzień, prawda? To jednak wymaga czasu.
1: Dlatego powiedziałem, że jest to proces żmudny.
0: No właśnie.
1: Ale robimy też różnego rodzaju działania, które ten proces mają za zadanie przyspieszyć. Chociażby ten system UBM, tak, który kupiło wojsko, to Ultimate Building Machine, czyli ta możliwość drukowania tych takich schronów, jak to mówią, tak gigantyczna drukarka. To też się dzieje.
0: Schrony w 3D.
1: Obrazowo tak to można zaprezentować. No, w każdym razie jest to technologia amerykańska, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że nie współpracujemy z Amerykanami. Współpracujemy. I to też jest krok w dobrą stronę. Natomiast to naprawdę nie jest tak, że w 5 minut da się nadrobić zaległości z dekad.
0: No ostatnie wydarzenia, kiedy ta rakieta wleciała w naszą przestrzeń, spadła tam, gdzie spadła.
1: Tak, tylko pani redaktor,
0: to wszystko zawiodło.
1: System ostrzegania był testowany i powiedziałbym, inżynieria nie zawiodła. Czynnik ludzki miał znaczenie i to absolutnie trzeba się zgodzić z tym, że jeżeli jest sytuacja taka, że jeden czy drugi urzędnik na poziomie powiatu boi się podjąć decyzję albo czeka na potwierdzenie decyzji od wojewody czy jakiegokolwiek innego wyższego urzędnika, no to tak nie powinno wyglądać. I nad tym trzeba pracować, to są procedury, ale zawsze ten komponent ludzki ma znaczenie i on jest najsłabszym ogniwem. I tu oczywiście trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć, że to nie zagrało. Natomiast jakie są przyczyny tego, że nie zagrało, to też jest inna kwestia. Ja nie chcę być tutaj siewcą teorii spiskowych, ale wie pani, różni ludzie są w różnych urzędach i mają różne poglądy i działania i może też złośliwość polityczna.
0: To pan tutaj stawia jakąś tezę, że ktoś w takim razie uprawiał dywersję, tak?
1: Wie pani, dywersję może tego bym nie nazwał, ale raczej strajk włoski. Jeśli. Ja nie wykluczam takiego scenariusza. Nie mówię, że tak się zadziało, ale trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze. Niestety mamy dzisiaj sytuację polityczną tak zradykalizowaną i Polska jest tak podzielona, że takiego scenariusza też bym nie wykluczył. Ja nie mówię, że to się dzieje nagminnie, ale może taki jeden czy dwa przypadki w skali kraju mogłyby się też znaleźć. Jeżeli by tak było, to jest oczywiście skandaliczne i należy to piętnować.
0: Jakub pyta. Jakub do Jakuba. Jak ocenia pan reakcję polskiego rządu na tragiczny wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech? Czy wszystkie mechanizmy zadziałały poprawnie?
1: No, to jest... Świetnie pani się, że tak powiem, i pan Jakub strzeliła z tym pytaniem w kontekst naszej rozmowy, bo tu znowu mamy, zawsze jest ta sytuacja, gdzie w grę wchodzą emocje ludzkie również, bo przy takich tragicznych wypadkach emocje towarzyszą wszystkim działaniom. Ja nie mówię o emocjach urzędników, tylko raczej rodzin i pokłosiem tych emocji jest pewnego rodzaju ocena, czy też jakby, czy wypowiedzi, czy różnego rodzaju działania. To zawsze nie jest łatwe i zawsze wymaga pewnego rodzaju też brania pod uwagę takiego marginesu. Natomiast jeśli chodzi o same procedury, ja przedwczoraj rozmawiałem z panią minister Kacperczyk, która jest na miejscu, rozmawiałem...
0: Wiceminister zdrowia.
1: Tak, bardzo rano. Te procedury zostały uruchomione na wielu poziomach. Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia tego, co tam się działo, czy też co miało się zadziać, uważam, że to było zrobione w bardzo dobry i profesjonalny sposób. Po pierwsze, powstały alternatywy. Z jednej strony samolot, z drugiej strony przygotowane karetki dla osób, które nie mogłyby z jakichś przyczyn na przykład być transportowane drogą powietrzną. Z trzeciej strony RARS i zabezpieczenie lekowe. Z czwartej strony medycy, którzy pojechali tam, żeby brać udział w tym triażu, żeby móc jakby ocenić, kto się nadaje do transportu, kto musi zostać w szpitalu. Procedury konsularne, tu możemy mieć pewnego rodzaju
0: wątpliwości, tak?
1: Bo pojawiły się właśnie te głosy ze strony rodzin. Tylko ja wiem, że to jest zawsze bardzo emocjonalne, ale to znowu wchodzimy w czynnik ludzki. No to nie jest kwestia przygotowania państwa i naprawdę ostatnim świństwem, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, politycznie na przykład wykorzystywać tę sytuację i mówić, że nie wiem, rząd nie dał rady, to będzie ostatnie świństwo, bo takich rzeczy się nie powinno robić. No. Natomiast...
0: Głos zabrał drugi kierowca tego autokaru w TVN24, była z nim rozmowa i mężczyzna podkreślił, że największą pomoc zawdzięcza wolontariuszom, to po pierwsze. I teraz Dalej, gdyby było większe wsparcie polskiej strony ambasady, polskich lekarzy na miejscu, to obsługa byłaby dla ludzi bezpieczniejsza i może by to wszystko przebiegało sprawniej.
1: Wie pani, to jest subiektywna ocena jednego z uczestników tego wydarzenia, który też jest jakby no częścią tej całej sytuacji. Ja oczywiście przyjmuję do wiadomości ten głos, natomiast wolontariusze zawsze na miejscu są jako pierwsi, zazwyczaj tak jest, zresztą tak samo było w przypadku chociażby strażaków, tam pierwsi do akcji ruszyli strażacy ochotnicy, z tego co czytałem.
0: Z Węgier.
1: Z Węgier, no i dlatego nie mieli specjalistycznego sprzętu do tego, żeby ten autokar podnieść, tak to zawsze jest, więc chwała za to im i też tutaj wielkie wyrazy uznania dla służb węgierskich, bo to również pani minister Kacperczyk w rozmowie ze mną podkreślała, żeby pamiętać o tym, że tam ta duża pomoc i też profesjonalizm ze strony węgierskiej na każdym poziomie był. Natomiast no, trudno mi się odnosić do takiej wypowiedzi, bo ona też jest poniekąd emocjonalna. Znaczy, ja uważam, że nie unikniemy tego typu wypowiedzi w takich sytuacjach tragicznych. One są niejako wpisane w cykl tego typu zdarzeń. Natomiast nie można uczciwie powiedzieć, że państwo nic nie zrobiło, czy też nie wykonało swoich zadań, bo procedury na wszelkich jakby poziomach zostały uruchomione.
0: Nie mówię, że nic nie zrobiło, tylko czy to było wystarczające. Może o to chodzi.
1: Czy pani redaktor, to proszę mi powiedzieć, gdzie konkretnie są zarzuty. Tak jak powiedziałem, w przypadku transportu mamy już dzisiaj ponad 20 osób przewiezionych do Polski. Były alternatywy. Samolot nie, trzymamy pod parą karetki. Znaczy informacja w tym momencie, ja wiem, że ona jest ważna z punktu widzenia dziennikarzy, ale ona jest najmniej istotna z punktu widzenia ratowników, czy też tych, którzy...
0: Na różnych portalach, że no jak ktoś próbował się dodzwonić na tę infolinię specjalną, uruchomioną przez MSZ, bo tam był jeden numer po prostu przeznaczany akurat dla tych osób, no to właściwie ci ludzie słyszeli tylko takie ogólniki. No o tym też w pewien sposób no, byli rozczarowani.
1: Wie pani, też trudno mi się do tego odnieść, bo ja tych rozmów nie słyszałem. I jedna osoba subiektywnie powie, że to, co usłyszała, jest ogólnikiem, druga powie, że to wyczerpuje jakby oczekiwania, jeśli chodzi o to, co chciałaby usłyszeć. Tego nie wiem. Wiem jedno. Na pewno nikt tutaj nie miał intencji do tego, żeby komukolwiek cokolwiek utrudniać albo nie pomagać. Natomiast jeśli faktycznie potwierdzą się informacje, że jeden czy drugi pracownik MSZ-u w jakiś sposób się wykazał niekompetencją, no to myślę, że to też nie zostanie pominięte w ocenie, tylko na rozliczenia, że tak powiem, działań też przyjdzie czas. Dzisiaj jest jeszcze moment taki, że trzeba pomóc tym ludziom, którzy nadal zostali na terytorium Węgier i to jest najważniejsze. Są pewne procedury, które także są związane z transportem, no niestety, tych, którzy nie przeżyli i to dzisiaj na tym się dzisiaj skupiamy, więc miejmy też taką gradację, ale też nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka. Bo naprawdę, proszę mi wierzyć, przy takich sytuacjach ministerstwo, i tu nie chodzi o polityków, jednego czy drugiego ministra czy wiceministra, tu chodzi o Korpus Służby Cywilnej, o wieloletnich pracowników MSZ-u, którzy na pewno zrobili wszystko, stanęli na wysokości zadania, przyjechali, nie wiem, na dyżur wcześniej niż powinni, po to, żeby się włączyć w tę akcję, bo to nie jest tak, że te akcje organizowało 3-4 osoby. To jest sztab ludzi działający zawsze, który od tego najniższego szczebla pracuje i też składa się na całość, na cały proces.
0: I jeszcze jedno pytanie, nieco uszczypliwe pod pan adresem, no ale nasi słuchacze, internauci mają, że tak powiem, różne pytania.
1: Panie redaktor, ja już o sobie tyle rzeczy usłyszałem.
0: Widząc
1: i się dowiedziałem.
0: Czasem pana wypowiedzi, rolki w mediach społecznościowych, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy jest pan w stanie, panie ministrze, powstrzymać się choć jeden dzień, żeby się nie podlizywać Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi?
1: A dlaczego ktoś uważa, że ja się podlizuję Władysławowi?
0: To nawet jest gorzej napisane, byłam dość, że tak powiem, no...
1: Nie,
0: pogodziłam
1: to znaczy, pani redaktor, no naturalną sprawą w polityce jest to, że mówi się o tym, co, jakie działania podejmuje...
0: Szefa się chwali.
1: Jakie działania podejmuje lider jednej czy drugiej formacji. No, ja bym tego nie traktował w kategorii podlizywania, tylko informowania o tym, co robi wicepremier polskiego rządu i minister obrony narodowej. No, jeżeli ktoś to...
0: A że jest świetnie.
1: Pani redaktor, no to nie jest kwestia tego, że tak sobie teraz podworujemy i powiemy, tylko zobaczmy, zachęcam wszystkich, www.gov.pl/priorytety. To jest strona internetowa, na której można znaleźć informacje dotyczące stanu realizacji priorytetów rządu. I zobaczmy, jak wyglądają priorytety z zakresu bezpieczeństwa. Wojska dronowe, 100 razy więcej, 100 razy więcej wydajemy na wojska dronowe, niż robili to nasi poprzednicy. Organizujemy to tak naprawdę od podstaw. Tarcza Wschód, jakie gigantyczne pieniądze. Już o programie SAFE nie wspomnę, bo wszyscy już o nim słyszeli. No, to są działania, które podejmuje Kosiniak-Kamysz, a nie Wróżka-Zębuszka. No to dlaczego mam mówić, że Kosiniak-Kamysz tego nie robi, jak
0: budowy
1: robi?
0: Budowy jednak zapory na granicy polsko-białoruskiej, no to zainicjowali i rozpoczęli.
1: Świetnie, tylko zrobili to jak zwykle źle. Bo jak przejmowaliśmy władzę, to 30% skuteczności miała ta zapora. A za Kosiniaka-Kamysza jest 100%. No to chyba, no i co, i mamy tego nie mówić? Ja będę to mówił i będę to mówił na złość właśnie tym, którzy by nie chcieli, żeby ludzie o tym wiedzieli. No takie są fakty. No.
0: I to by było na tyle. I to by było na
1: nie,
0: tyle.
1: Jakub, to dopiero Stefaniak, początek. Ciąg dalszy nastąpi.
0: Pan minister mógłby jeszcze tutaj przez następną godzinę wychwalać Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i szefa MON. Bardzo dziękuję. Jakub Stefaniak był z nami, wiceszef kancelarii premiera z PSL-u. Na pewno będzie startował do Sejmu pan minister, tak sądzę. Dziękuję i życzę dobrego dnia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Uwaga, uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. SMS-y z alertem RCB o takiej treści otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Jak wiecie z Wiadomości Radia Z, trwa zmasowany atak rosyjskich sił powietrznych na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły, płoną domy i szpital dziecięcy. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania wojska mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Warszawa żegna bohaterkę. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego, a po wojnie nauczycielka i działaczka społeczna. Była osobą niezwykle skromną, ale twardo walczącą o wartości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Mamy pewne zobowiązania wobec niej i całego jej środowiska, dlatego że pani Wanda przede wszystkim walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego, o ponad 100 tysięcy ofiar z woli, z ochoty.
0: Wanda Traczyk-Stawska była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy na Woli. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Polska prokuratura chce przejąć od strony węgierskiej śledztwo dotyczące wypadku autokaru na Węgrzech. Jak wiecie z Radia Z, do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, trafił już wniosek w tej sprawie. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Jak tłumaczy rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolędowska-Matejczuk, sprawa w całości powinna trafić do Polski, bo zarówno podejrzane o spowodowanie wypadku, jak i pokrzywdzeni są obywatelami naszego kraju.
3: Dlatego też w naszym przekonaniu istnieje po naszej stronie interes wymiaru sprawiedliwości, by przejąć to śledztwo.
2: Kierowca autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też tymczasowo aresztowany. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Prokuratura w Krośnie rozpoczęła już przesłuchania poszkodowanych i organizatorów wycieczki. Rząd ogłasza zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podniesiony ze 120 na 130 tysięcy złotych. Ma być nowa stawka. Ci, którzy zarobią do 150 tysięcy złotych, zapłacą podatek w wysokości 24%. Jaka to będzie korzyść dla podatnika? Sprawdził reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Rocznie zysk z reformy może wynieść 3600 zł, wylicza minister finansów. W sumie zmiany w podatkach obejmą w przyszłym roku 3,5 miliona osób, a w kolejnych latach może być jeszcze więcej, ponieważ, jak twierdzi premier, wynagrodzenia rosną.
5: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
4: Zmiany w podatkach PIT będą sfinansowane przez podniesienie danin dla najbogatszych firm i najwięcej zarabiających przedsiębiorców. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
0: W planach nie ma za to podniesienia kwoty wolnej od podatku. Paliwo dziś będzie droższe. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,49, a oleju napędowego 7,52. Na Pomorzu trwa próba uniknięcia śmieciowego kryzysu po pożarze składowiska w Chlewnicy. Instalacja, która w dużej mierze spłonęła, odbierała odpady z kilkunastu gmin. To około 10% wszystkich śmieci w województwie. Władze regionu zwołały w tej sprawie sztab kryzysowy. Nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał z rzecznikiem wojewody pomorskiej i powie, co ze śmieciami, które zwykle trafiały do Chlewnicy.
6: Będą one tymczasowo odbierane przez inne zakłady, m.in. w Gdańsku, Łężycach czy okolicach Słupska. Problem może być z frakcją bio, bo tu wszystkie instalacje mają nałożone już surowe limity. Jest jednak szansa, by je tymczasowo podnieść, bo jak mówi mi Krystian Kłos, kryzys może trochę potrwać.
7: No to taki minimalny okres, żeby częściowo wznowić działalność na takich instalacjach tymczasowych, no to jest kwestia 3 miesięcy.
6: Na razie strażacy ciągle gaszą hałdę śmieci na terenie zakładów w Chlewnicy. Nie mogą też wciąż wejść do jednej z hal, która grozi zawaleniem.
0: Pożar wybuchł w sobotę. W szczytowym momencie gasiło go 200 strażaków. IMGW ostrzega przed upałem, burzami i ulewami. W ciągu dnia na południu kraju termometry mogą pokazywać się około 30 stopni. Pogoda w te wakacje jest wyjątkowo kapryśna i pełna skrajności. Mamy rekordowo wysokie temperatury na zmianę z uderzeniami chłodu i nawałnicami. I wiele wskazuje na to, że tak będzie już do końca sierpnia. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: W najbliższych godzinach wartości na termometrach znów zaczną rosnąć. Na południowym wschodzie kraju możliwy nawet upał, mówi mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Wraz ze wzrostem tej temperatury potencjał na te burze, które miejscami mogą być gwałtowne, znów połączone z ulewnymi opadami, z bardzo silnymi porywami wiatru, lokalnie gradem.
8: Tuż przed weekendem znów się ochłodzi. Najbliższy weekend również deszczowy. Podobna pogoda przywitana jest też w ostatnim tygodniu sierpnia. Do końca miesiąca na przemian dni słoneczne i deszczowe. Mateusz Szkudlarek, Radio Zet.
0: Według synoptyków nocy zrobią się już zdecydowanie chłodniejsze. Do jesieni jeszcze ponad miesiąc, a wiele drzew, głównie w miastach, już zgubiło liście. Dotyczy to lip, brzus czy kasztanowców. Spokojnie, nie mamy do czynienia z masowym wymieraniem drzewostanu, tłumaczy Radio Zet Grzegorz Szczerba, dendrolog ze Stołecznego Zarządu Zieleni. Kasztanowce po prostu skutecznie walczą z atakującym je owadem, szrotówkiem, i na wiosnę powinny się odrodzić.
10: Teraz, po iluś latach tego współtowarzyszenia z tym owadem, te przyrosty wracają do normy. Czyli mimo, że kasztanowce zrzucają wcześniej liście, wyglądają, że bardzo cierpią, potrafią sobie poradzić.
0: Ze względu na zmiany klimatu wiele znanych gatunków drzew będzie stopniowo ustępować miejsca innym, lepiej znoszącym wyższe temperatury i brak wody. 50 kg dynamitu kontra 7 tysięcy ton żelbetonu. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Konstrukcja wysoka na ponad 70 metrów zniknęła w kilka sekund, pozostawiając po sobie chmurę pyłu.
11: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych. W związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
0: Podsumował akcję kierownik robót strzałowych Krzysztof Dymek. Zdjęcia i wideo z akcji są na profilu Radio Z News na platformie X i na radioz.pl. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
12: Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
12: Jest czwartek, to już 20 sierpnia, zbliża się 6 na wiadomości Radia Z. Zapraszają i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
14: Niespokojna noc na Ukrainie i poranek w Polsce, alerty na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
15: Rząd szykuje zmiany podatkowe, prezydent może być hamulcowym.
14: Iga Świątek idzie jak burza, jest w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati.
12: Szósta.
14: Rosyjski atak na Ukrainę, poderwane samoloty w Polsce i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tak zaczął się ten poranek.
15: O świcie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali ostrzeżenie SMS o trwającym zmasowanym ataku za naszą wschodnią granicą.
14: Myśliwce, które strzegą naszego nieba, natychmiast wzbiły się w powietrze. Ten alert został odwołany dosłownie przed chwilą. Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami.
16: Dzień dobry.
14: Krzysztofie, co działo się na Ukrainie?
16: Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami Kijów. Portal Ukraińska Prawda donosi, że co najmniej zginęło 5 osób. Pięć osób zginęło, a ponad 290 zostało rannych. Uszkodzone zostały domy i szpital dziecięcy. Na przedmieściach i w stolicy wybuchły pożary. Płoną mieszkania, magazyny i samochody. W jednym ze schronów uwięzieni zostali ludzie. Kilka dzielnic jest bez prądu, o czym pisze Merkijowa Witalij Kliczko. Zaatakowany też został zachód Ukrainy.
15: Ukraińcom udało się zneutralizować ponad 50 rosyjskich dronów.
14: Szeroki rządowy gest dla 3,5 miliona Polaków. Próg podatkowy w górę ze 120 na 130 tysięcy złotych. Będzie też nowa stawka PIT 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie.
15: Za wszystko częściowo zapłacą najbogatsi, bo CIT dla firm z przychodem powyżej 50 milionów euro wzrośnie do 22%.
14: Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Karolina, czy takie zmiany rzeczywiście mają szansę?
17: Może z tym być różnie, bo nawet jeśli pakiet przejdzie przez Sejm, a to realne, to hamulcowym może być prezydent, o czym świadczą już pierwsze krytyczne głosy z pałacu. Paweł Szefernaker na Platformie X pisze wprost: mamy skomplikowane podatki, rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować, zamiast podnieść kwotę wolną. Pytanie o weto jest zasadne, uważa więc premier Donald Tusk.
18: Ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta.
17: Najpierw jednak plany muszą zyskać formę konkretów na piśmie. Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze we wrześniu.
15: Koszty zaproponowanych zmian będą dotkliwe dla budżetu. Wstępne szacunki mówią o 10 miliardach złotych.
14: Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do Polski. 12 osób wylądowało wczoraj na lotnisku w Jasionce, a potem trafiło do szpitali w Rzeszowie.
15: Na Węgrzech zostało jeszcze 5 osób. Dwie z nich mają wrócić do kraju jutro. Trzy są w ciężkim stanie i muszą zostać w węgierskich szpitalach.
14: Prokuratura w Krośnie chce przenieść do Polski śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Po rozmowie ze śledczymi reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateuszu, czego się dowiedziałeś?
19: Śledczy w tej sprawie zwrócili się już z wnioskiem do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Decyzję musi podjąć jeszcze strona węgierska, mówi rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
20: Jeśli będzie decyzja pozytywna, to wówczas przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana. Termin termin tego tymczasowego aresztowania biegnie od momentu przejęcia.
19: W śledztwie prowadzonym przez krośnieńską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych i organizatorów wycieczki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Kierowca autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Został tymczasowo aresztowany.
14: Polacy zastrzegają PESEL. Po wycieku danych z platformy MyDoktor urzędnicy mówią o lawinowym wzroście zastrzeżonych numerów.
15: W Łodzi tylko w ostatnim tygodniu zrobiono to 1000 razy, w całym lipcu 400, mówi Grzegorz Szatiło z Łódzkiego Urzędu Miasta.
0: Możemy, zastrzegając numer PESEL, być pewni, że ktoś nie weźmie kredytu na nasze nazwisko, nie sprzeda domu, mieszkania, nie dokona czynności notarialnych.
15: Najłatwiej i najszybciej można zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel.
14: Iga Świątek się nie zatrzymuje, jest w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. To dzięki wygranej w dwóch setach z francuską Diane Paris.
15: Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Iga przedłużyła serię zwycięstw.
10: Zgadza się, licznik pokazuje teraz 9. Nasza tenisistka po wygranym turnieju w Toronto idzie za ciosem. W Cincinnati odprawiła już do domu 3 rywalki. Jak mówi, te zwycięstwa dużo jej dały. Teraz czuję więcej spokoju w głowie i mam poczucie, że w przypadku ciężkiej sytuacji na korcie będę miała więcej rozwiązań, aby sobie z nią poradzić, komentowała Świątek. Dodała też, że zrobiła krok do przodu i jest gotowa na kolejne wyzwania.
15: Kolejną rywalką Igi będzie Jelena Rybakina.
14: Wiadomości w Radiu Z o poranku co pół godziny. O 8:02 gość Radia Z i Beaty Lubeckiej. Będzie nim Michał Szczerba, europoseł KO.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
22: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
23: Uwaga, będzie przysłowie na dzisiaj. Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, jak miękka, to lekka. Będzie.
24: Ale sam to wymyśliłeś, nie ma takiego
23: serio,
24: przysłowia.
23: Serio, naprawdę, znalazłem takie przysłowie.
24: A jest takie imię Bernard w ogóle?
23: Oczywiście, Bernard, kolega Samuela, tak. Świętujemy
24: Bernard
23: dzisiaj
24: Show
23: imię.
24: Był taki pisarz.
23: Dzisiaj ziemia lekka będzie, miękka
24: on
23: będzie.
24: On napisał Show Must Go On, taką piosenkę.
23: Deszczowo!
21: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
22: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
25: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
24: Jak sami słyszycie, od rana jesteśmy w świetnej formie. Kamil Baleja,
23: Marek Starybret, witamy gorąco. To jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.
24: Tak, ciągle lato, pamiętajmy o tym. Dzisiaj czwartek, czwarteczek, czwartunio i na zegarach 5 po 6.
23: Witamy.

0: i oczy są malutkie o tej porze. To nie ma, tam nie ma na co patrzeć.
1: A to szparki, dwie to oczy twoje. A, okej.
0: Okay. A, tak.
1: To Kamil, budzimy się, Kamil.
0: Dobrze, ale czekaj. Powoli. Mamo, tato, powoli. 14 po 6. Słuchajcie, ciekawa historia. Czy nasz hymn narodowy będzie zmieniony?
1: Co zmienione? No. Co, marsz Dąbrowski? Po co to zmieniać? Po co to komu? Po co to potrzebne?
0: Czekaj, bo wpłynęła do pana prezydenta petycja, tak, żeby Napoleona zastąpić Bolesławem Chrobrym, bo Napoleon nie był Polakiem, Chrobry jest Polakiem i żeby było zamiast dał nam przykład Bonaparte,
1: jak zwyciężać mamy,
0: to żeby było dał nam Chrobry dziejów kartę, jak zwyciężać mamy.
1: A to ty, jaką kartę dziejów kartę?
0: Dziką kartę.
1: Ile
0: może,
1: to ma giga pamięci? Co to w ogóle za? To się w ogóle nie rymuje. Poza tym ja się dopiero nauczyłem tej trzeciej zwrotki, bo wprowadzili niedawno i to co, już chcą zmieniać to?
0: A właśnie ciekawe, prawda, że z tym hymnem to my Polacy, no bądźmy szczerzy, mamy problem. A rotę to każdy o Niemcu zaśpiewa o 3 nad ranem, prawda?
1: Radio Z i już. 15 po 6.

0: Dzień dobry, 20 minut po godzinie 6, to jest Radio Z, a dzisiaj w kalendarzu jest dziwne święto, słuchajcie, bardzo dziwne święto, Dzień Komara.
1: A, to z serii święta nietypowe, ale to ciekawe, że komar ma swoje święto, nie?
0: Znacie jakiegoś komara, który świętuje dzisiaj? Komar.
1: Ja znam komarnika.
0: Komarnika,
1: który mnie ściga listami poleconymi.
0: A pod Poznaniem, słuchajcie, jak się jedzie, a dwójką są komarniki też.
1: No, właśnie.
0: Tam też świętują dzisiaj.
1: Jest Mikołaj Komarnik, słynny polski astronom, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
0: Pamiętajcie, że ojcem chrzestnym każdego komara jest ten od jej czarne oczy.
1: Komarenko.
0: Iwan Komarenko.
1: Komarenko. A na święta w Polsce przychodzi kto? Święty? Mikomar.
0: Jeżeli znacie jeszcze jakiegoś komara, to chętnie go poznamy. Dzwońcie. 321-321-321. Radio Z
1: i już. To nie jest poważne to, co my robimy.
0: Nie, a czekaj, jeszcze jest kierowca radiowy, prawda?
1: Kierowca radiowy?
0: No, Mikomar Mikołajczyk.
1: A, okej. Okay.

0: A w studiu obok w Radiu Z już i Dalia Tomczak i Michał Adamiak, już za moment wiadomości punktualnie o 6:30.
1: Cześć Dalia, cześć Michał.
2: Dzień dobry. Dzień
1: cześć.
2: Dzień dobry.
1: Dzień tak. dobry.
0: I za chwilkę będzie między innymi o cenach paliw, bo jest ten program CPN, jest. Ale jednak kierowcy dalej muszą trzymać się za portfele.
1: Czyli będzie drożej?
0: A nie wiem, to trzeba zapytać i Dalia i Michała.
1: Dobrze, jest. To już jest drożej, okej, okay, dobra.
0: Więcej szczegółów już za chwilkę w wiadomościach Radio Z.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: reklamie.
1: Mamy już 6.30, tutaj Radio Z. Wiadomości prezentują Idalia Tomczak, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
2: Pedofilia i rozpijanie nieletnich. Za to zarzuty usłyszał youtuber znany pod pseudonimem Stu. Kilka lat temu był niezwykle popularny w sieci. Jako jeden z pierwszych Polaków miał ponad 1 000 000 subskrybentów.
3: O upadku jego kariery i podejrzeniach o molestowanie nastoletnich fanek. Teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Ponad 30 tomów akt, zeznania świadków, dziesiątki nośników danych, telefonów, komputerów i dysków. Śledczy zebrali potężny i mocny materiał dowodowy, zapewnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Zgodnie z przepisami dotyczącymi kary łącznej, nawet 15 lat pozbawienia wolności może być orzeczone.
4: Wszystko zaczęło się niemal 3 lata temu, gdy w sieci wybuchła Pandora Gate. Ujawniono wtedy filmy i rozmowy z nieletnimi ofiarami znanych influencerów. Jednym z nich był właśnie Stu. Zniknął wtedy z Polski i odnalazł się w Wielkiej Brytanii.
3: Tamtejsze władze długo wstrzymywały się z wydaniem Stu Polsce, a on sam wykorzystał wszystkie możliwe odwołania. Tydzień temu odstawiono go samolotem do Warszawy.
2: Bohaterka afery Karkonoskiej traci stanowisko. Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To bohaterka afery z rozdzielaniem pomocy dla powodzian.
3: Kilka milionów złotych miało trafić do firm jej męża i sąsiadów, mimo że, jak opisywała Wirtualna Polska, poważnych zniszczeń po powodzi nie miały. Już wcześniej Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Ma stanąć przed sądem koleżeńskim.
2: Głowy lecą też na Łotwie. Po wycieku danych ponad 1 000 000 obywateli, czyli sporo więcej niż połowy mieszkańców kraju. Rezygnację złożyło całe kierownictwo Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które padło ofiarą cyberataku.
3: To rządowa agencja odpowiadająca za wydawanie praw jazdy, rejestrację i przeglądy pojazdów. Premier Łotwy nie wyklucza, że cyberatak ma związek z szerszą operacją hybrydową obcego państwa.
2: A u nas podwyżki nie hamują. Dzisiaj maksymalne ceny paliw znowu wyższe niż dzień wcześniej. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł i 49 groszy. 98 po 7,30, a diesel 7,52.
3: Urzędowe ceny maksymalne minister energii będzie ogłaszał codziennie do końca wakacji. Pakiet osłonowy CPN rząd przywrócił na 2 tygodnie.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Z przerwy nie mają. Te najnowsze przynosi o poranku Krzysztof Wilanowski.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
7: Tymoteusz Puchacz z asystą w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. To jednak nie pomogło jego Sabachowi Baku. Ekipa Polaka przegrała 1-2 z HPL-em Berszewa w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji. Celje bezkontuzjowanego Łukasza Bejgera 1-1 zremisowało ze Slovanem Bratysława. Duży krok w stronę Champions League zrobił Celtic Glasgow. The Boys 3-0 ograli Las Klints. NAC Nijmegen 1-3 przegrało z Bodo Glimt. A dzisiaj będziemy trzymać kciuki za naszych przedstawicieli w piłkarskich pucharach, m.in. za Górnik. Przed Zabrzanami trudne zadanie, bo o awans do Ligi Konferencji zagrają z Monako.
8: Pozytywne nastawienie jest u nas w zespole i to jest mecz taki, gdzie my tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy zasadą, że do 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko w mecz.
7: Mówił obrońca Górnika Rafał Janicki. Dzisiaj też o awans do Ligi Konferencji. Raków zagra z Hajdukiem Split. O miejsce w Lidze Europy będą walczyć Lech i Jagiellonia. Kolejosz zmierzy się z FC Tun. Jaga zagra z Iberią Tbilisi.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Co tam z pogodą, kochany?
9: Deszcze niespokojne. Dzisiaj, słuchajcie, najwięcej deszczu spadnie na południu, nawet 3 cm na metr kwadratowy. Możliwe też gradobicie, na przykład widzę w Opolu i tylko w Opolu. Mhm. Poza tym, im dalej na północ, tym tego deszczu mniej, jednakowoż. Wszędzie może spaść wam na nosek nawet jedna albo, kto wie, dwie kropelki deszczu.
1: A zalisz?
6: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. What is

0: 19 minut i będzie godzina 7. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Uwaga, uwaga, czy wam się marzy, żeby się wakacje nie kończyły, żeby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?
3: Ja, nie kuś, czemu kusisz, no?
0: No ale tak właśnie, żeby pojechać. Dobra, to uwaga, przenosimy się teraz w Bieszczady, proszę bardzo, wyobraźmy to sobie. Siedzimy w Bieszczadach, tam jakiś wilk z daleka na nas patrzy, jelonki małe ze swoimi noskami słodkimi smylają nas po nogach. Wszędzie żaby kumkają.
3: A nie, to gołąb.
0: Jeleń na rykowisku przywitał się z nami właśnie.
3: Patrz, żaba.
0: No, państwo to czują? To naprawdę się może wydarzyć, bo oj, i sikorka jest, i czyżyk.
3: No, cudownie, naprawdę.
0: 800 tysięcy złotych jest do wygrania w jutrzejszym finale.
3: Radio to jednak jest teatr wyobraźni. Naprawdę sobie wyobraziłem, że jestem w lesie i mam mnóstwo pieniędzy i nie mam gdzie ich wydać, bo w lesie nie można nic kupić.
0: Dokładnie. Uwaga, uwaga, w jutrzejszym wielkim finale wakacji będą dwie nagrody. Albo nowa Honda ZR-V, albo 800 tysięcy złotych.
3: Coś niesamowitego. Jeżeli, słuchajcie, do godziny 7 przez najbliższe 18 minut wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, to czeka was super ekstra bonus. Każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 8800.
0: 8800 szans na wielką wygraną w finale miesiąca. Rozumiecie to? 8800 szans, ale trzeba się pospieszyć.
3: Tak, bo zostało coraz, już było 18, a tu już jest 17 minut. Radio Z pod 7353. Korzystajcie.
4: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Reklama.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Na Rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
3: Doczekałam się, dziękuję serdecznie. Wakacyjna
2: żądza pieniądza. Już jutro wielki wakacyjny finał. A w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Jak taki jesteś mądry, to powiedz, no. Jak pytałem, to nie mówiłeś nic.
1: Ale czemu się kłócisz od rana? Czy źle ci się coś śniło, czy
0: o nie tym
1: wiem.
0: Jest ta piosenka właśnie, Mr. Know-It-All, Terry Swims. Pan wszechwiedzący, taki jesteś mądry, pan mądraliński, no.
1: To przepraszam, no. Rzeczywiście ładnie przetłumaczyłeś. Tu Radio Z wakacyjne za 8:07. Kochani, teraz wiadomości z nadpolskiego morza, bo jedna ze smażalni w Stegnie musiała powiesić kartkę informującą klientów o tym, że ryby mają ości.
0: Nie wierzę.
1: Ryby mają ości, taka kartka, taki komunikat, bo niektórzy klienci próbowali oddawać te ryby, kiedy znaleźli w filecie, prawda, ość. No.
0: Co myślałeś, że żeberka zamawiają?
1: Niesamowite, nie?
0: Znaczy, ja się takich ludzi boję, szczerze, naprawdę. Oni pewnie, nie wiem, jak kupują arbuza, to pytają, kto włożył do środka te pestki?
1: Tak,
0: czemu to jest niewyrylowane?
1: Ja proszę tutaj po prostu, proszę zawołać kucharza, który ugotował tego arbuza.
0: On na złość zrobił, tak.
1: A ta, jak tak szczerze gadamy, no. To jaka jest twoja ulubiona ryba?
0: Ulubiona ryba? Moja to będzie chyba panga.
1: Panga?
0: Panga. Smaczna, tylko trochę ciężko się goli.

0: Nie odejdę, nie odejdziemy, spokojnie, jesteśmy z wami, trzymamy was za rękę o poranku w Radiu Z. Za chwilkę w wiadomościach o 7:00 ta niesamowita historia tego dzikiego kota, puma. No. Prawdziwa puma grasuje po Polsce i sieje postrach.
1: Miała być w Warszawie, prawda?
0: No właśnie, ale już ostatnio ją widziano na Dolnym Śląsku.
1: A, wpadła, zobaczyła ceny, mówi nie, zawijam się z tej stolicy.
0: Za chwilę więcej szczegółów o 7:00, zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
2: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O,
12: po reklamie.
13: Czwartek, 20 sierpnia. Państwo gotowi już teraz?
14: Tak jest.
13: Cudownie. Wiadomości w Radiu Z już teraz i Dalia Tomczak, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
15: Kijów zaatakowany przez Rosję, w Polsce poderwane myśliwce i alerty.
16: Trzęsienie ziemi w CBA, w tle afera ze Szpitalem Południowym.
15: Puma na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie.
13: Siódma.
15: Potężny atak Rosji na Ukrainę. Moskwa zaatakowała dronami i rakietami Kijów i miasta położone na zachodzie kraju, niedaleko granicy z Polską.
16: O świcie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali po raz pierwszy alerty o poderwaniu wojskowych samolotów, które chroniły nasze niebo.
15: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami.
16: Dzień dobry.
15: Co wiemy o tym rosyjskim ataku?
16: W Kijowie teraz trwa akcja ratunkowa, bo wiemy, że co najmniej 5 osób zginęło, a prawie 300 w całym kraju zostało rannych. W jednym ze schronów w Kijowie są uwięzieni ludzie. Ratownicy próbują się do nich dostać. Zaatakowany został też szpital dziecięcy. Rosyjskie drony uderzyły też w miasta i miasteczka na zachodzie kraju, dlatego po raz pierwszy od momentu, jak pocisk spadł w Tarnawie Wielkiej w Polsce, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z alertami. Te ostrzeżenia zostały już odwołane. Za moment powinny wrócić do pracy lotniska w Rzeszowie i Lublinie.
15: Poranna operacja wojska już się zakończyła, ale samoloty NATO w najbliższych dniach możecie widzieć na naszym niebie. Pojawiają się też nad innymi państwami bałtyckimi. Wśród nich znalazł się EA-37B. To amerykańskie latające centrum zakłócania elektroniki.
16: Sojusz ćwiczy procedury, chce też działać odstraszająco na wschodniej flance. Manewry nie są głośno omawiane, nie komentują ich też Rosjanie.
15: Jest propozycja pakietu zmian podatkowych i jest rządowy plan, by nowe przepisy weszły w życie już od nowego roku.
16: Na stole podniesienie progu ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale też nowa stawka PIT 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy złotych rocznie. Nie ma natomiast wzrostu kwoty wolnej od podatku.
15: Karolina Olszewska-Merk po politycznych rozmowach w tej tej sprawie. Karolino, czy będzie tu zgoda całej koalicji?
6: Tak, ale pod pewnymi warunkami. Z racji tego, że to pakiet rządowy, twardego sprzeciwu być nie może. Są jednak zastrzeżenia w PSL-u, że umowa była inna i miała być wyższa kwota wolna. W Polsce 2050 już natomiast rodzi się plan zgłoszenia poprawek. Mówi szef klubu Paweł Ślis.
12: To nie polega na tym, że rząd mówi, będzie ściana jest zielona i ściana będzie zielona, tylko ściana może mieć różne odcienie zieloności, a my jesteśmy od tego jako posłowie, żeby pracować.
6: I w ramach tych prac klub chce jeszcze wyższego progu do 140 tysięcy. Na ten moment przeforsowanie takiej zmiany wydaje się jednak nierealne.
14: Rządowy pakiet ma trafić do Sejmu we wrześniu.
15: Szykują się duże zmiany kadrowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ma zostać przejęte przez desant funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji.
14: Informator Radia Z mówi, że po aferze w Szpitalu Południowym CBA musi zostać przewietrzone. Szczegóły o poranku przynosi dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski.
17: Służbę zajmującą się na co dzień walką z korupcją ma zasilić grupa policjantów z CBŚP. W najbliższych tygodniach mają przejąć najważniejsze stanowiska w CBA. Jak ustaliłem, szefem kluczowej komórki odpowiedzialnej za śledztwa i operacje rozpoznawcze Departamentu Operacyjno-Śledczego ma zostać dotychczasowy zastępca komendanta CBŚP, inspektor Łukasz Fołta. Zmiany mają objąć także szefa warszawskiej delegatury CBA oraz liczne stanowiska naczelników w centrali. Wszystkie te stołki przejmą policjanci. Biuro musi zostać przewietrzone. Po aferze ze Szpitalem Południowym w Warszawie wyszło na jaw, że biuro miało wcześniej informacje operacyjne o nieprawidłowościach w szpitalu, mówi nasz informator.
14: Rzecznik ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapewnia Radio Z, że nie ma mowy o dymisji obecnego szefa CBA Tomasza Strzelczyka.
15: Był ogromny wyciek danych z platformy MyDoktor. Jest ogromne zainteresowanie zastrzeganiem numerów PESEL. Wielu z nas, by to zrobić, ruszyło do urzędu.
14: Warszawskie placówki wydłużyły godziny pracy. Jak wygląda sytuacja w Lublinie, sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: W Lublinie urzędy pracują pełną parą. Kolejki spore, bo wciąż wiele osób nie ma na przykład aplikacji.
19: Mama nie ma telefonu dotykowego, więc nie może sobie sama załatwić. No ja przy okazji z mamą.
18: Pracownicy proszą o wyrozumiałość, zapewniają, że każdy będzie obsłużony. Ten, kto nie może, powinien wniosek wypełnić online. Tłumaczy Monika Artymiak, dyrektorka Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublina.
20: Bez wychodzenia z domu. Są to narzędzia intuicyjne.
18: Zastrzec PESEL można m.in. przez aplikację M-Obywatel. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Wyciec miały dane 19 milionów Polaków.
15: Nie ma zakazu wejścia do lasu, ale jest apel o ostrożność po tym, jak w okolicach Wałbrzycha pojawiła się puma.
14: Służby sprawdzają zdjęcie z fotopułapki, na którym widać drapieżnika. Do pracy ruszyła policja i Straż Miejska. W gotowości są termowizyjne drony.
15: Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr rozmawiała z mieszkańcami Zagórza Śląskiego i Michałkowej, gdzie puma miała być widziana.
21: Niesamowite wyzwanie, duże ryzyko. Władze już powinny reagować na to. No ostro.
22: Na pewno jakakolwiek reakcja musi być i myślę, że tylko powinni nas jeszcze bardziej przestrzec, jak powinna wyglądać nasza reakcja, bo my tego cały czas nie wiemy. Przecież taka puma może przeskoczyć przez płot, może być u nas na posesji.
23: Powinien zachować ciszę, oddalić się od tego miejsca, a następnie wykonać telefon pod numer 112.
15: Mówił nadleśniczy świdnicki Jerzy Zemlik. Zdaniem leśników puma mogła uciec z pseudohodowli w Czechach.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
26: Co to się z tą pogodą dzieje? Cały czas, słuchajcie, niespokojnie. Dzisiaj najwięcej deszczu na południu, tam też upał. 30 stopni w Przemyślu, 28 w Krakowie, 29 w Opolu. W centrum około 24 stopni. Już mniej deszczu, a najmniej deszczu, ale jednak popada na północy. W Kołobrzegu 20, a w Trójmieście dzisiaj 23 kreski powyżej zera. Jeszcze!
25: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
27: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
28: Kiedy włącza mi się wewnętrzny narzekacz na pogodę, przypominam sobie, mam takie zdjęcie z lutego, jak spojrzałem, jak wyglądały trawniki, jakby to się przeżył i wypluł, jak wyglądała Polska.
29: Tam było wtedy minus chyba 20 parę stopni.
28: Nie mówmy o tym, co było w lutym.
29: To jest świetny pomysł. Jeżeli wam się dzisiejsza pogoda dokładnie nie podoba, to zobaczcie sobie na swoje stare zdjęcia z lutego, ze stycznia.
28: Dokładnie. Nie na was, bo wy wyglądaliście świetnie.
29: No wiadomo.
28: Sprawdźcie trawniki. One nie wyglądały tak.
29: Ale wy wyglądaliście się. O, Marysia z Wrocławia, jaki piękny szalik, jaka czapka. Tomek z Bydgoszczy, wow, ale miałeś pullover.
28: Andrzej, schudłeś? A nie.

0: 13 po 7 wstajecie z Radiem Z. Kochani, jeżeli komuś się wydaje, że Iga Świątek, ta gówniara z paletką, jak to mówił Robert Lewandowski w internetach, że ona się skończyła, to nie. W ćwierćfinale turnieju w Cincinnati mecz trwał godzinę i 28 minut. Wygrała. Godzina 28 minut.
1: Godzina 28 minut. Ja chyba nigdy w życiu w tenisa tyle nie grałem.
0: No właśnie.
1: A to jest długo, tak? Czy krótko?
0: Co?
1: Godzina 28.
0: No, godzina 28, cały mecz, to jest krótko.
1: Krótko, dobra, no.
0: Ja przez tyle co wieczór wybieram filmy z żoną wieczorem.
1: O.
0: I to się zawsze tak odbywa, że ja wybieram, patrz, jaki fajny film.
1: No, no.
0: I żona odpala oceny w internecie. Patrzy, nie, ten film ma 3-2 i nie oglądamy, nic.
1: Ale to i tak lepiej, bo najgorzej jak wybierzesz ten film i potem przez 2 godziny słyszysz, no proszę, proszę, proszę geniuszu, zobacz jak wybrałeś. No świetna komedia, wiesz?
0: Radio Z i już. Wszędzie to samo, 14 po 7.

0: Zawsze się pojawia taka wątpliwość, czy się odzywać już teraz, czy nie.
1: Tak, już można.
0: Można już, tak, dobrze. 20 minut po godzinie 7 to jest Radio Z o poranku. A w ostatni weekend wakacji, moi drodzy, wielkie pożegnanie lata. W niedzielę 30 sierpnia koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
1: O, zagrają Doda, Dawid Kwiatkowski, Phil, Gromi, Leroy, Maciej Maleńczuk, Norbi i będzie tam też jedyny i niepowtarzalny, przeprzystojny Kamil Baleja. Wow. Jak będziesz ubrany, już wiesz?
0: Wiem, ale nie powiem jeszcze. Ale wczoraj do mnie dzwoniła stylistka, która ubiera nas na ten koncert. No. I, bo my się ostatni raz widzieliśmy, przed wakacjami. I stylistka zapytała, czy przytyłem przez wakacje.
1: No i co, powiedziałeś, że tak? Przyznałeś się?
0: No przyznałem się, bo wiecie, bo stylistka jest trochę jak urolog. Jak się nie przyznasz, to i tak zobaczy.
1: Radio Z i już. 21 po 7.

0: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Fantastycznie, że zaczynacie dzień razem z nami. W studiu Beata Lubecka, dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo, dzień dobry.
0: Dzisiaj twoim gościem będzie europoseł KO do Parlamentu Europejskiego, pan Michał Szczerba. I tutaj okolicznościowy żart. Czy to prawda, że pan Michał Szczerba był kiedyś jedynką, ale wypadł?
1: Nie pamiętam.
2: Ja też nie właśnie. Nie, wiesz co, to jest fajny
1: ale
2: moment.
1: Pamiętam, że jakiś czas temu cała Warszawa była oblepiona jego plakatami, bo mówiły,
2: z uśmiechem
1: że,
2: był.
1: Tak,
2: był
1: że
2: uśmiech.
1: Jak Rafał Trzaskowski dostałby się do Pałacu Prezydenckiego na krakowskim Przedmieściu, no to Michał Szczerba miał apetyty na to, żeby zostać prezydentem Warszawy.
2: Na szczęście się nie udało, więc wszystko po staremu.
0: Ale dużo problemów, znaczy są problemy i są sukcesy. Duży sukces szykowany to nowe podatki w przyszłym roku.
2: Obniżenie podatków, prawda?
0: To jest chyba temat numer jeden dzisiaj twój, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak. No portfele to nas zawsze interesują, prawda? Czy przybędzie, czy schudną, czy jednak będą. Tak,
2: ale pytanie, czy pan prezydent to podpisze?
1: No premier ma wątpliwości.
0: Ciekawe dlaczego.
1: No jeśli CIT dla przedsiębiorców będzie podniesiony, no to nie wiem.

0: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Mega, mega, mega, mega, mega,
6: Marian,
13: mega,
6: co ty robisz?
13: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
20: Gotowa na powrót do szkoły?
21: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
20: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
22: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
23: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
24: Doczekałam się, dziękuję serdecznie. Wakacyjna
23: żądza pieniądza. Już jutro wielki wakacyjny finał. A w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT.
25: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
26: Zapraszam do stanowiska.
27: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
26: Pani Ania jest na urlopie.
27: Czyli niczego nie załatwię.
26: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
27: Uff, no i to jest zmiana.
28: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
29: Po reklamie.
30: 7:30 punkt, jest czwartek, 20 sierpnia. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
31: Następna afera z pomocą dla powodzian CBA weszło.

0: Do ratusza w Jeleniej Górze agenci sprawdzają procedurę wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi sprzed 2 lat.
1: Były one potrzebne do uzyskania wsparcia od państwa po przejściu wielkiej wody. Funkcjonariusze rozmawiają z pracownikami urzędu i przeglądają dokumenty.
0: Nie wydała Polska, może wyda Chorwacja. Niemcy czekają na przekazanie Wołodymyra Żet, zatrzymanego w Puli.
1: Ukrainiec jest podejrzewany o udział w wysadzeniu bałtyckiego gazociągu Nord Stream prowadzącego z Rosji do Niemiec.
0: Chorwacka policja zatrzymała go na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez niemiecki sąd. Więcej wie berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
2: Wołodymyr Żet ujęty został w jednym z hotelowych kompleksów. Według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów przebywał tam jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Szczepionka na raka przeszła kolejny etap badań. Osiągnęła kluczową fazę u 3 osób z czerniakiem. Ponad 1000 pacjentów dostało zastrzyk mRNA w połączeniu z immunoterapią.
1: Dotyczyło to chorych, u których wykrywalny nowotwór został wcześniej całkowicie usunięty chirurgicznie. Schemat leczenia wyraźnie wydłużył czas bez nawrotu choroby.
0: Szczepionkę opracowują firmy Merck i Moderna. Po publikacji wyników badań akcje tej ostatniej wystrzeliły o 300% w górę. Książę wraca do domu. Harry i jego żona Meghan mają się przeprowadzić z USA z powrotem do Wielkiej Brytanii. 5 lat temu Harry zrzekł się oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i wyjechał za ocean. Od tamtej pory relacje się ochłodziły.
1: W lipcu król Karol spotkał się z Harrym i Meghan, zobaczył wnuki pierwszy raz od 4 lat. Według brytyjskiej prasy para książęca zapisała już dzieci do brytyjskiej szkoły. Przeprowadzka ma być w ciągu kilku tygodni.
0: U nas wszystko na swoim miejscu. Wiadomości sportowej Krzysztof Wilanowski.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Na początek tenis i kolejne zwycięstwo Igi Świątek. Nasza tenisistka w 2 setach, w obu 6-3, rozprawiła się z francuską Dion Paris i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati już 4. rok z rzędu i po raz 30 w imprezach rangi 1000. Zazwyczaj po turnieju lubię rzucić okiem na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy 2. runda. Do każdego spotkania podchodzę tak samo, choć wiem, że mój wpis na Wikipedii będzie wyglądał imponująco, to kluczem do sukcesu jest koncentracja na tym, co tu i teraz. Mówiła Iga. Z kortu przenosimy się na boiska piłkarskie. Dzisiaj nasze zespoły zagrają w kwalifikacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach Raków powalczy w Splicie z Hajdukiem, a to wyjątkowy mecz dla obrońcy częstochowian Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego klubu.
5: Cieszę się, że tutaj jestem i mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
4: Mówił Tudor. Mecz Hajduk-Raków zacznie się od 21.
6: Gdzieś była taka piosenka, pamiętacie? Hajduk, Zytie, Senduk.
7: No, takie, tak.
6: Drejse.
7: Takie tureckie disco polo.
6: Dragostadin Tape, przypomniałem sobie.
7: Tak.
6: Dzisiaj w pogodzie 23-24 stopnie. No gdzie nie, gdzie może być 20... A nie, czekajcie, przepraszam, nie zauważyłem, co się będzie działo na południu dzisiaj.
7: Co?
6: Upał.
8: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: To jest gwiazda koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
7: A, to Kamilek. Kamilek będzie zapowiadał tam na żywo, na scenie.
6: Przed państwem Wiktor Waligura.

0: Jeszcze 19 minut, nie będzie 8. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Jest pokłosie afery z tym gigantycznym wyciekiem danych Polaków, pamiętacie, prawda?
1: Tak, danych medycznych. Tam.
0: Tak. No i się pojawiają kolejki w urzędach, ludzie chcą zastrzec swój PESEL.
1: Tak, bo minister cyfryzacji wszystkich zawołał, żeby to zrobili dla bezpieczeństwa. Ja mam takie pytanie. Jak to jest możliwe, że ktoś może wziąć kredyt na mnie, na moje nazwisko, na mój PESEL? Co to w ogóle jest za idiotyczne prawo? Dlaczego jest taka możliwość?
0: Ja pamiętam, że jak brałem kiedyś kredyt, to sprawdzali nawet wydatki moich dziadków, a tutaj ktoś ma mój PESEL i może na mnie, bez mojej wiedzy, wziąć kredyt i to jest okej.
1: Okay. Tak, i najlepsze jest to, że państwo mówi, ty musisz teraz wziąć sprawę w swoje ręce, ty musisz w aplikacji M-Obywatel, prawda, zastrzec PESEL, bo ktoś cię może okraść, nie?
0: Wiecie, oni zasiedzą w tej Warszawie, jeżdżą w tych garniturach, tymi drogimi limuzynami i dziwią się, że my tego przez M-Obywatela nie zrobimy.
1: Oni są zdziwieni, że są kolejki w urzędach.
0: Ludzie, skąd to jest do rządzących, skąd moja babcia ma wiedzieć, co to u licha jest aplikacja?
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
15: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
14: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
16: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
17: Teraz Media Expert, karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z i już.
5: Strike one, your life.

0: Dawid jak zwykle czaruje. Błysk za 8. Ósma Błysk to tytuł tego utworu. Kochani, uwaga. Teraz w Radiu Z zagadka wakacyjna. Gdzie znajduje się najbardziej zatłoczona plaża świata?
1: Wiem, uwaga, Międzyzdroje.
0: Nie.
1: Kołobrzeg.
0: Nie.
1: Jeliczkowo.
0: Nie.
1: W Gdańsku. Sopot.
0: Nie. Mielno też nie. Powierowo też nie.
1: To już nie znam innych plaż.
0: W Chinach. Plaża. Najbardziej zatłoczona plaża świata w Chinach, w Shenzhen, słuchajcie, ma 1,8 km długości.
2: To niedużo.
0: 1,8 km, a w najbardziej oblegane dni na tej plaży może się pojawić ponad 200 tysięcy osób.
2: Co ty mówisz?
0: Naprawdę, jest taka super, że 200 tysięcy osób i władze muszą ograniczać liczbę wchodzących.
2: Weź na takiej plaży parawan rozbij, co?
0: Gdzie? No, Polacy daliby radę. Oni by zaklepali w nocy o 4 rano i przyszliby na 9.
2: Ale wyobraźcie sobie szukanie dziecka na takiej plaży. Wołasz Kuba i się odwraca 7 tysięcy osób.
0: Pozdrawiamy wszystkich plażowiczów. My też z Kamilem takie rzeczy robimy, że jak jesteśmy na wakacjach, to ręcznikiem zaklepujemy sobie leżaki.
2: No a jak inaczej?
0: No właśnie.
2: To jest mój kawałek podłogi.
0: Nie dajcie sobie wmówić, że to jest złe.
2: Parawany są super.
0: Pewnie, że tak. Za 6 ósma.

0: A teraz uwaga, uwaga, przerywamy nasz program, żeby podać sensacyjną informację. No pytaj, co jest?
1: A przepraszam, co jest? No, czekałem, bo tak mi zamurowała jakaś sensacja.
0: Już jutro wielki wakacyjny finał. Słuchajcie, w wakacyjnej rządzy pieniądza są tylko dwie nagrody. Albo 800 tysięcy złotych, albo samochód.
1: Ludzie, to jest sensacja, rewelacja. 800 tysięcy albo samochód. A teraz świetny bonus. Daj tą sensację jeszcze raz.
0: Bardzo proszę.
1: Świetny bonus, ludzie, 10 tysięcy losów. Śledźcie Radio Z pod 7353 i dostajecie od nas 10 tysięcy szans na 800 tysięcy złotych.
0: Ale tylko do 7 przez najbliższe 3
1: do
0: minuty.
1: 8.
0: Do 8 przez najbliższe 3 minuty, 18, 17, 16, 15 sekund. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
3: Słyszę twój głos.
2: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Media Expert, taniej masz.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Bilet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: To krótka.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Media Expert.
4: Po reklamie.
0: Nawet się człowiek nie obejrzał, a to już ósma, jest czwartek, 20 sierpnia. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
17: Samoloty NATO nad Polską i krajami bałtyckimi. Sojusz ćwiczy procedury.
18: Z Węgier do Polski prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie autokaru.
17: Za dwie minuty gość Radia Z, Michał Szczerba, europoseł KO.
0: Ósma.
17: Operacja, jakiej dawno nie było, choć to tylko ćwiczenia, na polskim niebie wzmożona aktywność samolotów NATO.
18: Wśród maszyn ta absolutnie wyjątkowa, najnowocześniejsza, przeznaczona do walki radioelektronicznej. W zamierzeniu jasny cel, sprawdzenie procedur odstraszających.
17: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk ze szczegółami o poranku.
19: Jest.
17: Karolina, czy o tych manewrach wiadomo coś więcej?
19: Szczerze mówiąc niewiele. W tych oficjalnych przekazach mowa jest jedynie o doskonaleniu zdolności obronnych, ale wszystko ma raczej charakter takiego cichego działania. A za tą ostrożnością pewnością stoją po prostu wymogi bezpieczeństwa operacyjnego. Niemniej na polskim niebie, co można było zobaczyć, zaroiło się od wyjątkowych maszyn. Były m.in. latające stanowiska dowodzenia, samoloty rozpoznania, czy też te do wykrywania okrętów. Eksperci, to nie tylko ci z naszego kraju, piszą więc o złożonym scenariuszu szkoleniowym, a nie o standardowym, rutynowym patrolu.
18: NATO prowadzi działania nie tylko nad Polską, ale też nad innymi państwami bałtyckimi.
17: Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak wiecie z Radia Z, skierowano już w tej sprawie wniosek do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Swoje dochodzenie prowadzą Węgrzy, ale nasi śledczy argumentują, że podejrzany o spowodowanie wypadku i pokrzywdzeni to Polacy.
18: Jutro do kraju mają wrócić kolejne dwie osoby, które są leczone w węgierskich szpitalach. Pozostałe trzy muszą jeszcze tam zostać, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
18: Lekarze z Polski i Węgier codziennie badają i kwalifikują pacjentów do transportu do Polski.
17: Zmiany w podatkach dla klasy średniej. Od przyszłego roku rząd chce podnieść próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo osoby, które osiągną przychód do 150 tysięcy, miałyby zapłacić niższą stawkę podatku wynoszącą 24%.
18: Z tych zmian skorzystać ma 3,5 miliona osób. Rząd nie planuje przy tym podnosić kwoty wolnej, wyjaśnia premier Donald Tusk.
4: My na pewno w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zobowiązania zrealizować, to znaczy tak długo, jak długo nasz wysiłek zbrojny, on jest związany wprost z wojną za naszą granicą, więc prawdopodobnie jakiś czas będziemy w okolicach 5% finansowali przezbrojenie naszej armii.
18: W przyszłym roku będzie za to wyższy CIT i danina solidarnościowa dla najbogatszych firm i przedsiębiorców. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu we wrześniu.
17: A już teraz gość Radia Z. Beata Lubecka.
20: Dzień dobry, z nami jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
21: Dzień dobry panie, witam państwa.
20: Czy nowe propozycje zmian podatkowych to zmiana na lepsze, tak czy nie?
21: Absolutnie tak, bo to jest de facto obniżenie stawek podatkowych dla 3,5 miliona Polek i Polaków. Więc jest to działanie absolutnie potrzebne w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście w ostatnich 3 latach dochody wzrosło o 30% i bardzo dużo osób...
20: Ale czyje dochody?
21: Dochody pracujących w Polsce, płacących PIT, dlatego też wpadali w drugą stawkę podatkową, która wynosiła 32%. W tej chwili w ramach stawki... stawki pierwszej będzie można zarobić.
20: Zaraz pana zapytam, ile kto zyska tak na dobrą sprawę? Zaraz zapytam, ale powiem, że jest oczywiście sonda na naszej stronie, więc głosujcie. Jestem ciekawa, co powiedzą nasi, orzekną nasi słuchacze, nasi internauci, kochani. No właśnie, to kto ile zyska na tych zmianach?
21: 3,5 miliona podatników. Przede wszystkim...
20: Ale to są ci, którzy zarabiają powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie, tak?
21: Tak, to są osoby, które zarabiają średnio, natomiast ze względu na istniejącą wcześniej...
20: A jak ktoś zarabia mniej, to już nie zyska, tak?
21: W tym przypadku nic się nie zmienia. Kwota wolna pozostaje ta sama, 30 tysięcy. Natomiast to jest istotne, pierwszy próg zostaje rozszerzony ze 120 do 130 tysięcy. Powstaje...
20: To nie jest jakaś gigantyczna różnica.
21: No wie pan, pani redaktor, przepraszam, to jest jednak odczuwalna różnica. Przede wszystkim dla tych, którzy ciężko pracują, ci, którzy utrzymują również budżet państwa i te gigantyczne wydatki, które wydajemy na obronność, 5% PKB. Wydawało się, że ta wojna może się skończyć, że będzie zawieszenie broni, że te wydatki nie będą musiały być tak duże. No, nie ma lepszej inwestycji niż bezpieczeństwo.
20: Dobrze, ile zyskają te osoby, o których pan powiedział, te 3,5 miliona Polaków, to ile zyska miesięcznie?
21: No, te osoby, które wchodziłyby w drugi próg, ten 32%, a w tej chwili nie wejdą, zyskają 3600 zł rocznie. Więc jest to kwota istotna i wydaje mi się, że to jest pierwszy możliwy krok. I oczywiście, panie redaktor, no, sonda trwa, pani redaktor pyta, natomiast to jest odpowiedzialny rząd. To jest również rząd odpowiedzialności budżetowej. I na to w tym momencie możemy sobie pozwolić. Zostało to wyliczone, zostało to przekalkulowane i to nie zamyka dyskusji. Chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie zamyka dyskusji, która trwa w ramach rządu, szukania możliwości w kolejnych latach podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych.
20: Zakładając, że będziecie dalej rządzić, a to ma być taki wehikuł, który wam pozwoli wygrać wybory i rządzić dalej?
21: Nie, to jest działanie związane z tymi możliwościami, które aktualnie rząd ma. Jak wiadomo, te oczekiwania społeczeństwa są bardzo duże. My musimy z jednej strony strategicznie inwestować...
20: Ale też obiecywaliście kwotę wolną od podatku, strategicznie podwyższoną do 60 tysięcy złotych.
21: Oczywiście,
20: to nikt
21: tak.
20: Inny jak pan premier rozbudził takie
21: oczywiście,
20: apetyty.
21: Oczywiście, że tak. I jak powiedziałem, ten temat jest na agendzie. Ja jestem absolutnym zwolennikiem również podejmowania w tym zakresie pracy w takim, powiedziałbym, ewolucyjnym stylu i to zostanie zrealizowane. Natomiast
20: ale nawet w naszym, w waszym kręgu koalicyjnym, no Ryszard Petru na przykład powiedział tak, o ile dostrzegam sens obniżki podatków dla części podatników, tutaj cytuję jedną z jego wypowiedzi, o tyle cała ta zmiana za bardzo przypomina Polski Ład, gdzie jednym obniżamy podatki, a drugim je podwyższamy. Efekt ogólny dla gospodarki może być negatywny, bo w planach jest też podniesienie podatku CIT z 19% do 22% dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 milionów euro.
21: Każdy ma swoje priorytety polityczne. Priorytetem politycznym i priorytetem społecznym przede wszystkim rządu jest odciążenie i ulżenie podatnikom, osobom
20: priorytet
21: fizycznym.
20: Polityczny to jak jest? Wygrać wybory.
21: Nie, to nie jest priorytet polityczny. Po prostu ludzie, którzy lepiej zarabiają, bo ciężko pracują, bo inwestują w siebie, bo praca ich docenia i firma ich docenia i przynoszą konkretną wartość, wchodziliby w drugi próg podatkowy 32%. W tej chwili albo zostają w progu 120, w pierwszym progu podatkowym, albo wchodzą w ten pośredni próg podatkowy, który został stworzony na poziomie 24%. Podatki w Polsce i nie wiem, może tutaj się na wielu narażę, bo dokładnie to analizowałem z punktu widzenia mojej aktualnej roli, czyli posła do Parlamentu Europejskiego. W skali porównawczej z innymi krajami UE nie są wysokie. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jesteśmy cały czas na dorobku, ludzie chcą lepiej zarabiać, pracodawcy chcą lepiej płacić za dobrą pracę i klasa średnia zawsze jest tą grupą obywateli, która utrzymuje państwo.
20: No, pan mówi, że podatki może nie są za wysokie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, natomiast no, zarobki zdecydowanie są niższe. Opozycja komentuje to, że obniżka przez podwyżkę, to są te propozycje, albo, tutaj Mariusz Błaszczak, na X-ie napisał tak, Tusk znowu próbuje sprzedać Polakom podatkową kosmetykę jako wielką obniżkę podatków. No Konfederacja raczej też nie jest jakoś specjalnie zachwycona. No, tak panie,
21: ja bym się nie spodziewał od opozycji, która jest
20: niekonstruktywna. Jeśli chodzi o podniesienie opodatkowania CIT dla firm.
21: Od opozycji, która jest niekonstruktywna, nie spodziewałbym się żadnych pochwał. Natomiast mam absolutne przekonanie, że dzisiaj każdy Polak, każda Polka spojrzy sobie na swój PIT, który miał w 2025 roku, przeliczy to i obliczy, ile zyska. I oczywiście są politycy, którzy chcieliby reprezentować interesy przede wszystkim dużych firm. Natomiast to są naprawdę bardzo duże firmy, które osiągają bardzo duże zyski. Ten CIT nawet podwyższony w odniesieniu do firm, które będą miały tak gigantyczne dochody powyżej 50 milionów euro, to jest cały czas CIT na poziomie średnim w Unii Europejskiej.
20: Ja potem przeczytam komentarz jednego z naszych internautów. Osoby zarabiające do 12 tysięcy złotych brutto zyskają 0 złotych. Osoba zarabiająca 12 tysięcy złotych brutto zyska tylko 21 złotych miesięcznie. Domański z Tuskiem i z Koalicją Obywatelską reklamują to jako przełomową obniżkę podatków. Więcej tracę miesięcznie na systemie kaucyjnym. Do tego jeszcze mamy gigantyczne zadłużenie. Skąd ono się bierze? Bo to już stanowi ponad 5,1% planu na cały rok. To, co jest teraz.
21: Pokazujemy uczciwe dane. Jak pani redaktor świetnie wie, raporty NIK-u tutaj są bezlitosne dla ludzi takich jak Morawiecki i tych, którzy rządzili przez 8 lat, którzy próbowali wpuszczać wydatki budżetu państwa w różnego rodzaju fundusze, które nie podlegały ani kontroli, albo były źródłem również licznych patologii, o tych patologiach, o tych nieprawidłowościach, o tej niegospodarności, o tym złodziejstwie będziemy nieustannie przypominać.
20: To znaczy, że w takim razie, czy mam rozumieć, że to, że Polska jest teraz na czele zestawienia krajów z największym deficytem, to jest cały czas wina Prawa i Sprawiedliwości?
21: Nie, to jest sytuacja, w jaką się mierzymy i jak powiedziałem, nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska inwestuje w tej chwili w bezpieczeństwo i jak pani redaktor...
20: No ale my jesteśmy kiedyś, na czele tych krajów.
21: A kiedyś będziemy mieć taką
20: deficyt.
21: Możliwość...
20: To coś tu jest nie
21: prace,
20: tak.
21: Prace, które trwają w tej chwili w Parlamencie Europejskim i nad budżetem po 2028 stawiają na projekt obronny, stawiają na mobilność wojskową. To wszystko również tworzy nowe możliwości dla rządu. Jeżeli będziemy mieć większy zastrzyk środków z Unii Europejskiej, będziemy myśleć również o tym, że będzie można w jakimś mierze, jeżeli sytuacja geopolityczna się uspokoi, wykorzystać środki europejskie i stworzyć nową możliwość otwarcia, jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe.
20: Czy nowe propozycje zmian podatkowych to zmiana na lepsze? Tak odpowiedziało 45%, nie 55%. Komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku.
21: To jest
20: na
21: dobry
20: Radio
21: pierwszy
20: ZPL.
21: Krok.
20: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pan poseł Szczerba też jest z nami.
1: Michał Szczerba mówi, propozycje zmian podatkowych to zmiana na lepsze, to działania absolutnie potrzebne.
18: Jak wylicza gość Radia Z, na zmianach skorzysta 3,5 miliona osób.
1: Na pytanie, czy to wehikuł, który pozwoli wygrać wybory, europoseł KO odpowiada nie.
18: To rząd odpowiedzialności budżetowej, mówi Michał Szczerba. Priorytetem społecznym rządzących jest według niego ulżenie podatnikom.
1: Rozmowa trwa na Radio Z.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Jest ciepło, jest deszczowo, moi drodzy, i są komary, dlatego dzisiaj w Radiu Z o 8.50 nadamy specjalny sygnał odstraszający komary.
0: Tak, to jest taki sygnał, że będziecie mieli spokój z komarami do końca wakacji. 8.50.
22: Tak, dzisiaj deszczowo praktycznie w całym kraju. Najcieplej na południu u was upał, nawet 30 stopni.

0: teraz u nas wakacyjne bingo. Słuchajcie, bo w te wakacje nie musicie normalnie się ruszać. Siedzicie na kanapie i zwiedzacie z Bilgunem, Arjun Batarem i z Hubertem Radzikowskim całą Polskę.
1: Wczoraj byliśmy, słuchajcie, na zamku w Bytowie. Było pasowanie na rycerza.
0: Właśnie, to jest takie pytanie. Kiedy ostatnio byłeś, Kamilu, na zamku?
1: Wiesz co, pamiętam, że ostatnio się bawiłem z żoną w rycerza i powiedziałem do niej: królewno, otwórz swe komnaty.
0: I co?
1: No i się nie udało.
0: Zamek się zaciął?
1: No nie, królewna nie była akurat w nastroju.
0: A przy okazji zamku też można opowiedzieć ten słynny dowcip, co robi dzik w podziemiach zamku.
1: Czekaj, szuka lochy?
0: Penetruje.
1: A, okej, znałem wersję lżejszą. Co tam było u Bilguna wczoraj? Czy on penetrował lochy? Posłuchajmy.
2: Panie Jaromirze, niech pan mnie pasuje na rycerza już teraz. Albo przynajmniej na giernika.
3: Pasuje ciebie na rycerza.
2: O, dziękuję.
0: Bilgun został rycerzem. Wow, czy znajdzie się sztuknik, który ukleci taką wielką zbroję?
1: Przepraszam, lochy do mnie dotarły właśnie.
0: Tak? Dzisiaj ruszamy dalej w naszym wakacyjnym bingo. Jeżeli, słuchajcie, pogoda dopisze, bo dzisiaj wskoczymy na wodny tramwaj w Szczecinku i zobaczymy to miasto z zupełnie innej perspektywy. Czekajcie na relację Bilguna w Radiu Z.
1: Gramy wakacyjnie fantastycznie. Loko, loko.
0: Lochy, lochy.
1: Lochy, lochy.
0: Gordo i Rainer Sonnenfeld. Lochy, lochy w Radiu Z 20 po 8.

0: To jest Radio Z, tak wam gramy dzisiaj w kalendarzu, 20 dzień sierpnia.
1: Co to?
0: To jest mucha.
1: Nie, to jest komar.
0: To jest komar, to jest komar. Bo dzisiaj jest Światowy Dzień Komara.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Komara, z tej okazji około 8.50, chwilę po 8.50 w Radiu Z wyemitujemy, uwaga, specjalny sygnał na całą Polskę odstraszający komary.
0: Rozmawialiśmy z ichtiologami, chyba tak się nazywa, specjalista od much, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Brzmi jak bardziej jak specjalista od krupników.

0: zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
4: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
3: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
5: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
15: Moim hobby jest udział w wyniach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
14: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
16: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Słuchaj, Marian.
13: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
20: Po reklamie.
21: Mamy to punktualnie 8:30, wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak, Michał Adamiuk, polecamy, zapraszamy.
22: Podniesienie kwoty wolnej od podatku zostanie zrealizowane. Zapewnia o tym w Radiu Z europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
23: Rząd przygotowuje zmiany podatkowe, na których ma zyskać 3,5 miliona osób.
22: W propozycjach nie ma jednak podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, co było wyborczą obietnicą.
24: To nie zamyka dyskusji. Szukania możliwości w kolejnych latach podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych.
22: Rząd chce podnieść drugi próg podatkowy ze 120 na 130 tysięcy złotych.
23: Ma być też nowa stawka PIT. 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie.
22: Obcy dron rozbił się w Rumunii, wleciał w jej natowską przestrzeń powietrzną podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę tej nocy. Po wykryciu obiektu od razu poderwane zostały dwa sojusznicze hiszpańskie F-18 i rumuński śmigłowiec.
23: 3 minuty.

0: Po przekroczeniu granicy bezzałogowiec rozbił się i zapalił na niezamieszkanym terenie w okręgu Tulcza. Na miejsce jedzie wojskowa ekipa poszukiwawcza.
1: Szpital w Miastku jest bankrutem. Do sądu trafił wniosek o ogłoszenie jego upadłości. Placówka ma ponad 40 milionów złotych długu. Decyzja, choć dramatyczna, była konieczna, przekonuje burmistrz Jerzy Wójtowicz.
0: Problemy szpitala rosły od miesięcy. Nie pomogły nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy neurochirurgów. NFZ wlepił za to szpitalowi karę ponad 13 milionów złotych.
1: Z tą staruszką lepiej nie zadzierać. 85-letnia Włoszka z Ligurii 5 razy pomogła aresztować oszustów, którzy chcieli ją okraść. Ostatni próbował wczoraj metodą na karabiniera.
0: Zadzwonił do kobiety, podszywając się pod policjanta. Powiedział, że musi wejść do jej domu, by skontrolować i spisać jej biżuterię.
1: Staruszka wezwała prawdziwą policję. Kiedy oszust się zjawił, czekał już na niego patrol.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: No, z emerytami lepiej nie zadzierać, słuchajcie. U nas pogoda dzisiaj taka, no troszkę się rozregulowało to lato. Na północy ledwo 20 stopni przelotny deszcz. Im dalej na południe, tym deszczu więcej. Na południu dzisiaj burze nawet z gradem. I na południu upał w Przemyślu do 30 stopni, w centrum około 24.
4: To jest taka japońska pogoda, prawda?
3: Czemu?
4: Jako tako jest.
3: Jako tako?
4: No, japońska.
3: A wiesz, jak jest po japońsku pociąg?
4: Nie.
3: Ja też nie.

0: Elton John o poranku w Radiu Z. 23 minuty i będzie godzina 9. To jest ważna informacja. Stadion Narodowy będzie miał nowego sponsora.
1: O.
0: Już nie będzie PGE Narodowy, tylko Orlen Narodowy.
1: A, czyli teraz będzie PGE Orlen Narodowy?
0: Nie, będzie sam Orlen Narodowy.
1: Sam Orlen Narodowy bez PGE?
0: No, Orlen Narodowy zapłacili za to ponad 10 milionów złotych.
1: Orlen Narodowy.
0: Tak, na stadionie Orlen Narodowy witają.
1: Dziwne. A jak będzie rządowy program CPN, co nie?
0: No.
1: To minister Motyka będzie codziennie podawał wyniki meczów?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
18: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: A już za chwilkę tylko u nas nadamy specjalny sygnał odstraszający komary.
0: Proszę zrobić głośniej radio. To się wydarzy na antenie Radia Z. To jest skuteczne na 200%.
1: Tak, bądźcie z nami.
8: O Medus.

0: jest wakacyjny przebój David Guetta, Run, Run, River. Za 12.09 teraz zmieniamy klimat, moi drodzy, ponieważ w Polsce prawdziwa plaga komarów. Komary nie dają nam żyć.
1: Wszędzie są. Mało tego, dzisiaj w ogóle w kalendarzu, słuchajcie, jest Dzień Komara.
0: W takim razie mamy coś wyjątkowego dla państwa. Przeprowadziliśmy... Nie działa. Nie trafiłeś. Dalej lata. Nie działa. Przeprowadziliśmy wspólnie z inżynierami z NASA specjalne badania.
1: Tak, Europejska Agencja Kosmiczna... Europejska Agencja Kosmiczna potwierdziła nam, uwaga, częstotliwości, których nie znoszą komary.
0: I teraz bardzo prosimy o uwagę urlopowiczów, tych, którzy wypoczywają na Mazurach, w górach, na polach namiotowych. Za chwilkę nadamy dźwięk odstraszający komary. Ten dźwięk ma potwierdzoną skuteczność.
1: Tak, otwórzcie okna w domu, wystawcie głośniki na parapety, wystawcie głośniki przed namioty i w namiotu też, namiocie też taki jeden mały na bluetooth postawcie.
0: Jeżeli macie możliwość, zatrzymajcie teraz samochody przy lasach. Otwórzmy wszyscy szyby. Niech ten dźwięk pójdzie w Polskę.
1: Oto dźwięk odstraszający komary.
2: Czołem! Żołnierze!
1: No i mamy spokój z komarami. Na najbliższe 4 lata. Radio Z i już. Za 10.09.

0: Witamy o poranku, to jest Radio Z. Przed chwilką wyemitowaliśmy dźwięk odstraszający komary, no i państwo dzwonią w tej sprawie. Dzień dobry.
1: W sprawie komarów chcę przypomnieć, że mieliśmy takiego wspaniałego prezydenta. Nazywał się Bronisław Komarowski.
2: Rzeczywiście był taki pan prezydent. Za chwilę punktualnie o 9:00 wiadomości w Radio Z.
3: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
4: Reklama.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Nerwowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
9: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
14: mega,
10: co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert,
15: taniej masz. Po reklamie.
16: 9:00, za pasem jest czwartek, 20 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają i Dalia Tomczak, i Michał Adamiuk.
17: Gość Radia Z o podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Obietnica będzie spełniona.
18: Rośnie bilans ofiar po potężnym ataku Rosji na Ukrainę.
17: Książę Harry wraca do domu niebawem. Przeprowadzka z USA.
16: Dziewiąta.
17: Obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej, podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, zostanie zrealizowana. Ogłasza to w Radiu Z Michał Szczerba z KO.
18: Przekonuje, że w rządzie trwa na ten temat dyskusja. Po rozmowie z europosłem Beata Lubecka. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Kiedy ta obietnica zostanie spełniona?
19: No kiedyś, na pewno nie w tej kadencji i znowu padają mgliste obietnice.
20: Ten temat jest na agendzie. Ja jestem absolutnym zwolennikiem również podejmowania w tym zakresie pracy w takim, powiedziałbym, ewolucyjnym stylu i to zostanie zrealizowane.
19: Europoseł Szczerba kreślił jeszcze jakieś scenariusze na przyszłość, że jeśli będziemy mieć większy zastrzyk środków z Unii Europejskiej, jeśli sytuacja geopolityczna się uspokoi, to będzie można wykorzystać pieniądze europejskie, żeby zaproponować nowe rozwiązania podatkowe. No taka nowa mowa trochę. A aktualnie zaproponowane zmiany w podatkach to działanie związane z możliwościami, jakie rząd ma. Teraz deficyt budżetowy po 7 miesiącach przekroczył już 141 miliardów złotych.
17: Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. To po nocnych atakach na ukraińską stolicę. W wyniku masowych ostrzałów miasta zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
18: Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę. Ratownicy przeszukują gruzowiska i odnajdują kolejne ciała.
17: Sytuację o poranku śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, gdzie dokładnie uderzyli Rosjanie?
6: A przede wszystkim w prawobrzeżną, gęsto zaludnioną część miasta. Jedna z rakiet uderzyła w 9-piętrowy blok, po czym zawaliły się dwie górne kondygnacje. W tej samej dzielnicy rakieta uderzyła w szpital dziecięcy i budynek, pod którym znajdował się schron. Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych pod gruzami. Służby cały czas pracują na miejscu. Rosjanie atakowali różnymi rakietami i nowymi odrzutowymi dronami, tak by utrudniać pracę ukraińskim systemom obronnym. Dlatego tak wiele pocisków uderzyło w cel.
18: Rosjanie zaatakowali także południe i zachód Ukrainy.
17: Sukces w pracach nad szczepionką na raka ma chronić przed nawrotem nowotworu skóry. Przełom ogłosiły koncerny Merck i Moderna. Szczepionka ma być personalizowana, uczyć się organizmu pacjenta i działać precyzyjnie na komórki rakowe.
18: Eksperci mówią o kamieniu milowym dla całej medycyny i monumentalnym kroku naprzód. Walka z czerniakiem to początek. Obie firmy już prowadzą badania szczepionki w walce z rakiem płuc. Po ogłoszeniu sukcesu akcje spółek poszybowały.
17: Huk i chmura pyłu w Jastrzębiu-Zdroju. Zniknęła wieża szybowa po byłej kopalni Jasmos. Akcja była widowiskowa. Z bliska obserwował ją reporter Radia Z Szymon Kastelik.
21: Wybuch i po wszystkim ponad 70-metrowa wieża ważąca 7 tysięcy ton zamieniła się w gruz. Użyto 50 kg dynamitu i wykonano 1000 odwiertów. Wszystko poprzedziły 2 tygodnie przygotowań, mówi Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych.
22: Były wykopane rowy, wały nasypane wokół całego miejsca.
21: Wszystko poszło zgodnie z planem i obliczeniami, a co najważniejsze, bezpiecznie. Szymon Kastelik, Radio Z.
18: Po uporządkowaniu teren zostanie sprzedany.
17: Z USA do Wielkiej Brytanii przeprowadza się książę Harry i jego żona Meghan. Stanie się to niebawem. Od września ich dzieci pójdą do brytyjskich szkół. Rodzina nie będzie mieszkać w królewskiej rezydencji.
18: 6 lat temu Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z żoną wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Nie narzekamy, bo jest naprawdę nieźle dzisiaj. W pogodzie 23-24 stopnie średnio, a jeżeli mówię średnio, to znaczy, że maksymalna temperatura będzie dużo wyższa. Na południu dzisiaj zobaczymy nawet, tutaj w Rzeszowie widzimy prognozowaną temperaturę 31 stopni, w Krakowie 3 dychy, w Katowicach 29, słońce na przemiar z chmurami deszczowymi.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Ale to jak w Kołobrzegu 20, a w Przemyślu 30, to...
25: To 30 stopni różnicy.
16: To średnio to ile to będzie?
26: No,

0: Momentami drżące, nieźle wkurzona kotka. Kociak, Anastasia, I'm out of love. Tutaj Radio Z. Oj, to jest duża zmiana. Temat dnia, moi drodzy, czeka nas rewolucja w podatkach.
1: Już leci Janoś.
0: No, trafiona muzyka w tle. Rząd chce obniżyć podatki dla klasy średniej i na tym skorzysta około 3,5 miliona podatników.
1: Tak, ja słyszałem o tym. I premier mówi, że te zmiany są po to, żeby system podatkowy był, tu cytat, trochę bardziej sprawiedliwszy.
0: Czy mówi się trochę bardziej sprawiedliwy albo sprawiedliwszy?
1: Ja wiem, ale powiedział, że trochę bardziej sprawiedliwszy. Tak, żeby jakby podkreślić to wszystko.
0: A, rozumiem, tak specjalnie. Czyli to polega na tym, słuchajcie, że Donald Tusk jest, jak Janosik, chce zabrać najbogatszym i rozdać mniej zarabiającym.
1: Czyli biednym?
0: Coś ty, Marek. Jesteśmy w Polsce rządzonej przez KO. Tutaj nie wolno tak mówić. Przepraszam za kolegę.
1: Gdzieś mi się wymsknęło. No.
0: Żeby to było ostatni raz.
1: Super jest wszystko.
0: O, wreszcie.
1: Jest super.
0: No, ale kontenstwo ci się włączyło.
1: Same wzrosty.

0: pamiętacie? Tu Radio Z. Kiedyś była taka reklama. A łyżka na to niemożliwe.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radio Z.
3: Dobrze, uwaga, teraz będzie zagadka dźwiękowa. Proszę rozpoznać, co to jest za zwierzę. Pierwsze. Kto poznaje, to mój słoń. To jest słoń.
0: Wow.
3: Afrykański. Drugie.
0: Wow.
3: To nie jest mąż w piątek wieczór, to jest lampart. Dalej
0: trzecie
3: idziemy.
0: Trzecie zwierzę.
3: Nosorożec.
0: Tak robi nosorożec?
3: Tak, to jest nosorożec. Tak. Trochę jak ty przed programem, 5:40 mniej więcej. Teraz będzie kolejne zwierzę, proszę bardzo. Poznajecie?
0: Pewnie, kici, lew, król zwierząt wszystkich, taką grzywę ma.
3: I uwaga, ostatnie zwierzę z tak zwanej Wielkiej Piątki.
0: Ojej, to przepraszamy, bo to chyba nie tą stroną.
3: Nie, to... To bawuł. To bawuł, tak.
0: Tak bawuł robi?
3: Tak. Czy ktoś z Państwa chciałby zobaczyć je na żywo? Wyjechać w podróż dookoła świata? Wiemy, jak to zrobić. Sięgnijcie teraz po telefon i mamy coś ważnego do powiedzenia.
0: Tak, słuchajcie, nagroda główna w wielkim wakacyjnym finale. To już jutro, tak?
3: Tak,
0: to jest tak,
3: jutro.
0: Słuchajcie, albo 800 tysięcy złotych, albo Honda ZRV, nowiuszki super SUV dla całej rodziny.
3: Wielki finał wakacji to nie koniec, moi drodzy, bo teraz mamy rekordowy bonus o poranku. Każdy, kto wyśle teraz hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, zyska, uwaga, 18 tysięcy losów w grze.
0: Super, warto skorzystać, płacicie za jednego SMS-a, przychodzi ich 18 tysięcy i o tyle rosną wasze szanse na nagrody główne. 800 tysięcy albo Honda ZRV. Kochani, Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
1: Reklama.
4: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian,
11: mega,
12: co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Media Expert.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: jest taki czas teraz na antenie, kiedy będziemy się chwalić, bo od mniej więcej 50 minut w Polsce nie powinno być ani jednego komara dzięki Radiu Z.
1: Proszę Państwa, wyemitowaliśmy specjalnie potwierdzony, sprawdzony sygnał, który wykańcza komary.
0: I wykończył. Na najbliższe 4 lata mamy spokój z komarami.
1: Nie ma komarów już w Polsce.
0: Dzwonicie w tej sprawie 321-321-321.
2: Cześć, tu Aśka, a ja od kilku lat mam dwa cudowne komary, które tak skutecznie potrafią wystać z ciebie krew, że nie masz już energii na nic. Pozdrawiam.
0: A to nie, to na takie małe komary to nie działa. To spokojnie.
1: Komary rodzą się przez ukłucie, tak?
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda złoty 49 za 100 gramów.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka. Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: To Sylwia Grzeszczak i jej nowy numer pod tytułem Mam go.
1: Nie mam go, tylko mango.
0: Mam go.
1: Mango.
0: Mango?
1: Mango.
0: Czyli mam go.
1: Kiedyś zwiedzałem, pamiętam, takie miejsce, gdzie były małpki. Tam była taka mała małpka Mango. I pan krzyczał, poproszę o popcorn dla Mango.
0: No, to może zresztą była Sylwia i napisała taką piosenkę. Sylwia, pozdrawiamy serdecznie. Przechodzimy teraz do wakacyjnej rządzy pieniądza. Uwaga, uwaga. Mamy super, słuchajcie, losy. Taki jeden los rzucam w waszą stronę, a wy krzyczycie, łapiecie.
2: Łapiemy.
0: Mam go!
1: Mam 18 tysięcy szans, moi drodzy. 18 tysięcy szans, a jutro wielki finał wakacji. Do wygrania albo 800 tysięcy złotych, albo najnowsze Honda ZR-V.
0: Ty wiesz, ile Honda ZR-V ma koni mechanicznych?
1: Ile?
0: Dużo.
1: Wow, też musiał mieć taki samochód.
0: Słuchajcie, do 10 mnożymy każdego waszego SMS-a razy 18 tysięcy. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353. Macie 5 minut, czas start. Jeden SMS kosztuje 3,69 z VAT.
1: Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Szkołę ogarnąć.

0: promocji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Po reklamie.
12: W domu, w samochodzie, w pracy, gdziekolwiek jesteście, polecamy waszej uwadze wiadomości w Radiu Z, które prezentują Idalia Tomczak i Michał Damiuk.
13: Alerty RCB obudziły mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Mamy komentarz szefa MSWiA.
14: Koniec akcji. Po 5 dniach ugaszono pożar w Chlewnicy na Pomorzu.
13: Końcówka sierpnia z pogodą w kratkę. Szczegóły na koniec wiadomości.
12: Dziesiąta.
13: Minister Spraw Wewnętrznych potwierdza Radiu Z. Tak już teraz będzie, mówi Marcin Kierwiński o zmianach w systemie informowania obywateli.
14: Test był o świcie, kiedy mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali ostrzeżenie SMS o trwającym zmasowanym ataku za naszą wschodnią granicą.
13: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk tuż po rozmowie z ministrem spraw wewnętrznych. Tak. Karolina, kiedy takie wiadomości będą rozsyłane?
15: Zawsze, kiedy nawet prewencyjnie będą podrywane samoloty, a wszystko po to, by każdy miał świadomość, że za granicą coś się dzieje. I tu nas chyba się zasadne pytanie, biorąc pod uwagę, jak często operuje polskie lotnictwo, czy mieszkańcom taki alert nie spowszednieje. Musimy to jakoś wyważyć, bo nie ma wersji pośredniej, mówi minister Marcin Kierwiński.
16: Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
15: I tu, jak mówi, biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia, wysyłanie prewencyjnego SMS-a wydaje się właściwe.
14: Wiadomości do mieszkańców to pierwszy krok. Jeśli zagrożenie będzie większe, uruchomione zostaną kolejne procedury, w tym syreny alarmowe.
13: Pedofilia i rozpijanie nieletnich. Za to zarzuty usłyszał youtuber znany pod pseudonimem Stu. Kilka lat temu był niezwykle popularny w sieci.
14: O upadku jego kariery i podejrzeniach o molestowanie nastoletnich fanek, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
17: Ponad 30 tomów akt, zeznania świadków, dziesiątki nośników danych, telefonów, komputerów i dysków. Śledczy zebrali potężny i mocny materiał dowodowy, zapewnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
18: Zgodnie z przepisami dotyczącymi kary łącznej, nawet 15 lat pozbawienia wolności może być orzeczone.
17: Wszystko zaczęło się niemal 3 lata temu, gdy w sieci wybuchła Pandora Gate. Ujawniono wtedy filmy i rozmowy z nieletnimi ofiarami znanych influencerów. Jednym z nich był właśnie Stu, niezwykle popularny twórca treści rozrywkowych, gier i wyzwań dla nastolatków. Zniknął wtedy z Polski i odnalazł się w Wielkiej Brytanii.
14: Tamtejsze władze długo wstrzymywały się z wydaniem Stu Polsce, a on sam wykorzystał wszystkie możliwe odwołania. Tydzień temu odstawiono go samolotem do Warszawy.
13: Strażacy dogasili pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień pojawił się w sobotę. Spaliły się 4 hale i budynek biurowy.
14: Ucierpiało 7 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. 6 na skutek przegrzania i odwodnienia, 1 skręcił kostkę. Zakład ma zostać odbudowany.
13: Służby na Dolnym Śląsku w stanie gotowości, policja i Straż Miejska z Wałbrzycha sprawdzają, czy po mieście może chodzić puma.
14: Trwa też sprawdzanie zdjęcia z fotopułapki, na którym widać drapieżnika w lesie. W mieście apele o ostrożność. Jaki jest plan służb, mówi Marcin Szewczak, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
11: Będziemy się starali zrobić wszystko, żeby uratować to zwierzę, to znaczy odłowić je żywe, ale też miejcie Państwo świadomość, że to jest zwierzę niebezpieczne i może dojść do już takich rozwiązań ostatecznych.
14: Nie ma zakazu wejścia do lasów, trzeba być jednak ostrożnym, w razie czego należy powiadomić służby.
13: Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Synoptycy IMGW ostrzegają dziś przed upałami na południu Polski. Jutro możliwe burze i ulewy.
14: Czy choć trochę poprawią sytuację hydrologiczną? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Eksperci nie mają wątpliwości, przełomu w walce z suszą nie będzie. Do odbudowy zasobów wodnych potrzeba całych tygodni z opadami deszczu, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
20: Powinno padać co kilka dni, a my z tego robimy wyjątek i jakąś wielkie halo. Brakuje tych opadów i najbliższe tygodnie wskazują, że ta susza hydrologiczna będzie się utrzymywać.
19: Ostatnie opady podnoszą stan wody w niektórych rzekach. Dzięki opadom nawadnia się wierzchnia warstwa gleby, ale nadal z suszą zmaga się 2/3 kraju. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Bez ostrzeżeń hydrologicznych, tylko północne krańce Polski.
13: Z nami w studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
13: Wiadomości ekonomiczne.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
24: Ceny ropy na światowych giełdach rosną kolejny dzień. USA ogłaszają wojnę gospodarczą z Iranem. Drożej także na polskich stacjach paliw. 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,49, olej napędowy 7,52. Lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień w związku z urazami, zatruciami i zaburzeniami psychicznymi. Jak podaje ZUS, od stycznia do czerwca lekarze wystawili 14 100 000 zwolnień. To niecałe 3% mniej niż rok wcześniej. Średnia długość L4 to 10 dni. W ciągu roku w miastach przybyło droższych mieszkań, które kosztują ponad 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tak wynika z danych portalu rynekpierwotny.pl. W Warszawie ich oferta zwiększyła się o 42%, w Trójmieście również, we Wrocławiu aż o 142%, w Poznaniu o 100%. Jednocześnie ubyło tańszych lokali. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych pierwszy raz w historii przekroczył poziom 40 bilionów dolarów. W okresie prezydentury Donalda Trumpa i Joe Bidena zadłużenie USA wzrosło dwukrotnie. 1/3 wzrostu odnotowano w czasie pandemii COVID-19. Za pozostałą część odpowiada polityka fiskalna obu prezydentów i nierównowaga pomiędzy wpływami z podatków a wydatkami.
23: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: No sami słyszeliście, że dzisiaj na południu jeszcze upalnie. Przemyśl, Lublin 30 stopni, Kraków 28, Opole 29, w centrum już tylko 24 stopnie, a na północy, w takim na przykład koło brzegu, nie uwierzy pan, panie Kamilu.
26: Ile?
25: 20 stopni.
26: Pan Robert uwierzy w to?
25: Pan Robert uwierzy?
27: Że 20?
25: Tak, 20 stopni.
27: Dajcie spokój. No. Kiedy te upały się skończą, to już jest naprawdę przekonujące nad tym polskim morzem. Ile można?
26: 20
27: stopni. Dobrze, że jesień idzie.

0: Ach, same plusy, naprawdę, same plusy. Po pierwsze, odpocznijmy od upałów. Po drugie, dzieci pójdą do szkoły. No przecież
1: namówiłeś.
0: Chodzi o edukację, chodzi o to, żeby się rozwijały nam jak najszybciej i jak najlepiej, prawda?
1: Ta.
0: No i tak, także to co, czekamy, nie?
1: Ja już odliczam, wiesz, jestem tak, jak więzień jestem, na ścianie sobie tak zakreślam.
0: A kupiłeś już wszystko, czy sobie same muszą poradzić?
1: Same muszą poradzić.
2: Dzieciaczki, no dobrze, nasze kochane.
1: Ojcowie roku, co?
0: Chodzi o to, żeby były samodzielne.

0: Nie ma miejsca jak dom, śpiewał Mrozu, ale Bilgunar Yunbatar nie bierze sobie tego tekstu do serducha. Dla niego najważniejsze jest poszukiwanie wakacyjnego bingo i dlatego dzisiaj okolice Szczecinka. A pogodę, Bil, macie dobrą?
1: No właśnie, pogoda jest jak w kalejdoskopie. Muszę przyznać, że raz jest słońce, trzeba zakładać słoneczne okulary, albo raz po prostu leje i trzeba się schować do samochodu. Naprawdę jest to przygoda z jednej strony, ale również można powiedzieć, że taka zabawa z budką, która przyjmuje butelki kaucyjne. Raz działa, raz nie działa, a my chcemy po prostu mieć szczęście.
0: Okej, okay, jakie plany na dzisiaj konkretnie?
1: Dzisiaj będziemy zmierzać właśnie do Szczecinka, a tam czeka na nas tramwaj wodny. Jest to ciekawy środek lokomocji. Może uda nam się przerobić go na trolejbus wodny.
0: Okej, okay, dobra, to już zrezerwuj 2-miesięczne, bo ja chętnie dojadę. Słyszymy się niebawem. Bilgunar Yunbatar w poszukiwaniu wakacyjnego bingo w Radiu Z. Radio Z i już. A na razie bilecików do kontroli wcale nie trzeba. 18 minut po 10, czwartkowe przedpołudnie. No i takie dźwięki. Beat Freaks w Radiu Z.

0: wrócił blask.
1: Wiktoria Kida, oj, na tę dziewczynę zawsze można liczyć. Oj, dziewczyno, w Radiu Z, 23 minuty po 10. Jak tam już po wakacyjnych podróżach, już po wojażach, a pamiątki przywiezione? No właśnie, bo to jest tak, że na wyjeździe to my sobie tam kupujemy te różne suweniry, tylko że warto wcześniej sprawdzić, zanim wrócimy, czy trzeba zapłacić za to cło, czy też nie trzeba. Bo pewna pani wróciła sobie z Dubaju, z biżuterią, nie zgłosiła jej do oclenia, wyrywkowo ją przyłapano, no i wyszło dobrze ponad 100 tysięcy złotych do dopłaty. Za cło, to jeszcze do tego mandat. Ja dlatego od lat stosuję taką zasadę najbezpieczniejszą na świecie. Z podróży przywożę magnes, ale dla żony.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: bez końca. To jest Oskar Cyms w Radiu Z, za 20 minut 11. No przed nami wielki wakacyjny finał i niesamowite nagrody. Nowiutka Honda ZRV lub 800 tysięcy złotych. No takie nagrody czekają. Jedna z tych nagród trafi do jutrzejszego finalisty. No, a wiadomo, że pomysłów na wydanie ogromnej kasy to jest sporo.
1: O, jestem po dużym remoncie samochodu, to na pewno to mi się zwróci. I na dziecko, bo mi się urodziło niecały miesiąc temu.
0: Przy 800 tysiącach złotych to po pierwsze kupujemy nowy samochód, dziecko jest zabezpieczone. Można od razu kupić mieszkanie dla dziecka, a niech sobie tam odbierze za 18 lat. To teraz mam jeszcze dla was coś specjalnego. Taki specjalny mnożnik. Od tej chwili jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 to 8 tysięcy szans. Jak wchodzić do gry, no to właśnie teraz. Regulamin i specjalne bonusy czekają też na radioz.pl. Wejdźcie do gry, ten bonus trwa do 11. Radio Z wysyła się pod 7353. Radio Z i
2: już. Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
10: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
19: Słuchaj, Marian.
20: No?
19: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
20: Ta.
19: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
19: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
11: Po reklamie.

0: Meghan Trainor w Radiu Z. Szykują się powroty wakacyjne, bo to przecież już 20 sierpnia, a na jednej z najważniejszych dróg w Polsce będą za chwilę remonty. Kierowcy, szykujcie się. Szczegóły zdradzimy za chwilę w wiadomościach Radia Z o 11.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
9: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
18: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
20: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 20 sierpnia, zbliża się godzina 11, to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kotyna, dzień dobry.
22: Dzień dobry.
2: Polskie niebo pod ochroną patriotów, rakiety m.in. na Lubelszczyźnie. Wyrzucał do śmietnika żywe świnki morskie, usłyszał zarzuty. Kolejny remont na A1, kierowcy mogą utknąć w korkach. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawia szczegóły systemu zabezpieczenia ochrony powietrznej kraju. Wiemy więcej o tym, gdzie i jaki sprzęt broni nas przed potencjalnym atakiem dronowym czy rakietowym ze wschodu. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba.
11: Dzień dobry.
2: Tomku. Cała Polska jest szczelnie chroniona?
11: No niestety nie i to szczerze przyznał minister obrony. System jest budowany od dłuższego czasu i ten proces potrwa jeszcze wiele lat. Ale są już regiony, które w tej chwili mają zapewnioną profesjonalną obronę przeciwlotniczą. To na przykład Płock wraz z rafinerią, ale nie tylko, wliczał Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem. Sojusznicze systemy są rozstawione już od wielu miesięcy. Tym razem to są holenderskie baterie Patriot, chronią Rzeszowa i lotniska w Jasionce. Mamy ochronę ściany wschodniej, ochronę Warszawy.
11: Dodatkowe baterie przeciwlotnicze niższej klasy niż system Patriot bronią też terenów przygranicznych, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim. Wicepremier Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że to wojsko ustaliło najważniejsze cele do ochrony na podstawie natowskich wytycznych dotyczących infrastruktury krytycznej.
2: Cały wciąż budowany system obrony powietrznej kosztować ma ponad 200 miliardów złotych. A kolejny pokaz sił NATO nad Polską. Jak wynika z oficjalnych danych dotyczących ruchu powietrznego, w polską przestrzeń od ponad godzinę wlatują kolejne sojusznicze jednostki. Chodzi m.in. o samoloty wczesnego ostrzegania czy latające cysterny. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. To kolejny dzień ćwiczeń?
23: Najprawdopodobniej tak, ale sojusz nie podaje żadnych szczegółowych informacji dotyczących lotów nad naszym krajem. Wzmożona lotnicza aktywność trwa od poniedziałku. Jak nieoficjalnie udało mi się ustalić, ma trwać do końca tygodnia. Tak dużych ćwiczeń nie było w tym miejscu świata od lat. Sojusz pokazuje swoją siłę w powietrzu tuż przy rosyjskiej granicy, a na niebie pojawiają się lotnicze cysterny, samoloty szpiegowskie czy najnowsze myśliwce wielozadaniowe.
2: Rosja na razie sprawy nie skomentowała. 84-latek z Siemianowic Śląskich wyrzucał żywe świnki morskie do śmieci. Policjanci po długich poszukiwaniach w końcu go zatrzymali. Teraz może trafić za kratki. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
24: Policja szukała sprawcy od czerwca, gdy w jednym z kontenerów na odpady znaleziono 5 żywych świnek morskich. Kilka dni temu w innym koszu na terenie miasta odkryto kolejnych 8 gryzoni. Tym razem policjanci skutecznie namierzyli 84-letniego mieszkańca Siemianowic.
25: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
24: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Świnkami morskimi zaopiekowali się wolontariusze stowarzyszenia zajmującego się gryzaniami. Na autostradzie A1 zaczyna się kolejny remont, który może powodować duże korki. Trasa między Gdańskiem a Toruniem jest od lat sukcesywnie odnawiana. Na linii Trójmiasto i reporter Radia Z Maciej Bąk, to gdzie od dziś są nowe utrudnienia?
26: Na jezdni w kierunku Torunia pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Zatem tuż po przekroczeniu granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego mogą tworzyć się korki, bo jezdnia autostrady została tu zwężona do jednego pasa. Podobnie jest na przeciwległej jezdni w stronę Gdańska, gdzie cały czas trwają prace remontowe między węzłami Pelplin i Kopytkowo i potrwają jeszcze 6 tygodni. To tu ogromne korki utworzyły się na przykład w ostatni czwartek, kiedy cała Polska ruszyła na długi weekend nad morze. Trójmiasto, Maciej Bąk, Z.
2: Na obu remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj już lekki upał pojawia się na południowym wschodzie, bo na Podkarpaciu temperatury sięgną 30 stopni. Podobnie może być w Małopolsce i na Górnym Śląsku, ale od Opolszczyzny właśnie przez Górny Śląsk, Świętokrzyskie aż po Lublin może dzisiaj zagrzmieć i tam też największe opady deszczu. Są takie kawałki, które od lat dodają nam siły w pracy. Na myśl o tym, że już za chwileczkę kończą się wakacje, no to my się nie poddajemy. My dorzucamy do pieca. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. To jest Radio Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Hello, to jest Beyoncé w Radiu Z. Kwadrans po 11. Jak wypoczywasz to nad wodą? Wiadomo, wakacje wciąż trwają. To tylko gdzie konkretnie, jak tyle pięknych akwenów mamy w Polsce? I takie wakacyjne bingo znalazł dla nas Bilbo Narjunbator. Gdzie dzisiaj trafiłeś?
1: No ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o akweny wodne, to ja lubię też takie nietuzinkowe, niepopularne wręcz. Jesteśmy już w Szczecinku, tuż pod zamkiem w Szczecinku jeździ tramwaj wodny i tutaj właśnie czekamy na przystanku, a wraz ze mną pani, która z wnukami chyba tutaj stoi i czeka na przejażdżkę, tak?
2: Tak, Irena.
1: Dzień dobry, pani Ireno. Proszę powiedzieć, jak się pani tutaj zapatruje na dalsze wakacje z wnukami?
2: A, bardzo dobrze. Bardzo lubię, kiedy wnuczka mnie odwiedza. Mamy wspólne spacery. Odwiedzamy, co możemy. Tu, no, wnuczka poznaje miasto, także i plac zabaw, nowe znajomości. Także myślę, że jest w porządku.
1: No tak, no nasze pociechy zostają z babciami, dziadkami. Myślę, że też dużo się uczą, bawią przede wszystkim, no i dostają też smakołyki, prawda?
2: Och, oczywiście, no bez tego się nie da.
1: No to jeżeli mądrość, to pani Irenko, chciałbym poprosić o jakąś taką mądrość dla młodych.
2: Mądrość dla młodych? Korzystajcie z życia. Żyjcie dniem dzisiejszym, każdego pięknego dnia. Sprawiajcie sobie przyjemności. Cóż jeszcze? No korzystajcie z czasu, zwiedzajcie, odwiedzajcie piękne miejsca, no i kochajcie się.
1: No i będziemy, i ta miłość przez ten wiatr leci do was, kochani, a my tutaj mamy taki właśnie klimat spokojny, woda przed nami buzuje i czekamy na tramwaj wodny.
0: No jasne, że jak są dziadkowie, to wtedy można sobie pozwolić na te chwile relaksu, bo jak mówi stara piosenka, wyjechały na wakacje nasze dzieci, czy nie, to jak to było, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. No a dalej to już wiecie, co się dzieje. 16 po 11 tu Radio Z.

0: Hang Up, to jest Madonna w Radiu Z, a my zbliżamy się do tego pięknego momentu na zakończenie wakacji. Najnowsza Honda ZR-V albo 800 tysięcy złotych. Te nagrody, tylko te dwie, czekają w naszych walizkach i już jutro ktoś rozpakuje swoją wygraną. No ale wakacje wciąż trwają. Ja mam specjalnie dla was załatwiony bonus, bo od teraz startujemy taką bonusową godzinę, gdzie mnożę wasze szanse na wygraną. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 to 12 tysięcy szans na udział w wielkim wakacyjnym finale. Jutro albo Honda ZR-V, albo 800 tysięcy. Wejdźcie do gry. Radio Z wysyłacie pod 7353. I fiesta! Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
4: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
5: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
8: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
14: Doczekałam się, dziękuję serdecznie. Wakacyjna
13: żądza pieniądza. Już jutro wielki wakacyjny finał. A w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
12: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Marian.
12: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
16: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
8: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
17: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebert Glue.

0: itp. itd. To Sanach w Radiu Z za 20 minut 11. Ja zerknąłem tak zupełnym przypadkiem na kolorowe portale, rzadko to robię i ja nie miałem tego w planie w ogóle, ale tam są nagłówki, co jeden to lepszy. Taki pierwszy z brzegu, muszę wam go przeczytać, bo jest zaskakujący. Gwiazda telewizji w bikini. No to się zdarza. Rzadko pokazuje się w takim wydaniu. To może niech tak zostanie. Myślę, że gdyby w bikini chodziła codziennie do pracy i do sklepu, to przecież bidula by się za chwilę rozchorowała. No poranki chłodne, gdzie to tak? Radio
1: Z i już. Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
2: Reklama.
3: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.

0: tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Z. A pamiętacie, że w tej godzinie mnożę wasze szanse w grze o dwie nagrody w wielkim finale: Honda ZR-V albo 800 tysięcy złotych. A czasu jest coraz mniej, więc warto właśnie teraz upolować te dodatkowe szanse. Zostało tylko 5 minut, punktualnie do 12, żeby zgarnąć 12 tysięcy szans. 800 tysięcy czeka albo Honda ZR-V, to wyślijcie hasło Radio Z pod 7353 właśnie teraz.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
1: Doczekałam się, dziękuję serdecznie. Wakacyjna
0: żądza pieniądza. Już jutro wielki wakacyjny finał. A w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZRV. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co
3: mega,
2: ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się południe, a my sprawdzamy te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
14: Nocne alerty RCB we wschodniej Polsce. Czy zadziałały? Sprawdzamy. Premier o zatrzymaniu Wołodymyra Żet. Niemcy nie powinni go ścigać za wysadzenie Nord Stream. Przełom w leczeniu Czerniaka. Jest szczepionka.
13: Dwunasta.
14: Zmasowany atak na zachodnią Ukrainę, alerty RCB we wschodniej Polsce. W nocy i nad ranem SMS-owe komunikaty dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pod koniec lipca, po przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę, mieszkańców lubelskiego budziły syreny. Powiadomienia jednak nie były wysłane. Czy tym razem wszystko zadziałało? Z urzędnikami i mieszkańcami na Lubelszczyźnie rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: Lubelski Urząd Wojewódzki zapewnia mnie, że każdy powiadomienie dostał. Takie alerty mieszkańcy mają dostać. Zresztą już zawsze wtedy, kiedy zagrożenie będzie realne, mówi mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
16: W przypadku ataków o podobnej skali możemy się spodziewać.
15: Mieszkańcy mają jednak mieszane uczucia. Jedni alerty dostali za późno, inni uważają, że cały system jest do przebudowy.
17: Atak był o godzinie 4, to co mi alert o godzinie 6.
15: Zarówno władze lokalne, jak i rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że cały system powiadamiania jest udoskonalany. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: W Polsce jest około 6 tysięcy syren alarmowych, a to za mało. mało. Podczas nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie około 4 km od miejscowości Grindu. Na miejscu wybuchu pożar. Rumunia poderwała dwa myśliwce oraz śmigłowiec. Dron typu Szachet naruszył z kolei mołdawską przestrzeń powietrzną. Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę, w tym sąsiadujący z Mołdawią obwód Odeski. Prezydent Zełenski napisał na Telegramie, że rosyjskie drony zaatakowały przejście na granicy z Mołdawią. Celem był m.in. Kijów, gdzie zginęło co najmniej 12 osób, a 34 zostały ranne. Jasna deklaracja premiera w sprawie Ukraińca zatrzymanego w Chorwacji. Nie zmieniłem zdania, mówi Donald Tusk, który był i jest przeciwnikiem oskarżania Wołodymyra Żet. Mężczyzna jest podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream w 2022 roku. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Niemcy.
18: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
14: Wołodymyr Żet zostanie przetransportowany do Niemiec. Rok temu sąd okręgowy w Warszawie odmówił wydania mężczyzny. 7 tysięcy ton żelbetonu w kilka sekund zamieniło się w gruz. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmus. Przygotowania trwały 2 tygodnie, wykorzystano 50 kg dynamitu i wykonano 1000 odwiertów. Wokół wieży wykopano specjalne wały zabezpieczające, mówi kierownik robót Krzysztof Dymek.
19: Upadek takiej masy powoduje jakiś tam ruch, wstrząs sejsmiczny. Upadek, zgodnie z wyliczeniami, strefa przebiegu fali szkodliwa, zamykała się w 62 metrach.
14: Nagrania i zdjęcia z tego wydarzenia do zobaczenia na naszym X-ie i Radio Z.pl. Przełomowa szczepionka przeciwko czerniakowi może niedługo zostać dopuszczona do obrotu. Na razie analizowane będą wyniki badań. Moderna i Merck wspólnie testują metody leczenia. Poinformował właśnie o wstępnych wynikach trzeciej fazy badań u chorych w zaawansowanym stadium. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Dlaczego ta szczepionka to przełom?
20: Preparat w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów. Znacznie spowalnia nawrót nowotworu. To ważne, bo większość nawrotów czerniaka pojawia się w czasie 2-3 lat od usunięcia pierwotnej zmiany. Celuje w konkretne miejsce w tkance nowotworowej danego pacjenta. Ma wytrenować układ odpornościowy, tak by rozpoznawał i niszczył konkretne komórki. Organizm uczy się na stałe, mówił mi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
21: Taki przełom prawdopodobnie będzie dotyczył też innych nowotworów.
20: Takich jak rak płuca czy rak pęcherza moczowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Lekarze mają nadzieję, że preparat będzie można włączyć do leczenia już w przyszłym roku. W Radio Z wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Trzęsienie ziemi w świecie Gry o Tron. Współtwórca serialu Ród Smoka odchodzi i nie będzie już pracował po 4. sezonie hitowej produkcji. Nie zamierza angażować się w kolejne spin-offy Gry o Tron. Jak stwierdza Ryan Condal, powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia. 4. sezon Rodu Smoka ma trafić na ekrany w 2028 roku. Po wielkim powrocie nadzieja na podbój kin. Oasis zapowiadają film dokumentalny o pojednaniu i zeszłorocznej trasie koncertowej. Don't Look Back in Anger trafi na ekrany 9 września. Premiera może podsycić plotki o przyszłorocznym powrocie Gallagherów do koncertowania. Nowy film Disneya to krótki metraż z okazji Światowego Tygodnia Księżniczek. Tytuł animacji Księżniczki raz na zawsze. To historia o dwóch przyjaciółkach, które jako dzieci połączyło zainteresowanie bajkami o księżniczkach. Po latach kobiety przekazują pasję swoim córkom.
24: Ale masz ekstra zamek! A ty sukienkę! O, zaczekaj!
25: Późno już. Śmigaj do łóżka.
23: W filmie wykorzystano ręcznie wykonane makiety zamków, autorskie lalki i muzykę nagraną przez 56-osobową orkiestrę. Księżniczki raz na zawsze można obejrzeć na YouTubie.
22: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: No dzisiaj tego deszczu zdecydowanie mniej niż wczoraj, a już na pewno niż wczoraj w nocy. Na termometrach już upalnie od Katowic przez Kraków, Kielce, Rzeszów aż po Lublin. Tutaj w tym regionie najwyższa temperatura, ale w nocy odbije się to burzami, które pędzą nad Czech i Słowacji.
22: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
13: 6 minut po 12, mamy czwartek, 20 sierpnia, czyli jeszcze łohoho, ile wakacji nam zostało. No to my wciąż w poszukiwaniu wakacyjnego bingo, konkretnie Bilgu na Rion Batar. Za chwilę znowu spotkamy się z nimi. Dowiemy się, co tym razem odnalazł i gdzie warto jechać. Zostańcie z Radiem Z.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Mocno imprezowa Last Friday Night i Katy Perry w Radiu Z, kwadrans po 12. No jak impreza, to oczywiście wakacje, bo my się nie poddajemy i szukamy dalej takiego wakacyjnego bingo, czyli miejsca wyjątkowego do zapamiętania. Polecajka od was oczywiście. Dzisiaj kręcimy się po Pomorzu Zachodnim, tam jest Virgunarium Batar. I jesteście już na miejscu?
1: Kochani, już dojechaliśmy do Szczecinka, zmierzając na tramwaj wodny. Widzę, że państwo robią sobie zdjęcia w takiej figurce. To jest jakiś ptak, widzę. To jest chyba taka gra miejska, jak w innych miastach, jak we Wrocławiu, czy też Elblągu. Państwo robią takie zdjęcia i zbierają?
2: Akurat po raz pierwszy bierzemy udział w czymś takim. Jesteśmy ciekawi, co to właściwie jest. Mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawa gra terenowa, do której również serdecznie zapraszamy wszystkich, bo mi się wydaje, że warto.
1: A skąd państwo pochodzą?
2: Pochodzimy z Ustronia, oczywiście góry, obok Wisły. Wisła to oczywiście Adam Małysz. Od 20 lat jeździmy tutaj na Pojezierze Drawskie, rejon Czaplinka. Pozdrawiamy serdecznie Psie Głowy i panią Bożenę. Polecamy ten teren, jest gdzie jeździć, świetne trasy rowerowe, przepiękne widoki, obsuwanie z naturą, z przyrodą. Pogoda nie ma znaczenia, trzeba się tylko właściwie ubrać. No i oczywiście zabrać rowery, które wcześniej trzeba wyserwisować.
1: No i to brzmi jak wyciśnięcie wakacji do ostatniej kropli. Bardzo dziękuję państwu. No i miłej przejażdżki życzę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Nie da się zatrzymać takiego beatu. You can't stop the beat. To Wally Lopez, Jamie Scott w Radiu Z, 23 minuty po 12. A ja mam dobre rady dla tych, którzy dopiero będą się wybierać na urlop, szczególnie samoloty. O, jak zazdroszczę, jak zazdroszczę. Jak zabezpieczyć kosmetyki przed wylaniem się w bagażu? Bo wiadomo, że zmiana ciśnienia może tu sporo nabroić. Do walizki przydadzą się balony, przeczytałem dzisiaj w internecie. Tak, wychodzi o zwykłe, normalne takie do dmuchania balony. Taki balon nakładamy na buteleczkę, zawiązujemy. To jest podobno patent pewny i sprawdzony, nic się nie wydarzy. A do tego, jeszcze jeden plus. W każdej chwili można udowodnić żonie już na urlopie, że naprawdę nic, a nic tam nie było w barze na plaży. Można na dowód dmuchnąć w balonik, nic nie wyjdzie.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź

0: Lidl, to się opłaca.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wybierz.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
0: Teraz Suzuki Swift od 69 000.

0: Produkt dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Alex Warren Passenger w Radiu Z za 19 minut 13. No to jak tam wasze marzenia po wygraniu wielkiej kasy?
1: Marzyłam o wycieczce do Skandynawii, Norwegia konkretnie. No i myślę, że to mi się uda teraz. To może jeszcze Chorwacja w drugim planie jest.
0: Basia z Żywca wygrała 150 tysięcy złotych i może już sobie latać po świecie ile chce. No a co byście powiedzieli na 800 tysięcy złotych albo nową Hondę ZRV, żeby pojechać nią w świat? No to mam świetną propozycję, bo wchodząc do gry właśnie teraz, jednym SMS-em o treści Radio Z wysłanym pod 7353 od razu zgarniacie super bonus 18 tysięcy losów na udział w jutrzejszym wielkim finale wakacyjnej Rządy Pieniądza. Tylko ważna informacja, bo ten bonus działa tylko do 13, czyli 17,5 minuty, a jest potężny, więc korzystajcie teraz. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
3: Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Już jutro wielki wakacyjny finał. A w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Media Expert.

0: bardzo się polubiliśmy z tym panem. To znaczy, ja lubię Sombra, a nie wiem, czy on akurat wie coś o moim istnieniu. Za 5 minut 13, tu Radio Z. Od dzisiaj na polskim niebie może zrobić się huk, ale bez obaw, to wszystko tylko ćwiczenia i więcej o tym powiemy za chwilę w wiadomościach Radio Z o 13.
1: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED. Teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
4: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: Po reklamie.
0: Mamy 20 dzień sierpnia, jest czwartek, sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Wiadomości w Radiu Z ma dla nas Iwona Kutyna.
16: Pokaz wspólnotowej siły ćwiczenia NATO nad Polską. Otoczenie prezydenta sceptyczne wobec podatkowych zmian. Wścieklizna na Lubelszczyźnie, powiemy jak zachowują się chore zwierzęta.
0: Trzynasta.
16: Gęsto na polskim niebie. Od rana trwa kolejny dzień ćwiczeń lotniczych NATO. W polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się myśliwce, samoloty wczesnego ostrzegania, bombowce, między innymi z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Norwegii. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dlaczego oficjalnie o ćwiczeniach nie było wiadomo wcześniej?
6: Chodzić miało o efekt zaskoczenia i pokaz siły. Do tego lotnictwo poszczególnych sojuszników musi lepiej się zgrać na wypadek, gdyby w przyszłości nie chodziło jedynie o odstraszanie, ale realną walkę, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
17: NATO jest testowane przez stronę przeciwną i musimy być przygotowani na te incydenty i pokazać, że jesteśmy gotowi do obrony.
6: Tylko dziś w nocy kolejny rosyjski dron wleciał na terytorium Rumunii i tam został zestrzelony.
16: Z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę także Polska poderwała myśliwce. Premier reaguje na sugestie otoczenia prezydenta w sprawie zmian podatkowych. Spodziewałem się, że dostanę kontrę, mówi Donald Tusk. To w związku z wpisem szefa gabinetu głowy państwa, który punktuje podwyżkę progu i nowe stawki, pisząc tu cytat: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej. Według szefa rządu przygotowane propozycje są efektem długich analiz.
18: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
16: Przypomnijmy, rząd zaproponował podwyższenie progu i wyższe podatki dla najbogatszych firm. Osoby, które zarobią do 130 tysięcy złotych, nadal będą w pierwszym progu. Z kolei dochód do 150 tysięcy będzie objęty podatkiem 24%. A więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
19: Zmiany w podatkach obejmą w ciągu przyszłego roku 3,5 miliona osób, a w kolejnych latach ta liczba wzrośnie, bo jak twierdzi premier, rosną także wynagrodzenia. Rocznie będzie można zaoszczędzić maksymalnie 3600 zł. Rząd chce zasypać dziurę, jaka powstanie w wyniku obniżki podatku PIT, wyższym CIT-em i daniną solidarnościową dla firm i przedsiębiorców z wysokimi przychodami.
16: Rząd nie ma za to w planie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Prezydentka Gdyni zdecyduje, czy chce zostać objęta policyjną ochroną. Komendant złożył taką propozycję po tym, jak z samochodu Aleksandry Kosiorek odpadło w trakcie jazdy koło. Ktoś poluzował śrubę. Polityczka przyznaje, że wcześniej dostawała groźby. Łączymy się z Trójmiastem, gdzie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Co z potencjalnym sprawcą?
20: Policja pracuje nad sprawą od poniedziałku. Robi to pod nadzorem prokuratury. Trwa zabezpieczanie monitoringu i przesłuchiwanie świadków. Biegli muszą też ustalić, czy do poluzowania śrub doszło na skutek celowego działania. Kilka dni temu autem Aleksandry Kosiorek podróżował jej mąż oraz dzieci. Nagle na drodze tylnie lewe koło odpadło. Szybko okazało się, że luźne śruby są również w kole prawym. Samochód jechał wtedy wolno, więc nikomu nic się nie stało, ale pojazd wcześniej był na autostradzie. Gdyby incydent zdarzył się przy dużej prędkości, mógł skończyć się tragicznie. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Wyrazy solidarności wobec prezydentki Gdyni wyraziło wielu samorządowców. Kolejne ognisko wścieklizny na Lubelszczyźnie. Chorobę wykryto u lisa w gminie Janów Podlaski. Błąkał się w pobliżu zabudowań. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore często zaczynają zachowywać się jak te domowe, mówi Radio Z, lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
21: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
16: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. I jeszcze na koniec ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, za diesla 7,56.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
22: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
0: Dzisiaj po południu będziemy mieli dość sporo przejaśnień, to jest taka przyjemna informacja, ale wieczorem i w nocy od Katowic przez Kraków po Rzeszów i Lublin przejdą burze i te burze będą dość gwałtowne, więc to jest ostrzeżenie. No ale i tam też mówię o południu i południowym wschodzie, najwyższe temperatury nawet do 30 stopni.
23: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
22: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Pięć minut po pierwszej. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Céline Dion w Radiu Z. Na urlopie chyba wszyscy się ze mną zgodzicie. Chodzi o to, żeby odnaleźć sobie takie miejsce, gdzie poczujemy się po pierwsze swobodnie, lekko, gdzie będziemy na pewno w 100% wypoczywać i zachwycać się widokami. No i takich ludzi zachwyconych w okolicach Szczecinka spotkał Bilgunariusz Batar.
1: Dzień dobry. Czy ja mogę Państwa wynagrodzić za to, że Państwo się opalają i relaksują pomimo różnej pogody?
2: Pogoda była średnia, dzisiaj jest bardzo fajne słońce, więc skorzystamy.
1: No właśnie, pani tutaj się opala, a pan dotrzymuje
3: ja też,
1: towarzystwa.
3: I też się opalam troszeczkę, w inny sposób.
1: Tak, pan się opala na koszulkę. No to chciałbym państwa zaprosić i żeby cała Warszawa i roztańczony narodowy podziwiał waszą opaleniznę. Proszę bardzo, to jest specjalne zaproszenie na roztańczony narodowy. Pana ręce.
3: Dziękuję bardzo. Super, super, super prezent. Może to nam trochę tą pogodę wynagrodzi, bo ostatnie dni były nie za bardzo, ale super, to jest dla dwóch osób, to zaproszenie. Tak?
1: Tak, to jest zaproszenie dla dwóch osób. Widzimy się i będziemy tańczyć, jakby jutro miało nie być.
2: Bardzo fajnie, dziękujemy bardzo.
0: Zapomniałem dodać, a ci państwo mogą tego nie wiedzieć, że Bilgun akurat jest bardzo dobrym tancerzem. Wiem, bo poszedłem z nim kiedyś w tango i dobrze wspominam. 16 minut po pierwszej, tu Radio Z i Dawid Podsiadło na błysk.

0: me. Freaky Like Me, Metcon w Radiu Z, 23 minuty po 13. O, długo czekaliśmy na ten moment. Jest, no jest, wielki wakacyjny finał Rządzę Pieniądza. To już jutro. Słyszeliście, co jest w walizkach? Tylko dwie opcje. Jutro, wybierając walizkę, wygrywacie albo nową Hondę ZRV, albo 800 tysięcy złotych i innej opcji nie będzie. Tylko trzeba się przygotować na naprawdę silne emocje. Klaudia, która wygrała u nas 135 tysięcy złotych, doskonale o tym wie.
1: Ja na początku myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi jaja. Jak usłyszałam Radio Z, to mi się nogi podgięły po prostu. Musiałam szybko usiąść. Naprawdę. Ja już chyba spać nie pójdę.
0: Albo nowa Honda ZRV, albo 800 tysięcy, to brzmi jak plan. Ale każdy SMS o treści Radio Z wysłany od teraz pod 7353 dostaje dodatkowe 13 tysięcy losów. Jak grać, to teraz. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Reklama.
4: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
17: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
19: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
21: Marian, co ty robisz?
20: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
23: Media Expert, taniej masz.
0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: No i mamy kolejny przebój od Metznera. Kim jestem? W Radiu Z za 18 minut 14. Dzisiaj mamy 20 sierpnia. Łatwo można policzyć, że jeszcze 11 dni wakacji. Świadomie podkreślam, że jeszcze, a nie już. Wyciskajmy z tego lata ile się da. A dzisiaj jest kilka okazji, bo widzę, że 20 sierpnia to jest dzień wyznawania miłości, ale jednocześnie także dzień komara. I jakkolwiek bym się nie nagimnastykował, koledzy od kalendarza, ja błagam. No nie da się tych świąt połączyć jednego dnia. No nijak. Miłość, okej, ale komar to ze sobą nie współgra.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
13: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
14: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
15: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Media Expert taniej.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

Dobrze, to buja. Tylko do 14:00 pamiętajcie, trwa bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 13 tysięcy szans na udział w wielkim wakacyjnym finale Żądzę Pieniądza. 800 tysięcy złotych albo kluczyki do najnowszej Hondy ZRV. Zostało 9 minut. Radio Z pod 7353.

0: Jak lato, to Zet. Lato Zet. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Zet zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
13: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Po reklamie.
16: Jest czwartek, 20 sierpnia, na zegarach już prawie 14. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
17: Ustawa Lex Szarlatan zablokowana, prezydent odsyła ją do Trybunału. Włącz myślenie, załóż kask. Kolejny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Niedziele niehandlowe, a handel kwitnie. Solidarność chce więcej kontroli sklepów.
16: 14.
17: Karol Nawrocki mówi nie tak zwanej ustawie Lex Szarlatan. Wprowadzić miała zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych. Ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, tłumaczy rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
18: Bo do jednego worka wrzucono zarówno oszustów, jak i tysiące legalnie, uczciwie działających w Polsce przedsiębiorców z branży zielarskiej, z branży dietetycznej czy medycyny komplementarnej. Ludzi, którzy uczciwie zarabiają na życie.
17: O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej. Karol Nawrocki zawetował dziś także ustawę, która miała walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Warszawa, Płock, Lublin i Rzeszów już z działającymi bateriami systemu Patriot. W kolejnych latach polskiego nieba bronić będą wyrzutnie także nad Śląskiem, Trójmiastem i przy zachodniej granicy. O tym, co jeszcze wiemy o potencjalnej skuteczności obrony powietrznej, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Na wszystkie systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej pójdzie w sumie ponad 200 miliardów złotych. Żadne inne wydatki na armię tej sumy nie przebiją, ale zdaniem Donalda Tuska nie można mieć złudzeń.
19: Nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są bezpieczne w 100%, bo każde jest zabezpieczone odpowiednimi instalacjami. Tak nie ma nigdzie na świecie.
15: Według premiera nawet w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych. U nas z każdym rokiem ma być lepiej, aż za kilka lat dostaniemy cały zamówiony wcześniej sprzęt i osiągnie on pełną gotowość.
17: W tej chwili priorytety ustala armia na podstawie doświadczeń i posiadanych informacji. Pierwszeństwo ma infrastruktura krytyczna, jak rafinerie czy lotniska, największe miasta i zgrupowanie oddziałów naszego wojska. 16-latek jechał na hulajnodze elektrycznej bez kasku, wpadł do przydrożnego rowu. To sytuacja z wczorajszego wieczoru ze Ślądkowic w województwie łódzkim. Nastolatek trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. W jakim stanie jest chłopak?
20: Miał na szczęście jedynie lekkie obrażenia. Jego stan był na tyle dobry, że mógł dziś wyjść ze szpitala. Nastolatek miał dużo szczęścia, bo wypadek wyglądał poważnie. Mówił mi młodszy aspirant Jakub Gąsiorek z pabianickiej policji.
21: Podczas jazdy gwałtownie zahamował i stracił panowanie nad hulajnogą. Padł do rowu, jechał bez kasku.
20: W miejscu wypadku musiał wczoraj lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To pokazuje, jak duże siły muszą być angażowane do tego rodzaju zdarzeń i że zdecydowanie warto mieć na głowie kask w czasie jazdy hulajnogą elektryczną. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Od czerwca obowiązkowo kask muszą mieć użytkownicy hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia. Handlowa Solidarność chce częstszych i dokładniejszych kontroli sklepów. Związkowcy alarmują, że właściciele placówek coraz częściej próbują omijać zakaz handlu w niedzielę, na przykład udając czytelnie albo miejsca kultury. W tej sprawie przedstawiciele Solidarności spotkali się z głównym inspektorem pracy. Jakie są efekty tych rozmów? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
22: Kontroli ma być więcej, a główny inspektor pracy ma wydać odpowiednie instrukcje okręgowym inspektoratom, mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
23: Mamy 15 orzeczeń Sądu Najwyższego, które mówią, że nie można w sklepie zorganizować miejsca kultury, sportu i rekreacji.
22: Jak dodaje związkowiec, oczekuje też większej skuteczności od prokuratorów i sądów oraz surowszych kar dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Solidarność organizuje też własne kontrole, zachęca klientów i pracowników do zgłaszania sklepów, które łamią zakaz handlu w niedzielę. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Będzie z wami Lucyna Płużyczka.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
16: No, dzisiaj upalnie na południu i południowym wschodzie. 30 stopni możemy zobaczyć w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie i w Kielcach. Ale to właśnie wieczorem i w nocy tam przejdą burze. Momentami mogą być dość intensywne, więc proszę uważać. Jutro przejaśnienia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, a także na Warmii i Mazurach.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
16: Radio Z i już. Tak zerknąłem, czy coś się zmienia w tej prognozie długoterminowej do końca wakacji. No zmienia się. W przyszłym tygodniu będzie powrót lata. Takie 25, 27 i dużo słońca, ale to dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Poczekamy, nie? 4 minuty po 14. Co my się będziemy spieszyć? Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kwadrans po 14. O, i nareszcie Bilbunarion Batar, który dzisiaj w poszukiwaniu wakacyjnego bingo trafił do pięknego Szczecinka. Bill miał jedno marzenie, żeby wreszcie wskoczyć tam w tramwaj wodny. No i chyba się udało, co?
2: Kochani, właśnie odpływamy naszym tramwajem wodnym w Szczecinku, a obok mnie jest pan kapitan. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Właśnie cymujemy teraz do następnego przystanku. To jest przystanek Centrum. Jak widać, no pasażerów nie jest zbyt dużo teraz na tym przystanku, ale tu postoimy bardzo króciutko. Nawet chyba już jak nie ma, to odpływam od razu.
2: Aha, no właśnie. Pływając tutaj też widać bardzo fajnie panoramę całego Szczecinka. Jaką popularnością cieszy się ten tramwaj wodny?
3: No w sezonie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo chętnych na przejażdżkę. No tak gdzieś przez weekendy to mamy najwięcej właśnie tutaj wtedy pasażerów. Takie normalne dni to jest niewielu, ale zdarza się też, że to są duże grupy.
2: Dużo szczurów lądowych jak ja?
3: No większość to raczej nie ma, no nie zna się tak na za bardzo na żegludze, ale zadowoleni są.
2: No i pięknie, dlatego to jest przygoda. Jak przygoda, no to wakacyjne bingo z Radiem Z.

0: Damiano David, the first time w Radiu Z, 23 minuty po drugiej. No i na takie informacje czekaliśmy. Jak jeść arbuza? Okazuje się, że niemal wszyscy robią to jak? Oczywiście, że źle. Savoir Vivre mówi o tym, że najpierw arbuza należy pokroić w trójkąty, później jeść go przy pomocy widelca i noża. Jest też taki osobny patent na pestki. Najpierw delikatnie z ust kierujemy na widelczyk taką pestkę, odkładamy ją na bok talerza. I to jest ładne i poprawne. To ja już wolę nie jeść. Ja sobie takiego arbuza zaniosę do domu, ja sobie go zjem jak zawsze. Ze skórką. Co żartowałem oczywiście. Skórkę odkładamy na bok talerzyka.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
6: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
17: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
18: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.

0: szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to jest taki bardzo wakacyjny kawałek. Zaśpiewajmy coś, co wszyscy znamy. Sorry papi, łapapapati. Bardzo łatwy tekst. Za 19.15 tu Radio Z. No u nas trwa już wielkie odliczanie, bo już jutro ktoś wygra albo kluczyki do nowej Hondy ZRV, albo 800 tysięcy złotych. No to będzie ten piękny finał wakacyjny, który tak bardzo czekamy. A ja mam dla was coś specjalnego. Okazja, obok której nie da się przejść obojętnie, bo za jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostajecie rekordowe 28 tysięcy szans w grze. To może jeszcze niech słuchaczka Grażyna wam podpowie, co trzeba zrobić.
1: Wysyłajcie SMS-y do Radio Z 7353, ale to są emocje.
0: Ten bonus nie będzie trwał wiecznie. Macie jeszcze 18 minut, żeby zgarnąć mega bonus 28 tysięcy szans. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Chcę rzucić palenia.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
20: Pora na wakacje.
19: Pora na hybrydę z rabatem.
21: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
22: Po reklamie.
23: Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 2 na osobę. Kaufland.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: W końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
20: mega,
1: co ty robisz?
20: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Po reklamie.
21: Jest czwartek, 20 sierpnia, zbliża się godzina 15. My zaglądamy do studia wiadomości Radia Z. Tam na miejscu Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Są zarzuty dla matki czterolatki, która spadła z balkonu na 5 piętrze. Decyzja prezydenta odesłał ustawę Lex Szarlatan do Trybunału. Samorządy testują systemy alarmowe. To reakcja na rosnące zagrożenie.
21: Minęła właśnie 15.
22: Matka dziewczynki, która w Łomży spadła z balkonu na 5. piętrze z zarzutami. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na szczęście 4-latkę uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. W chwili wypadku jej matka spała w domu, miała w wydychanym powietrzu 0,7 promila alkoholu. W trakcie przesłuchania kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Sąd zdecydował o umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej. Według sądu rodzice nie są w stanie zapewnić jej właściwej opieki. Ustawa Lex Szarlatan, czyli prawo pozwalające walczyć z praktykami pseudomedycznymi, nie wejdzie w życie. Karol Nawrocki odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. W Pałacu Prezydenckim jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jakie argumenty przedstawiono?
0: Choć cel ustawy oceniono jako słuszny, to już konkretne przepisy zdaniem ekspertów z Kancelarii Prezydenta były zbyt kontrowersyjne, restrykcyjne i za daleko idące. Uderzałyby w wolność prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak zielarstwo. Godziłyby także w wolność słowa i badań naukowych. Jak ogłosił prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki proponuje teraz swoją wersję przepisów.
2: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
0: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara szarlatana zmarła. Z Pałacu Prezydenckiego Tomasz Kubat, Radio Z.
22: Decyzję prezydenta ostro skomentował premier Karol Nawrocki. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak napisał Donald Tusk na platformie X. System kaucyjny w ogniu krytyki. Narzekają na niego także posłowie koalicji rządzącej. Między innymi na zapychające się i często niedziałające butelkomaty. Resort środowiska proponuje tymczasem jednak tylko niewielkie zmiany. Chce m.in. wydłużyć ważność bonów za oddanie w sklepie butelek, mówi wiceminister Anita Sowińska.
4: Te bony w tej chwili są ważne minimum 30 dni. Natomiast chcemy pochylić się na tym w nowej legislacji, żeby te bony były dłużej ważne. Natomiast w tej chwili nie powiem Państwu, jakie będzie to rozwiązanie, dlatego że musimy przeanalizować różne kwestie.
22: Do systemu mają być również włączone opakowania szklane, tak zwane małpki. Decyzja, kiedy to nastąpi, mają zapaść we wrześniu. Samorządy sprawdzają syreny alarmowe. To reakcja na ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie, w tym upadek rosyjskiego drona w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie oraz nocne alerty wydane dla mieszkańców wschodniej Polski w związku ze zmasowanym ostrzałem Ukrainy. Co dokładnie jest sprawdzane, o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
23: Syreny zawyły m.in. w Sosnowcu, gdzie urzędnicy przez cały dzień sprawdzali kolejne punkty. Weryfikowali, czy urządzenia w ogóle działają, gdzie są słyszalne i w których miejscach ich brakuje.
24: Tak, aby w przyszłości właśnie tam zamontować dodatkowe syreny.
23: Mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu. W mieście trwa teraz analiza wyników testów. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: Oprócz Sosnowca syreny sprawdzane są też m.in. w powiecie pabianickim, a w przyszłym tygodniu testy planowane są w Tarnowskich Górach. Mimo wakacji Polacy już kupują opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Powodami tak działań są bardzo mroźny ostatni sezon, ale także napięcia polityczne na święcie, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
25: I ludzie się po prostu boją, że dojdzie do takiej sytuacji, gdzie będą siedzieć w zimnych mieszkaniach, w zimnych domach. Główny taki czynnik, który wpływa na taki duży popyt w tej chwili tego drewna, bo drewno jest drogie.
26: A jakie są ceny teraz, proszę powiedzieć?
25: My licytujemy drewno na aukcjach i po prostu w tym roku ceny są o około 60-70% wyższe w stosunku do tamtego roku. Także my też niestety musimy tę cenę podnosić. Duży popyt, te ceny rosną, a mimo to telefon się urywa.
22: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić do 800 zł. Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, ale tam trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Teraz już ekonomia w Radiu Z i Iwona Kutyna.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
29: 6,52 za litr 95, 7,56 za olej napędowy. Tyle jutro maksymalnie zapłacimy za paliwo na stacjach. Oznacza to, że ceny będą wyższe niż dzisiaj. Przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu wzrosło o 6,8% i wyniosło 9,5 tysiąca złotych. Dotyczy to przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. W pierwszej połowie tego roku za pomocą Blika wykonano niemal 1,6 mld transakcji. To o 13% więcej niż rok temu. Najwięcej Blikiem płaciliśmy w sklepach internetowych. Polacy remontują głównie kuchnie i łazienki, wynika z badania nieruchomości online.pl. W ciągu ostatniego roku na remont zdecydowało się 28% Polaków. Swoje nieruchomości najczęściej odnawiamy etapami, a to z powodu wysokich kosztów materiałów i usług remontowych. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych jest ponad 17 tysięcy miejsc pracy. Najwięcej ofert dotyczy wychowania przedszkolnego, psychologów czy nauczycieli matematyki. Według danych MEN nie ma ani jednego wolnego stanowiska pracy dla nauczycieli edukacji zdrowotnej.
28: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Do końca dnia od Katowic aż po Lublin upalnie, bo 30, a nawet lokalnie ponad 30 stopni, ale wieczorem i w nocy mogą się tam pojawić burze, a lokalnie nawet burze z gradem. Jutro lekkie wytchnienie, jeśli chodzi o opady deszczu, bo więcej przejaśnień na zachodzie i na północy. Za to kropić będzie od Legnicy aż po Rzeszów.
1: Robert, to chyba grzyby będą, co?
21: No oby, jak no. Jest deszczyk i ciepło, to musi być, nie? No,
5: pięknie.

0: 12 minut po godzinie 15, Shakira i Burna Boy za nami, a wysłuchacie oczywiście Radia Z. Radia Z, które już 30 sierpnia pojawi się na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Tam też widzowie, słuchacze wybiorą przebój lata Radia Z i Polsatu. To będzie taki konkurs, w którym wystąpi Kasia Sienkiewicz.
1: Cześć.
0: Witam cię. Jeszcze słowo poproszę od ciebie, żebym cię lepiej
1: słyszał.
0: Dobra, superancko. Kasiu, jak się czujesz dzisiaj?
1: Dzisiaj świetnie. Może nie w przededniu, ale tydzień przed konkursem. Jestem ogromnie zaszczycona, że ja będę mogła wystąpić na tym przeboju Radia Z w Kielcach. Zresztą w Kielcach byłam tydzień temu, grałam z moim zespołem i ten amfiteatr, w którym to się będzie odbywać, piękny jest. Nie mogę się doczekać i dzisiaj właśnie cieszę się, że to już niedługo.
0: Ostatnio na kanale nadawczym pytałaś swoich fanów, czym masz wystąpić.
1: Tak, to prawda.
0: Czy już wiemy, w czym wystąpisz?
1: Czy jesteś na moim kanale nadawczym?
0: Kasia, jestem wszędzie. A przede wszystkim na twoim kanale nadawczym.
1: Wow, dziękuję bardzo. Rzeczywiście, pytałam w czym wystąpić, bo nie mogłam się zdecydować z 6 tych sukienek różnych do wyboru.
0: Okay.
1: No i będę występować w takiej błękitnej. Mm-hmm. Tak, podpowiedzieli mi fani, rzeczywiście. Ale naprawdę, to co mi słuchacze tam zasugerowali, to mi bardzo pomogło w wyborze. Więc to nie jest tak, że pytam, a już wiem, tylko pytam, żeby się dowiedzieć.
0: W takim razie chcielibyśmy troszkę wiedzieć, jak przygotowujesz się do tego występu. Czy to będzie coś specjalnego, czy dorzucisz coś ekstra, czy jak do tego podchodzisz?
1: Tak, ten występ, na którym wykonam piosenkę Były Momenty, czyli mój pierwszy solowy singiel, to będzie występ w składzie szerszym niż można usłyszeć w oryginalnym, tym studyjnym nagraniu tej piosenki, bo będzie poza trąbką również saksofon, czyli sekcja, dęta, trzy chórzystki, w ogóle cały mój 10-osobowy skład i jest to wersja, która brzmi nieco inaczej niż ta radiowa, że tak powiem.
0: Ile czasu już minęło od naszej ostatniej wizyty, bo przecież premiera tego utworu miała miejsce tutaj w Radiu Z.
1: Tak, to był 8 maja moim zdaniem, do czerwca, no ponad 3 miesiące.
0: To za chwilę sobie porozmawiamy o tym, jak ludzie odbierają ten utwór od ciebie koncertowy, a teraz go po prostu zagramy. Co ty na to?
1: Tak.
0: No to let's go.

0: Tu Radio Z, jutro, który wydaje mi się w ogóle nie oddaje tej atmosfery, którą mamy tutaj w studiu. Kasia Sienkiewicz.
1: Dziękuję.
0: No, prawda? Myślę, że dobrze się bawimy.
1: My się tu świetnie bawimy, ale Wonderful World? Nie no. Przyjemnie. Mamy tu przyjemnie. Oddaje to ten nastrój.
0: Przebój lata Radia Z i Polsatu. To są artyści, wśród których będziesz walczyła o to miano. Kogo obawiasz się najbardziej?
1: Obawiam się najbardziej. Nie, no i nikogo się nie obawiam.
0: No
1: oczywiście
0: dobrze.
1: Konkurs konkursem, jest jakiegoś rodzaju rywalizacja, ale dla mnie,
0: tak.
1: I mówię bardzo szczerze, to, że ja po prostu tam jestem, bo to nie jest tak, że wszyscy, którzy się zgłoszą, to tam są, że jednak no, jakby po prostu jestem tam, bo się w jakiś, no Jezu, jak to powiedzieć, że to już jest dla mnie jakiś etap konkursu, że to już jest wyróżnienie, że tu jestem i nie czuję, żebym musiała wygrywać czy coś takiego. I oczywiście jak wygram, to fantastycznie, ale ja tam po prostu zamierzam się po pierwsze świetnie bawić,
0: to
1: słuchać
0: tak.
1: innych artystów,
0: tak ja.
1: Spotkać ich, porozmawiać z nimi i ja się cieszę, że tam będę po prostu.
0: Jak publiczność odbiera twój utwór? Bo już miałaś przez ten czas na pewno jakieś możliwości, żeby to sprawdzić.
1: Otóż świetnie.
0: Pięknie, tego się spodziewałem właśnie.
1: Naprawdę bardzo dobrze, bo jednak mam zupełnie nowy projekt muzyczny teraz. Jeździmy z zespołem po całej Polsce. No i większości utworów, które gramy, po prostu jeszcze słuchacze nie znają, no bo nie są wydane. Ale akurat tę piosenkę widzę, że już naprawdę słuchacze kojarzą. I to, jak na nią reagują, gramy ją prawie na samym początku koncertu, żeby właśnie też, no... rozruszać widownię.
0: Okay.
1: I śpiewają, są tak zaangażowani i to jest coś, czego ja się w tak szybkim tempie w ogóle nie spodziewałam, że ja ruszę w pierwszą trasę, będę grać jakieś zupełnie pierwsze koncerty z moim zespołem i że te reakcje będą tak serdeczne, przychylne i zaangażowane. Ale to jest jedno, że bawią się do piosenki, którą znają, ale my gramy właśnie, tak jak mówię, piosenki, których jeszcze nie znają, a i tak widzę, że tam starają się niektórzy uczyć tych tekstów na pamięć, nagrywają na telefony i na następnym koncercie mam taką grupę fanów, którzy po prostu słuchają, czy nie słuchają, tylko śpiewają piosenki, które nie były nigdzie jeszcze wydane, bo mają po prostu, wiesz, na dyktafon to nagrywane.
0: Kasia, to ja trzymam kciuki za ciebie i widzimy się 30 sierpnia w Kieleckiej Kadzielni. Widzimy się przed garderobą albo w garderobie Garu.
1: Tak, w garderobie Garu. Ja będę czekać w garderobie Garu na ciebie i na Garu.
0: Dobra.

David Guetta, Alfa Vileva Max w Radio Z. Ależ tu dynamicznie wszystko się odbywa, moi drodzy, ale nie możemy tego pominąć. Wręcz musimy o tym powiedzieć. Ogłaszam start super godziny w wakacyjnej rządzy pieniądza. Szczęśliwa 15. W naszych walizkach do zgarnięcia już jutro. Zróbcie głośniej. 800 tysięcy złotych. Albo kluczyki do najnowszej Hondy ZRV. 18 800 losów wpada właśnie od teraz. Za każdy wysłany pod 7353 SMS o treści Radio Z. I to jest właśnie ten moment. Inwestujecie 3,69, a być może jutro się usłyszymy, a dostajecie 18 800 losów. Radio Z, ślijcie pod 7353.

0: telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!

0: Ale w Ceucie pozostało jeszcze od 5 do 8 tysięcy przybyszów. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o organizowanie nielegalnego transportu migrantów do Europy. Szkoły szykują się na pierwszy dzwonek. W wielu placówkach kończą się remonty. Termomodernizację przeszła już m.in. szkoła podstawowa nr 8 w Gnieźnie. Co dokładnie w niej wykonano, mówi prezydent miasta Michał Powałowski.
1: Docieplenie ścian, także docieplenie stropów, fundamentów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zmiana też sposobu ogrzewania, panele fotowoltaiczne. Poza tym mamy windę dla osób niepełnosprawnych.
0: Wcześniej w Gnieźnie zmodernizowano też przedszkole nr 9. Środki pochodzą z KPO. Rzeźba niedźwiedzicy wdzięcznie machającej parasolką stanie na osiedlu Szamoty w dzielnicy Ursus w Warszawie. To realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Figura z brązu będzie nosiła imię Aniela, tak jak jedna z siedmiu panien, z posagu których w 1893 roku powstała słynna fabryka Ursus. Czas już na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Uważajcie na czwórce przy przejściu granicznym. W Jędrzychowicach ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest pas w kierunku Niemiec. Także na czwórce korek za węzłem Kostomłoty w stronę Wrocławia. Powodem jest duży ruch. Stoicie także na ekspresowej szóstce w Gdańsku. Przed węzłem Osowa osobówka zderzyła się z ambulansem. Utrudnienia są w kierunku Łodzi. Duże zatory również na A1. Przez prace drogowe stoicie za węzłem Kopytkowo w kierunku Trójmiasta oraz przed węzłem Warlubie w stronę Torunia. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Spoglądam na mapę pogodową i się cieszę, bo to oznacza, że dobrze wam mówiliśmy, jak będzie wyglądała sytuacja dzisiaj w Polsce. Ponad 31 stopni w Tarnowie i tutaj podobno jest dzisiaj najgoręcej. Ustka, jedynie 18 stopni. Mówię jedynie dla tych, którzy lubią, kiedy jest ciepło. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalne temperatury to 29 do 30 stopni. A Evanescence i Bring Me to Life przygotowaliśmy teraz dla was w Radiu Z. 27 minut do godziny 16. To jest przebojowe lato.

0: Loft Majorka w Radiu Z. 16 minut do 16. Tymczasem odkąd przy rondzie w Rybniku stoi wieża Eiffla, to Rybnik nazywany jest Małym Paryżem i nie możemy się z tym zgodzić, słuchajcie, bo Rybnik jest większy od Paryża. Tak, także sprawdziłem i wiem. I przede wszystkim Paryż nie ma takiego pięknego zalewu jak w Rybniku. Radio Z i już. The Rasmus, gramy za chwilę.
1: Reklama. Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
4: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
9: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
8: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. 2 kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A to Zdolniaka Wiktoria Kida w Radio Z. A to już ostatnie 5 minut, żeby pomnożyć swoje szanse na udział w jutrzejszym wielkim wakacyjnym finale. Czekają kluczyki do Hondy ZRV albo nawet 800 tysięcy złotych. Tak, to prawda. Jeszcze tylko przez 5 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 załapie się na świetną okazję, dzisiaj ostatnią. A jest to, uwaga, 25 tysięcy szans za jednego SMS-a. Radio Z pod 7353. Nie czekajcie, ślijcie już teraz.
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
3: Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Już jutro wielki wakacyjny finał. A w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
4: Mega, Marian,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Media Expert.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w

0: Lidl, to się opłaca.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
1: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Dochodzi 16, słuchacie Radia Z. W studiu Lucyna Płużyczka, więc zróbcie głośniej, bo czas na wiadomości.
6: Wielkie manewry NATO nad Polską to sygnał dla Rosji. Połowa kraju z ostrzeżeniami pogodowymi i IMGW wydaje alertę. Polskie kluby powalczą dziś europejskie puchary, za chwilę szczegóły.
5: Szesnasta.
6: NATO wysyła sygnał dla Rosji. Od kilku dni w polskiej przestrzeni powietrznej trwają ćwiczenia wojsk sojuszniczych. Na niebie pojawiły się wielozadaniowe myśliwce, samoloty wczesnego ostrzegania oraz latające cysterny. Wszystko praktycznie tuż obok obwodu królewieckiego. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy Moskwa się do tego jakoś odniosła?
7: Nie, mimo że na polskim niebie jest dziś kilkadziesiąt sojuszniczych maszyn, na Kremlu tego nie zauważają, przynajmniej oficjalnie, bo jak podkreślają specjaliści od spraw wojskowości, Rosja dokładnie wszystko obserwuje i widzi ten pokaz sił. W manewrach uczestniczą samoloty z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Wszystko po to, by lepiej zgrać poszczególne siły i na wypadek wojny wiedzieć, jak zadziałać.
6: Manewry potrwają do wieczora. W Łebie trwa oczyszczanie kanału portowego po tym, jak częściowo zatonął w nim kuter. Z jednostki wyciekł olej napędowy. Z kolei w Jastarni policja próbuje ustalić przyczynę wczorajszej eksplozji na innej jednostce rybackiej. Rannych zostało tam dwóch mężczyzn. Nadal są pod opieką lekarzy. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Cumujący w porcie w Łebie kuter PAS 102 dziś przed czwartą w nocy zaczął nabierać wody. Szybko na miejsce dotarli ratownicy SAR-u, którzy rozstawili zaporę przeciwolejową, a następnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zatrzymali tonięcie jednostki, co pozwoliło na odpompowanie reszty oleju. Tymczasem na Półwyspie Helskim nadal nie udało się przesłuchać dwóch rybaków z Jastarni, rannych w środowej eksplozji na kutrze. Nie pozwala na to niestety ich stan zdrowia. Według wstępnych ustaleń podczas czyszczenia wybuchł im silnik. Sama jednostka jednak ocalała.
6: Oba przypadki będzie teraz analizowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Bomba ekologiczna od 8 lat zagraża mieszkańcom Gliwic. Blisko centrum zalega aż 1500 ton chemikaliów pozostawionych przez mafię śmieciową. Teraz pojawiło się światełko w tunelu, bo niebezpieczne odpady w końcu mają zostać usunięte. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace mają ruszyć możliwie jak najszybciej, mówi rzecznik Gliwic Mariusz Kopeć.
9: Na początku września będzie jeszcze tak zwana wizja lokalna dla wszystkich przyszłych oferentów, którzy będą chcieli uczestniczyć w postępowaniu przetargowym. Zostanie podpisana umowa i od momentu podpisania umowy wykonawca ma 8 miesięcy. Szacujemy, że będzie to w trzecim kwartale przyszłego roku.
6: Koszt usunięcia odpadów to 16,5 miliona złotych. Front burzowy nadciąga nad Polskę. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla południa kraju. Alerty do mieszkańców 7 województw wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najświeższe prognozy sprawdził reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Tak jest, dzień dobry.
6: To gdzie i kiedy trzeba uważać?
10: Właściwie w całej południowej i południowo-wschodniej Polsce, ale alerty dotyczą też części Mazowsza, Lubelszczyzny i województwa łódzkiego. Pierwsze ostrzeżenia zaczną obowiązywać za niespełna godzina, ale niespokojnie może być przez całą noc. Burzą będą będą towarzyszyć ulewne deszcze i bardzo silny wiatr, przekraczający w porywach 100 km na godzinę. Dlatego warto wcześniej zabezpieczyć posesję, ale też naładować telefon, bo w wielu miejscach mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu.
6: Niespokojnie i deszczowo będzie też jutro i w weekend. Pogoda ma się poprawić na początku przyszłego tygodnia. I jeszcze sport. Przed kibicami kolejny wieczór pod znakiem walki naszych zespołów w piłkarskich pucharach. Wszystko zacznie Jagiellonia Białystok. Ekipa z Podlasia na własnym terenie zagra z gruzińską Iberią Tbilisi, a stawką będzie awans do Ligi Europy.
11: Sama wartość tego wydarzenia powoduje, że to jest trudne, bo to jest bardzo wartościowe, a wszystko, co jest bardzo wartościowe, to jest trudne. Na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, nie można oczekiwać, że będzie łatwo, że to nam przyjdzie prosto. Nastawiamy się na trudny dwumecz.
6: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. O Ligę Europy ze szwajcarskim FC Thun zagra dzisiaj Lech Poznań, a o miejsce w Lidze Konferencji będą walczyć Raków i Górnik. Medaliki zmierzą się z Hajdukiem Split, a drużyna z Zabrza zagra z Monaco.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
5: To teraz w uzupełnieniu tego, o czym słyszeliście w wiadomościach, temperatury na jutro: 22 stopnie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, 26 stopni w centrum naszego kraju, Mazowsze i Łódzkie, jeżeli chodzi o południe naszego kraju, między 25 a 27 stopni, do tego też opady deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
5: Radio Z i już. 5 minut po godzinie 16:00. To jest przebojowe lato w Radio Z. U nas teraz Sandra. Bądźcie blisko Zetki.

And beautiful. No, ależ numer Sam Feld, Wise i Aloe Black w Radiu Z. 11 minut po 16. Słuchajcie, przed chwilą odbieram SMS-a od mojej żony. Słyszę cię w sklepie spożywczym. No i myślę sobie, w pierwszej chwili to nic dziwnego, bo przecież wszyscy słuchają Radia Z, ale po drugiej od razu bardzo się zestresowałem, bo kiedy moja żona pisze do mnie, że jest w sklepie, to od razu bardzo się stresuję. Najbardziej zestresowana jest nasza karta. Jeżeli panowie macie podobnie, no to wyściskajcie swoje żony. Mrozu w Radiu Z nie ma miejsca jak dom.

A wszyscy, którzy byli w Łodzi, pamiętają Timbalanda i jego legendarny występ. 18 minut po 16. Słuchacie Radia Z i Przebojowego Lata. Już 30 sierpnia w Kieleckiej Kadzielni Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Widzowie, a także wy, słuchacze, wybierzecie swój ulubiony numer tegorocznych wakacji. W konkursie zmierzą się Wiktor Waligura, Kasia Sienkiewicz, Michał Szpak, Sarsa, Marisa i Metzner. Ale jedną z gwiazd tego wyjątkowego wieczoru będzie Garu. Wiecie, ja pamiętam, jak kobiety szalały za Garu. I będzie go można zobaczyć, usłyszeć na żywo. Pewnego dnia porzucił zgiełk wielkiego miasta, bo pamiętam, że o tym się wtedy sporo pisało. Zamieszkał w Kanadzie, gdzie kupił las, a w odnowionej starej stodole urządził studio nagraniowe i zajął się tradycyjną produkcją, uwaga, syropu klonowego. Czy ten syrop przywiezie do nas, do Polski, do Kielc? Tego dowiemy się 30 sierpnia w Kieleckiej Kadzielni. Tam będziemy razem z wami. Garu teraz w Radio Z. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker i Mick. Tymczasem, moi drodzy, jutro o tej porze ktoś z was będzie przebierać nóżkami. Ten, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Bo chwilę po 17. Komuś z was być może rozdamy ogromne pieniądze. Nawet 800 tysięcy złotych. Albo Honda ZR-V. Grajcie i nie czekajcie, zwłaszcza, że od teraz macie aż 25 tysięcy szans za jednego SMS-a. Zegar tyka, regulamin sprawdźcie na radioz.pl, ale przede wszystkim skorzystajcie z okazji. Radio Z pod 7353.
1: Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Gotowa na powrót do szkoły?
17: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
16: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
18: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.

0: Rajtone. Służby próbują ograniczyć rozprzestrzenianie się złotej algi. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. W razie potrzeby do walki z toksycznym glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć. Tak uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
1: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
0: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla organizmów oddychających skrzelami. Międzynarodowe organizacje kibicowskie apelują o dymisję szefa FIFA. To w związku z planami Gianniego Infantino dotyczącymi częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Organizacje domagają się też fundamentalnej reformy federacji. Tymczasem Szwajcar zamierza się ubiegać o kolejną kadencję. Wybory prezydenta FIFA 18 marca. A u nas teraz już raport z dróg. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: 5 kilometrów ma korek na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim. W Bogaczewie między Elblągiem a Pasłękiem osobówka zderzyła się z tirem. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym pasem. Uważajcie także na ekspresowej dwunastce. Za węzłem Lublin-Tatary zderzyły się 3 auta i dostawczak. W stronę stolicy też jedziecie jednym pasem. Stoicie również na ekspresowej jedynce na Śląsku w stronę Katowic. Przed węzłem Wilkowice niedaleko Bielska-Białej był wypadek z udziałem 4 samochodów. Problemy także na krajowej dziesiątce w zachodnio Pomorskiem. We wsi Tychowo między Stargardem a Suchaniem stoi zepsuty tir. Jeden pas w stronę Bydgoszczy jest nieprzejezdny. A jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: No jak tam nam się szykuje sytuacja pogodowa na weekend? Muszę powiedzieć, że nieciekawie. Jeżeli mieliście ochotę na upał, to on na razie nie wróci. 21 stopni w centrum kraju, do 24 na południu, to w sobotę. Jeżeli chodzi o niedzielę, to będzie jeszcze chłodniej. Nawet na termometrach pojawi się 16 stopni.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Przebojowe lato w Radiu Z, 17 do 17. Czytam właśnie, że na lotnisku w Düsseldorfie znaleziono papugę. Właściciele chcieli wyjechać z Niemiec, ale nie mieli odpowiedniego transportera do tego ptaka, więc po prostu wiecie, co zrobili? Zostawili papugę w toalecie, w torbie, razem ze zgniłym bananem. Na szczęście papugą zajął się później specjalista, ale dochodzę do wniosku, że nie każdy bagaż zostaje na lotnisku przez przypadek.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: morza. Jason Derulo, Radio Z, 5 minut do 17. Moi drodzy, ależ mam dla was dobre wiadomości. Wielki wakacyjny finał już jutro. Wśród nagród same perełki, między innymi Honda ZR-V, o której opowiedział nam sam syn założyciela tej wielkiej firmy. Posłuchajmy. Duża moc, SUV, bezpieczny, hybryda. Naprawdę polecam. A także, uwaga... Ogromne pieniądze, czyli 800 tysięcy złotych. Zostały 4 minuty. Przez te 4 minuty mnożę każdego waszego SMS-a 25 tysięcy razy. Radio Z, ślijcie pod 7353.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, jest 17, to czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
11: Kolejne zmasowane rosyjskie ataki na Kijów, zginęło 15 osób. Niemcy znów o pół roku wydłużają kontrolę na swoich granicach. Szykuje się rewolucja w leczeniu czerniaka. Szczepionka przeszła testy.
0: Siedemnasta.
11: Co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnych, zmasowanych rosyjskich atakach na Kijów. Zniszczonych zostało około 30 budynków mieszkalnych, szkoła średnia, szpital dziecięcy i przedszkole. Skutki ostrzału suwa ponad 600 ratowników i funkcjonariuszy policji. Trwa m.in. rozbiórka stropów wielopiętrowego domu oraz konstrukcji, która zagraża sąsiednim uszkodzonym budynkom. W nocnym ataku Rosja użyła przeciwko Ukrainie blisko 170 dronów i rakiet różnych typów, w tym pocisków balistycznych. Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę o świcie SMS-y dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. I minister spraw wewnętrznych potwierdza, alert do mieszkańców będzie wysyłany zawsze przy prewencyjnym poderwaniu polskich myśliwców. Pytanie tylko, czy z czasem obywatelom to nie spowszednieje.
12: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
11: To, jak mówi minister Kierwiński, biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia, wysyłanie prewencyjnego SMS-a wydaje się właściwe. YouTuber Stu aresztowany na kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy zarzucają mężczyźnie rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Z tym tematem w studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
0: Zgadza się.
11: Jak sąd tłumaczył swoją decyzję?
13: Uznał, że Stu na wolności może mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem YouTubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
14: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
13: Teraz Stu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu.
11: Za wszystkie zarzucane czyny YouTuberowi grozi do 15 lat więzienia. Niemcy nie zniosą w połowie września kontroli na swoich zewnętrznych granicach, także na przejściach z Polską. Kontrole po raz kolejny zostają przedłużone na następne 6 miesięcy. Teraz mają potrwać do połowy marca przyszłego roku. Niemiecki rząd powiadomił o tym Komisję Europejską. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
15: Umowa z Schengen przewiduje, że państwo może wprowadzić albo przedłużyć tymczasowe kontrole na swoich granicach tylko jako środek ostateczny, jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Te argumenty zawiera wysłane z Berlina do Brukseli zgłoszenie przedłużenia kontroli na granicach z 9 sąsiadami Niemiec. Tak więc ciągle nie widać końca utrudnień komunikacyjnych i we współpracy gospodarczej przygranicznych regionów krytykują przeciwnicy kontroli. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
11: Szef niemieckiego MSW tłumaczy, że utrzymanie kontroli jest konieczne do zwalczania nielegalnej imigracji, a także w obliczu ostatniego zaostrzenia sytuacji na zewnętrznych granicach Unii. Przełom w leczeniu czerniaka coraz bliżej. Szczepionka na ten nowotwór przeszła testy i wkrótce może zostać dopuszczona do obrotu. Stanie się tak po zarejestrowaniu preparatu przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejskie Agencje. Na razie analizowane są wyniki badań dwóch firm. Moderna i Merck właśnie poinformowały o wstępnych wynikach trzeciej fazy badań u chorych na czerniaka w zaawansowanym stadium i dały nadzieję na nową, skuteczną terapię. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
16: Preparat w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów, znacznie spowalnia nawrót nowotworu. To ważne, bo większość nawrotów czerniaka pojawia się w czasie 2-3 lat od usunięcia pierwotnej zmiany. Celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta, ma wytrenować układ odpornościowy tak, by rozpoznawał i niszczył konkretne komórki. Organizm uczy się na stałe, to znaczy, że nie trzeba powtarzać dawek do końca życia. Taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu nie tylko czerniaka, ale też wielu innych rodzajów nowotworów, takich jak rak płuca czy rak pęcherza moczowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Lekarze mają nadzieję, że preparat będzie można włączyć do leczenia już w przyszłym roku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
19: Dzisiaj wieczorem i w nocy będzie niespokojnie. IMGW ostrzega przed burzami, które mogą przechodzić przez południe i wschód Polski. Porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę i grad o średnicy nawet 3 cm. Dzisiaj w nocy temperatury od 13 do maksymalnie 17-18 stopni na południu.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

Są takie utwory, których można słuchać w kółko. Ja tak mam z tym numerem. Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radio Z. Słuchałem przez pierwszy miesiąc non-stop, aż do znudzenia. No i potem można od nowa. 11 minut po godzinie 17 to przebojowe lato w Radio Z. Teraz u nas Pet Shop Boys. Ja trafiłem na historię. Termy Chochołowskie. No wiecie, okolice Zakopanego. Tam 29-letni obywatel Arabii Saudyjskiej. Dosyć mocna, zdecydowana akcja ochrony. Teraz nie zdradzę wam szczegółów, opowiem o nich za chwilę, ale naprawdę działo się.

Alvaro Soler. To Radio Z. Słuchajcie, obiecałem historię, to proszę bardzo. Pod Termami Chochołowskimi, niedaleko Zakopanego, zatrzymano pijanego kierowcę drogiego auta. 29-letni obywatel Arabii Saudyjskiej próbował wyjechać z parkingu przy termach i to jest dobre określenie, że próbował, bo nie za bardzo był w stanie. Bramki go pokonały, a gdy ochroniarz go zatrzymał, to późniejsze badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu we krwi. Ja rozumiem, że termy rozluźniają, ale że aż tak bardzo...

0: To jest zawsze taka przyjemność słuchać Olivii Dean, zwłaszcza w Radiu Z. 25 minut po 17. Mam nadzieję, że już to uczucie zdjętych butów po całym dniu macie za sobą. Zapraszam, bo za chwilę opowiemy o setnej rocznicy, słuchajcie, pierwszych pociągów PKP. Z tej okazji gdańskie archiwum otworzyło się na rodzinne pamiątki związane z koleją. Za chwilę powiemy, co już udało się odnaleźć.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
4: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
5: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
2: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Po reklamie.
13: Dochodzi 17.30, słuchacie Radia Z. To czas na najnowsze wydanie wiadomości. Lucyna Pużyczka.
14: Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona w pobliżu platformy, która wydobywa gaz ziemny w ramach morskiego projektu gazowego Neptun Deep na Morzu Czarnym. Dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy, poinformował minister obrony Rumunii. Bezzałogowiec został wykryty, gdy dryfował w odległości kilkuset metrów od instalacji gazowych. Po jego zniszczeniu na miejsce wysłano zespół saperów, żeby potwierdził zneutralizowanie zagrożenia. Tragedia w Śląskiem. 40-latka zginęła pod kołami samochodu staczającego się ze zbocza. Jak wstępnie ustalono, kobieta chwilę wcześniej opuściła auto, które prowadził 63-latek. Mężczyzna był trzeźwym. Do wypadku doszło rano na leśnej drodze w Lipowej w powiecie żywieckim. Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja. Polskie Koleje Państwowe świętują setne urodziny i z tej okazji Archiwum Państwowe w Gdańsku zbiera pamiątki rodzinne związane z PKP. Mamy już pierwsze przyniesione rzeczy, tak mówi Tomasz Kukowski z archiwum.
15: Bilety kolejowe, między innymi tutaj z SKM-ki z Gdańska, a także otrzymaliśmy taką broszurę z 38 roku, dokładnie rzecz ujmując, przedwojenną, dotyczącą taryfikatora biletów.
14: Przekazane dokumenty zostaną docelowo zdigitalizowane i trafią na stałe do zbiorów archiwum. Akcja potrwa do 2 października. Teraz

0: Jakieś utrudnienia, dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Jutro na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim od 22 do 24 stopni. Tutaj ma być najchłodniej. Cieplej w centrum kraju, w Łodzi 25, w Warszawie do 26, a na południu kraju w okolicach Rzeszowa do 27. Prawie wszędzie na mapie widzę przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Sponsorem programu był Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radio Z, 19 do 18. Czytam, że pewien Amerykanin przyjechał do Warszawy i był zaskoczony czystością i bezpieczeństwem. Pan się nazywa Christian, jest podróżnikiem, obserwuje go prawie 2 miliony ludzi w internecie. Panie Christianie, my w Polsce to mamy jeszcze wiele pięknych rzeczy do zaoferowania, nie tylko czystość i bezpieczeństwo, także zapraszamy częściej. Radio Z
1: i już. Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr, wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
12: mega,
5: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Po reklamie.

0: Kochani, uwaga, szykujemy orzeszki, chrupki, wodę gazowaną, bo zapowiada się piłkarski wieczór. Cztery polskie zespoły chodzą dziś na europejskie boiska. Białostocka i Jagiellonia otwiera ten festiwal meczem o awans do Ligi Europy, a kto dołączy do niej w pucharowych bojach, o tym za chwilę w wiadomościach o 18. Radio
1: Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
12: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
12: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
14: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio, więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
14: Po reklamie.
15: Dochodzi 18:00, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała dla was Lucyna Płużyczka.
16: Prezydent zablokował ustawę Lex Szarlatan, odesłał ją do Trybunału. Tłum grasujących w lasach mogło nie być, zdjęcia zostały sfałszowane. Galeria na Księżycu z polskim akcentem, dzieło sztuki polecą w kosmos.
15: 18:00.
16: Ustawa Lex Szarlatan, decyzją prezydenta odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy, które miały wprowadzić zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych, nie wejdą w życie. O tym, jaki swoją decyzję argumentował Karol Nawrocki, jak została ona przyjęta, teraz reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
17: Sama idea nowego prawa, które ma ukrócić działalność ludzi leczących na przykład raka wlewami z rozpuszczalnika, prezydentowi się podoba, ale już nie środki użyte do tego celu. Rząd znów niestety poszedł na skróty, narzeka Karol Nawrocki.
18: Ta ustawa może okazać się z jednej strony groźna dla uczciwych działalności, a z drugiej nieskuteczna w walce z prawdziwymi szarlatanami. Może także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla wolności debaty naukowej i prowadzenia badań.
17: Prezydent proponuje swoją wersję zmiany przepisów, która polegać ma na wprowadzeniu do kodeksu karnego nowego przestępstwa nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
16: Gdyby pacjent zmarł na skutek takich działań, odpowiedzialnemu za to pseudomedykowi groziłoby nawet do 15 lat więzienia. Decyzję prezydenta ostro skomentował premier Karol Nawrocki, zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów, tak napisał Donald Tusk na platformie X. Nieoczekiwany zwrot akcji. Polskie samorządy padły ofiarą oszustwa na Pumę. W ostatnich tygodniach włodarze kilku powiatów ostrzegali przed drapieżnikami grasującymi w lasach. Ich obecność potwierdzały zdjęcia wykonane rzekomo przez mieszkańców, ale okazało się, że fotki były fałszywe, wygenerowała je sztuczna inteligencja. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. No to gdzie się tak wydarzyło?
19: Między innymi w Wałbrzychu. Zdjęcie Pumy w lesie opublikowało tam Nadleśnictwo Świdnica. Dzień później starostwo zwołało w jej sprawie posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Zanim znaleziono Pumę, analiza wykazała, że zdjęcie jest nieprawdziwe. Podobnie było w Ostrołęce, gdzie obecność drapieżnika zgłosił jeden z mieszkańców. Policjanci natychmiast podjęli działania, mówi Tomasz Żerański z komendy w Ostrołęce.
20: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
19: Teraz policja sprawdza, czy nie doszło do fałszywego alarmu, co jest karalne.
16: Ale Nadleśnictwo Świdnica podkreśla, że poza zdjęciem otrzymało też inne doniesienia o drapieżniku, dlatego nie można wykluczyć, że zwierzę pojawiło się w lasach w okolicy Wałbrzycha. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT na paliwa. Jak to przełożyło się na ceny na stacjach, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
0: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
16: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. To spowodowało, że skala obniżek nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli do nawet ponad złotówki za litr. Sztuka poleci na Księżyc. Prace kilkunastu artystów z Polski trafią do kosmicznej galerii na Srebrnym Globie. Zostaną wystrzelone razem z dziełami innych artystów z całego świata. W tym będą prace łodzianki Darii Solar.
14: Będzie 6 moich obrazów, także jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że aż 6 dostało z różnych konkursów malarskich, z różnych wystaw, z różnych takich miejsc. One będą lecieć rakietą Elona Muska, czyli Falconem Heavy. To jest wieżowiec na silnikach.
16: Dzieła sztuki mają ruszyć w drogę na Księżyc pod koniec roku albo na początku przyszłego. Będzie to w sumie 250 tysięcy różnych prac, w tym poezja, filmy, literatura, malarstwo i grafika. I jeszcze sport. Zaczynamy wieczór pod znakiem występów naszych drużyn w piłkarskich pucharach. Na pierwszy ogień idzie Jagiellonia. Ekipa z Białegostoku zaczyna właśnie walkę o awans do Ligi Europy. Jej rywalem jest gruzińska Iberia Tbilisi. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jaga jest jednym z czterech naszych reprezentantów w Europie. Kto jeszcze dzisiaj zagra?
21: Za godzinę swoje spotkanie zacznie poznański Lech. Kolejorz, tak jak Jaga, będzie walczył o awans do Ligi Europy. Jego rywalem będzie mistrz Szwajcarii FC Thun. Za dwie godziny zagra Górnik. Zawrzaną po tym, jak odpadli z kwalifikacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy, została walka o najniższy poziom europejskich rozgrywek, czyli o Ligę Konferencji. Łatwo nie będzie, bo zmierzą się z Monako. Trudne zadanie też przed Rakowem, który o 21:00 zacznie wyjazdowy pojedynek z Hajdukiem Split.
16: W Radiu Z co godzinę będziemy dla Was sprawdzać, jak radzą sobie nasze zespoły, a na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Marcina Grzebieluchy.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Dla tych, którzy narzekają, że pada deszcz, no to tak będziecie musieli jeszcze chwilę wytrzymać. Dopiero we wtorek widzę na mapach brak opadów deszczu i ten brak opadów to już tak będzie, można powiedzieć, że prawie na stałe do końca przyszłego tygodnia. Będzie słonecznie, ale nie tak upalnie, do 24-5 stopni.
23: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Oskar Cyms, to jest Radio Z, 11 minut po 18. Trzeba chwalić się takimi rzeczami, więc już teraz się chwalimy. Proszę bardzo.
1: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
0: I już tłumaczę, to kolejny gol Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire, kolejny, czyli czwarty. I tym samym jego zespół notuje szóste zwycięstwo z rzędu, więc cieszymy się i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Polaka.

Tu Radio Z, już teraz specjalnie dla was artysta, który od ponad 7 miesięcy temu nie opublikował niczego w mediach społecznościowych. To dziwne, a ostatni jego post jest o tym, że zaręczył się z przepiękną Dove Cameron. No, najwyraźniej dobrze im idzie.

0: Tak, gramy wam latem. Hot Summer Night w Radiu Z, 25 minut po 18. Tymczasem Morze Północne mocno się nagrzało. Tak ciepłej wody nie było tam od ponad 40 lat obserwacji. Naukowcy tłumaczą, dlaczego to zjawisko budzi ich niepokój. Zostańcie z nami, więcej za chwilę. W wiadomościach Radia Z o 18.30.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Gotowa na powrót do szkoły?
19: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
18: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11 Plus. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
20: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11 Plus w supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
21: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
22: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
21: To w ogóle możliwe?
22: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, jest 18.30. Widzę już Marcina Grzebieluchę. Witaj.
23: Zgadza się, dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
1: Szczeciński Szpital Uniwersytecki z problemami finansowymi. Dyrekcja placówki zastrzega, że pracownicy kontraktowi, którzy zarabiają powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie, mogą dostawać wynagrodzenie w dwóch transzach. Pierwsza rata ma być wypłacana w terminie, druga w ciągu kolejnych 30 dni. Nie wiadomo, ilu osób może dotyczyć to zalecenie. W polskich szkołach jest ponad 17 tysięcy ofert pracy dla nauczycieli. Najwięcej dotyczy wychowania przedszkolnego, to niemal 2 tysiące. Jednak w całym kraju nie ma ani jednego wolnego wakatu na edukację zdrowotną. Wszystkie miejsca są obsadzone. W nowym roku szkolnym w tym przedmiocie nieobowiązkowa będzie tylko część dotycząca zdrowia seksualnego. Zarząd podkarpackiego Mielca wybuduje własną stację paliw. To pomysł na obniżenie cen. Miejska inwestycja powstanie w ciągu najbliższych miesięcy, a kierowcy zatankują na niej już w przyszłym roku. Dla przykładu w Chełmie miejska stacja paliw działa już od 2,5 roku. Morze Północne najcieplejsze od początku pomiarów. U wybrzeży Holandii woda w poprzedni weekend miała 21,5 stopnia Celsjusza. To rekord pomiarów, które są prowadzone od 42 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji dla wszystkich ekosystemów. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
23: Sponsorem audycji jest Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
1: Uważajcie na krajowej 20. Na Pomorzu we wsi Zadry pomiędzy Bytowem

0: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Słońce i temperatury powyżej 23 stopni dopiero od wtorku i to w całej Polsce. Wtorek, środa zapowiadają się bardzo słonecznie. Na razie przed nami weekend z temperaturami od 19 w sobotę do 24 stopni, a w niedzielę nawet od 16 do 23. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Opady deszczu? Tak, głównie na północ.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Bomber w Radiu Z. Zaroi się dzisiaj od wojskowych samolotów nad Polską. Na naszym niebie pojawią się maszyny sojuszników z całej Europy i zza oceanu. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego tłumaczy, komu i po co wysyłany jest ten sygnał. O tym usłyszycie w wiadomościach Radio Z, punktualnie o 19.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
7: Dochodzi 19:00, w studiu Marcin Grzebielucha, to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
8: Bony za zwrot butelek ważne, dłużej resort chce zmienić zasadę. Samoloty NATO nad Polską to sygnał dla Rosji. Piłkarze Jagiellonii blisko zwycięstwa prowadzą w kwalifikacjach Ligi Europy.
7: Dziewiętnasta.
8: Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada wydłużenie ważności bonu z butelkomatów. Do systemu mają być też włączone butelki szklane, tak zwane małpki. Do końca lipca zwrócono ponad 3 miliardy butelek. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Brzos.
9: Bony za oddanie butelek są zazwyczaj ważne przez 30 dni. Ministerstwo Środowiska na razie nie zdradza, na jaki okres zamierza wydłużyć ich ważność. Przygotowywane są zmiany w ustawie. Decyzje zapadną we wrześniu. To samo dotyczy także włączenia do systemu opakowań tzw. małpek, zapowiada wiceminister Anita Sowińska.
10: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
9: Jak dodaje wiceminister, zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku.
8: Ministerstwo liczy, że do końca roku poziom zbiórki w systemie kaucyjnym wyniesie 77%. A teraz pokaz siły na niebie. W polskiej przestrzeni powietrznej latają samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Jak mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, to sygnał wysłany na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony.
11: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
8: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie samolotów bierze udział w ćwiczeniach na polskim niebie. Anomalie pogodowe z nawałnicami, huraganowym wiatrem i gradobiciem nawiedziły ostatniej nocy duże obszary Niemiec, głównie na zachodzie i południu. W landzie Nadrenia-Palatynat zginęła jedna osoba, a sytuację śledzi dla was Wojciech Hernes.
12: Gwałtowne burze.
6: burze spowodowały ogromne szkody. Straty liczone są w setkach tysięcy euro. Wichura zerwała w Hesji i nad Renii Palatynacie wiele dachów, przewróciła rusztowania i uszkodziła linie energetyczne. Śmiertelna ofiara nawałnicy to 58-letnia kobieta, którą zabiło przewrócone drzewo. Na wschodzie Niemiec, w miasteczku Fürstenwalde koło Berlina, szalało tornado, które uszkodziło samochody i dachy. Tam na szczęście nie zanotowano ofiar. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
8: Służby uspokajają tornado we wschodnio-niemieckiej Brandenburgii. Wystąpiło tylko lokalnie i było zjawiskiem wyjątkowym. Piłkarze Jagiellonii bliżej zwycięstwa po pierwszej połowie meczu z Iberią Tbilisi. Zespół z Białegostoku prowadzi 2-0 w meczu kwalifikacji Ligi Europy. Ten pojedynek ogląda Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z.
12: Jestem.
8: Witaj, jak Jaga zdobywała bramki.
12: Ostrzelanie zaczął Jeremy Agbonifo. Trafił do siatki, ale radość skrzydłowego Jagi nie trwała długo. Sędzia gola nie uznał, bo wcześniej dopatrzył się spalonego. Agbonifo jednak się nie poddał i dalej dręczył defensywę Iberii. To przyniosło skutek, wywalczył rzut karny, do którego podszedł Jesus Imaz. Hiszpan pomylił się, ale arbiter zarządził powtórkę jedenastki, bo bramkarz za wcześnie oderwał nogi od linii. Za drugim razem piłka znalazła się już w siatce. Przy drugim uznanym golu Jagi, znów musimy wymienić nazwisko Agbonifo, Szwed w polu karnym mijał rywali jak tyczki i zakończył akcję trafieniem. Oby w ślady Jagi poszedł Lech, który też walczy o Ligę Europy i przed momentem zaczął swoje spotkanie. Kolejorz gra z FC Thun, jest 0-0.
8: O wynikach naszych drużyn w europejskich pucharach usłyszycie w wiadomościach sportowych Radia Z najbliższe już za godzinę. A teraz czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Szykujcie się na koncert Lata Z. W sobotę będziemy w Ełku. To ostatni przystanek na naszej trasie. Finałowe zamknięcie przypieczętują Roxy Węgiel i Agnieszka Chylińska. Miejsce Stara Plaża przy ulicy Parkowej. Start o 19. Wcześniej będzie działać też strefa radia, a w niej wszystko dla najmłodszych. Wielkie Święto Kultury w stolicy. Przed nami 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. To podróż do przedwojennej stolicy. Spotkanie z kulturą żydowską, muzyką, teatrem, literaturą i historią zaczyna się w najbliższą sobotę. A jutro w Krośnie rusza Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty. Ta trzydniowa wycieczka poprowadzi przez smaki, dźwięki i opowieści pogranicza. W programie są koncerty, wystawy i spektakle dla dzieci. Jedna z najważniejszych pozycji w polskiej historii sztuki, Teoria Widzenia Władysława Strzemińskiego, doczeka się ekranizacji. Serial zrealizuje Muzeum Sztuki w Łodzi we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Każdy z czterech odcinków serialu ma się stać aktorskim eksperymentem.
7: Dzisiaj w nocy znowu opady deszczu, a na południu, południowym wschodzie i południowym zachodzie zagrzmi, a także opady z gradem mamy prognozowane. Reszta kraju z opadami deszczu nie popada jedynie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim na termometrach od 13 do 18 stopni. W studiu witam już Mateusza Ptaszyńskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, u mnie deszcz przebojów na liście. Lubię to, zapraszam, bo to jest wasza lista wybrana na Radio Z.pl.
0: Radio Z i już.
14: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

Sztygny Lato, Kuba i Kuba na miejscu 10 dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. Oni zagrają koncert na gali Przebój Lata Radio Z i Polsatu. Ta gala już 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni. A my gramy teraz piosenkę od Taylor Swift z filmu Toy Story 5. To jest propozycja do listy. Zapraszam do głosowania na radio.z.pl, jeśli chcecie, żeby ten utwór pojawił się w notowaniu. Taylor dostała aż 9 nominacji do MTV Video Music Awards w tym roku. Jakoś mnie to nie dziwi. Więcej od niej ma tylko Madonna, także niezły pojedynek się szykuje. We'll be right back.

0: Sorry Papi, czyli Topic i Becky G w Radio Z. Miejsce 9 dzisiejszego notowania. Głosujcie na swoich ulubieńców na radioz.pl. Płyta niespodzianka do wygrania. Trio dzisiaj na miejscu pierwszym. Tyle mogę wam jak na razie zdradzić. 321-321-321, numer telefonu do studia. Kto to taki? Dzwońcie śmiało, zapraszam bardzo serdecznie. Chociaż trio? Chyba nie trio dzisiaj jest na miejscu pierwszym, co? Może nie będę na razie mieszał, zaraz sprawdzimy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem to na miejscu 8 teraz.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Oceana i Sunshine. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. No, przyznajcie, że Oceana wie, jak wrócić w pięknym stylu, więc głosujcie na nią. Pokażcie, że też czekaliście na ten powrót. No myślę, że tak od piosenki Endless Summer, czyli tej na Euro 2012, kiedy to było. No to było o niej dosyć cicho, ale na szczęście wróciła. Odnośnie miejsca pierwszego, to tak, to jest trio dzisiaj na miejscu pierwszym, chociaż powiedzielibyście, że to jedna osoba albo no jedno brzmiąca taka nazwa, ale nie chcę wam za dużo zdradzać, będą kolejne podpowiedzi w ramach tej godziny, więc bądźcie czujni, na razie dzwońcie, trio na miejscu pierwszym, 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka, a za chwilę na siódmym The Bausa i Magnetic. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
5: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
6: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
7: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Znowu miałam rację.
16: W czym?
15: We wszystkim.
16: Akurat.
15: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
16: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
15: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
18: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
19: Nie masz pomysłu na lato?
18: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
20: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
21: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
10: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

Jak mu nie wierzyć? Życie jest piękne. Skubas, propozycja do listy Lubię to w Radio Z. Skubas zwrócił zdjęcie, na którym widać kilka ścieżek muzycznych, więc chyba szykuje jakieś nowe rzeczy. A tymczasem my gramy miejsce szóste, DJ Godza, Jason Derulo, Melody i utwór Mi Chico. No słuchajcie, do tego dźwięku nagrano ponad 4 miliony TikToków. A w tych czasach to jest miara sukcesu. Jason Derulo się przedstawi teraz.

0: głos młodego pokolenia. Sienna Spyro, Great Expectation, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Przyznajcie, że znakomita. No ostatnio w ogóle mamy wysyp takich fantastycznych artystek, bo i Olivia Dean, i Sienna Spyro właśnie. Za dwa dni Sienna zagra w Londynie, to jeśli wybieracie się tam, jesteście na wakacjach albo mieszkacie, to przemyślcie temat. Płyta niespodzianka czeka. Mam dla was jeszcze jedną podpowiedź. To jest pierwszy numer w ich karierze tego zespołu trzyosobowego, który dzisiaj na miejscu pierwszym, Trio, i pierwszy utwór w ich karierze, więc dajcie znać, jeśli wiecie, kto to taki. 321-321-321, płyta niespodzianka czeka, a za chwilę na czwartym Marisa Odkochaj, która z tym utworem walczy w plebiscycie przebój lata Radia Z i Polsatu.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

Fire, Fire, Shinza, Arko i Kasangao w Radiu Z. Propozycja do listy Luby, to więc głosujcie, jeśli chcecie, żeby pojawili się w notowaniu. Zapraszam, Radio Z.pl, zakładka Radio, lista Luby to na wakacjach i no i na dole macie propozycje, one pod aktualnym notowaniem. Ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego, ten kawałek zyskał popularność dzięki TikTokowi. Wiecie jaki? 321-321-321. Mówiłem, że to trio, to pierwszy ich utwór w karierze, więc chyba więcej podpowiedzi nie trzeba. A na trzecim dzisiaj David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River.

Zawsze będziemy się pamiętać. Sarsa na miejscu drugim, listy lubię to w Radio Z. Sarsa tym numerem walczy w plebiscycie przebój lata Radio Z i Polsatu 2026. Trzymamy za nią kciuki. A teraz jeszcze propozycja do listy Swedish House Mafia i Lickley.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Lekali, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie na Radio Z.pl, jeśli chcecie, żeby byli na miejscu pierwszym, może w przyszłości. Tak jak dzisiaj? No właśnie, kto? To jest bardzo dobre pytanie, które zadaję naszemu słuchaczowi Mateuszowi.
1: Witam, dzisiaj na miejscu pierwszym Temper City i utwór Self Aware.
0: Tak jest.
1: Pozdrawiam, Mateusz.
0: Pozdrawiamy, Mateuszu, płyta niespodzianka dla ciebie.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
6: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
7: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
8: Polecam. Ewa Swoboda.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.
11: To Radio Z. Dobry wieczór. W czwartek, 20 sierpnia, czas na najnowsze wiadomości. Temat do nas Marcin Grzebielucha.
12: Już nie tylko alert SMS. Rząd chce zmian w sprawie systemów alarmowych. Łamanie zakazu handlu w niedzielę pod lupą związkowców. Polskie zespoły demolują rywali w europejskich pucharach.
11: I 20.
12: MSWiA prowadzi rozmowy z operatorami sieci komórkowych w sprawie nowoczesnego systemu powiadamiania. Komunikaty o zagrożeniu natychmiast pojawiałyby się na ekranie telefonu. Niektóre prace trwają od 2 lat, między innymi część syren wymieniono na cyfrowe. W związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy przy granicy z Polską dziś po godzinie 4 rano wysłano alerty RCB do mieszkańców potencjalnie zagrożonych powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. A pod koniec lipca, po przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę, mieszkańców lubelskiego obudziły syreny, ale powiadamiania nie były wysłane. Tym razem było inaczej. Cały system wymaga dopracowania, mówią reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiekowi mieszkańcy Lublina.
13: Zgadza się, dostałem takie 2 SMS-y rano. Dobrze, że takie się pojawiły, bo tak to człowiek nie był świadomy. Tak to przynajmniej człowiek wie, czy coś może potencjalnie mieć miejsce.
14: No chyba takie czasy, jakieś procedury zostały wdrożone w związku z tym, kiedy informować.
15: Czyli tym razem zadziałały te procedury?
14: Tak mi się wydaje.
16: Bardzo dobrze.
15: A dlaczego, proszę powiedzieć?
16: Spokojnie trzeba być, tylko powiem a propos siebie, trzeba dokładnie czytać.
15: Dostałem. Tak, było.
17: Ale dalej jest on niekonkretny. Nie ma informacji, co robić.
12: Po godzinie alert RCB został odwołany. Sternik jachtu komercyjnego posługiwał się fałszywym dokumentem. Zabierał na pokład znacznie więcej pasażerów niż powinien. 52-letni mieszkaniec Gdańska został rutynowo skontrolowany przez wodny patrol policji w porcie Świdno na Wyspie Sobieszewskiej. O szczegółach Maciej Bąk.
18: Na dokumencie, jaki 52-letni sternik okazał policjantom, widniała informacja, że jego jacht motorowodny może wykonywać rejsy z udziałem 12 pasażerów oraz załogi. Policjanci postanowili zweryfikować to w Urzędzie Morskim w Gdyni i szybko wyszło na jaw, że na jednostce może przebywać maksymalnie 8 osób. Posługiwanie się podrobionym dokumentem to poważne przestępstwo, dlatego sternik trafił od razu do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Wkrótce może usłyszeć zarzut, za który może mu grozić do 5 lat więzienia. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Policjanci dalej wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Koniec z czytelniami w sklepach w niedzielę. Tego chce Handlowa Solidarność. Państwowa Inspekcja Pracy ma częściej kontrolować placówki i sprawdzać, czy przedsiębiorcy nie omijają zakazu handlu. To efekt spotkania związkowców z głównym inspektorem pracy. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to miejsca kultury lub rekreacji.
5: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte. Absurd.
12: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. Polacy szykują już opał na zimę, nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon. Przyczyna to też napięcia polityczne na świecie, mówi Radiu Z Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
9: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientem, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
12: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. A teraz ogrzejemy serca kibiców. Wiadomości sportowe i Krzysztof Bilanowski.
19: Zapraszam.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Jaga zrobiła krok w stronę awansu do Ligi Europy i to bardzo pewnie. Piłkarze z Białegostoku w pierwszym meczu ostatniej już rundy kwalifikacji pokonali Iberię Tbilisi aż 4-0. Gole dla Jagiellonii strzelili Jesus Imaz, Jeremy Agbonifo, Sergio Lozano i zawodnik Iberii Ibrahim Al-Hassan, który trafił do własnej bramki. W Poznaniu Lech nie ma litości dla szwajcarskiego FC Thun. Kolejarz też w meczu kwalifikacji Ligi Europy prowadzi do przerwy aż 5-0. Na listę strzelców wpisali się Alajhar, Sayed Manesz czy Mateusz Skrzypczak, Radosław Murawski i dwukrotnie Patryk Wolemark. W ślady Jagi i Kolejorza spróbuje pójść Górnik, choć Zabrzanie wysoko mają zawieszoną poprzeczkę. Zaczynają właśnie pojedynek z występującym we francuskim Ligue 1 Monaco. To w ramach ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.
21: Pozytywne nastawienie jest na zespole i to jest mecz taki, gdzie tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy z zasadą, że do trzech razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie 10-krotki mecz.
19: Mówił obrońca Górnika Rafał Janicki. W Zabrzu minęła 4. minuta gry, jest 0-0. O Ligę Konferencji zagra też dzisiaj Raków. Częstochowianie za godzinę zaczną wyjazdowy pojedynek z Hajdukiem Split.
11: Dziś wieczorem widzę deszczowo i burzowo na południu kraju. Opole, Katowice, Kielce, Lublin, Rzeszów, Kraków i Zakopane. Tutaj ostrzeżenia właśnie przed tymi zjawiskami. Na termometrach nawet tak za godzinę od 15 stopni na północy do maksymalnie 23, tyle na południu, w centrum kraju około 20.
20: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
11: 6 minut po 20. Jak wakacje, to i takie wakacyjne numery do pośpiewania. Przy ognisku, w samochodzie, w podróży, wszędzie, gdzie jesteście z Radiem Z. No i nie ma, że boli, śpiewamy wszyscy Wehikuł Czasu i Dżem w Radiu Z. Dzisiaj jest czwartek. Zresztą, jak ma się wakacje, to jakie to ma znaczenie, czy to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek? O, widzę, Lech Poznań już strzelił, która to jest piąta, tak? Szósta bramka. Wow, demolka, prawdziwa demolka. Legio Warszawa, ucz się.

Wake Me Up i Avicii. Pamiętam, że ten utwór miał premierę w wakacje. To był 2013 rok, jeśli się nie mylę, więc no 13 lat minęło. Jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć. Pamiętam, że byłem wtedy gdzieś na Warmii. No, jakoś tak mi wróciło takie wspomnienie. Słuchajcie, a teraz będzie o skarbie, który został odnaleziony w dawnym browarze. To 18-latek znalazł ten skarb. Niezwykłego odkrycia dokonano w belgijskim mieście Dendermonde podczas rutynowych prac przy montażu kanalizacji. 18-letni robotnik natrafił na ukryty w ścianie piwnicy skarb. To była torba wypełniona złotymi monetami i sztabkami złota. No i wartość tego to jakieś 9 milionów euro. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura, które ustalają legalność pochodzenia tej fortuny. No, tak sobie myślę, znaleziono to w browarze, to by tłumaczyło, dlaczego na piwo mówi się złoty trunek.

0: Sean Baker GIF w Radiu Z, 23 minuty po 20. Lubię to na wakacjach, więc za chwilę Another Day in Paradise. Przeniesiemy się do raju z Philem Collinsem. Swoją drogą to jest piosenka, która no, sporą karierę robi na TikToku w różnych trendach, zwłaszcza wakacyjnych. A później Męskie Granie 2026, nareszcie Męskie Granie w ten weekend w Warszawie. Kończy wielką wakacyjną trasę.
1: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręcone.

0: Borys Szyc.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co
7: tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

I Don't Wanna Wait, David Guetta, One Republic w Radiu Z. A teraz propozycja do listy od Wiktora Faligury. To jest też propozycja, jeśli chodzi o przebój lata Radia Z i Polsatu. Z tą piosenką Wiktor będzie walczyć w kadzielni w Kielcach. Trzymamy za niego kciuki, jak za każdego z tych, którzy mają tę szansę. Wiktor Faligura, to jest to, propozycja do listy przebojów. Lubię to, na wakacjach, więc głosujcie na radioz.pl.

0: Tavlo, 2 Die 4 w Radiu Z, za chwilę gramy dalej, między innymi Daria Zawiałow, z polskich artystek pojawi się, Oskar Zyms i nowość od niego bez końca, a poza tym Ariana Grande, która no, powiedziała, że ogłasza przerwę od życia publicznego po zakończeniu trasy, którą właśnie gra. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej wróci. No podobno media się trochę też do tego przyczyniły i cały hejt w internecie na utratę jej wagi. Radio
1: Z i już. Reklama. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert

0: i na mediaexpert.pl.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
0: Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebelucha już w studiu.
9: Rząd maksymalne ceny paliw. Skala obniżek jednak nie aż tak wysoka. Kolejne zarzuty w sprawie bójki na weselu w Wadowicach. Przełom w walce z Czerniakiem. Wyniki zaskoczyły lekarze.
8: Dwudziesta pierwsza.
9: Pierwsze dni obowiązywania pakietu ceny paliw niżej 2,0 za nami, ale skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio 75 groszy niż przed wprowadzeniem pakietu. Cena litra oleju napędowego spadła średnio 60 groszy. Więcej wie reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
10: Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw. Zdaniem ekspertów, gdyby nie to, ceny benzyny mogłyby być niższe jeszcze o 13 groszy, oleju napędowego o nawet 19 groszy, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
11: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
10: Podwyżki na rynku hurtowym to wina niepewności związanej z sytuacją wokół ciśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Cena ropy na rynkach światowych zbliżyła się do poziomu 93 dolarów za baryłkę. 6 osób, w tym były policjant, podejrzanych o pobicie w trakcie wesela w Wadowicach. Dziś usłyszeli zarzuty. Grupa miała pobić 38-latka, który wtargnął w sobotę na zabawę i zaczepiał gości. Zmarł kilka godzin później. Mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe. Możliwe, że zarzuty usłyszą jeszcze 2 inne osoby. Śledczy czekają na uzyskanie opinii Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, która ustali przyczynę śmierci 38-latka. Miał być bat na pseudolekarzy zarabiających grube pieniądze na tak zwanej medycynie alternatywnej, ale lex szarlatan nie wejdzie w życie. Decyzją Karola Nawrockiego nowe przepisy trafią do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem doradcy prezydenta, profesora Piotra Czołderny, przepisy były zbyt restrykcyjne. Prezydent zaproponował swój projekt zmian w tej sprawie.
12: Jeżeli ktoś proponuje terapię, taką jak na przykład wlewy z DMSO, która jest po prostu rozpuszczalnikiem technicznym, może mieć różnego rodzaju skutki uboczne, to tego rodzaju postępowanie będzie podlegało odpowiedzialności karnej, jeżeli te przepisy wejdą w życie.
9: Prezydent wybrał rozwiązanie najbardziej niekorzystne dla pacjentów, uważa profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z UMCS-u.
13: Ta ustawa była po to, aby reagować nie kiedy nieszczęście się stało, kiedy już doszło do zgonu i wkracza prokuratura, tylko jeszcze zanim, kiedy wykorzystywani są ludzie cierpiący, którzy stracili nadzieję, ludzie słabi, którym się tą nadzieję oferuje za grube pieniądze.
9: Decyzję prezydenta skomentował też premier Karol Nawrocki. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, ocenił Donald Tusk na Platformie X. Przełom w walce z Czerniakiem. Eksperymentalna szczepionka przeszła test. Firmy Moderna i Merck potwierdziły, że szczepionka skutecznie zapobiegła nawrotom i rozprzestrzenianiu się czerniaka u pacjentów wysokiego ryzyka. Celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta, mówi Radiu Z onkolog profesor Piotr Rutkowski.
14: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
9: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu nie tylko czerniaka, ale też wielu innych rodzajów nowotworów, takich jak rak płuca czy pęcherza moczowego. A teraz wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Piłkarze z Poznania zdemolowali FC Thun w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Kolejusz wygrał z mistrzem Szwajcarii aż 7-0. Wcześniej też w kwalifikacjach Ligi Europy pewne zwycięstwo odnieśli piłkarze z Białegostoku. Jagiellonia 4-0 pokonała Iberię Tbilisi. Źle mecz z Monako w kwalifikacjach Ligi Konferencji zaczął Górnik. Zabrzanie stracili bramkę już w 9 minucie i do przerwy przegrywają 0-1. Walkę o miejsce w Lidze Konferencji zaczyna właśnie Raków. Ekipa z Częstochowy w Splicie mierzy się z Hajdukiem. To sentymentalny powrót dla obrońcy medalików Frana Tudora, który do Rakowa przeniósł się właśnie z Hajduka.
16: Cieszę się, że tutaj jestem i mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
15: Mówił Tudor, w Splicie po 4 minutach jest 0-0. A do Ekstraklasy wraca jej król strzelców sprzed roku. Eftimis Kuluris został zawodnikiem wieczystej Kraków. Grecki snajper był ostatnio zawodnikiem saudyjskiego Al Ula FC. Do Beniaminka Ekstraklasy przeniósł się na zasadach wolnego transferu. Kuluris w sezonie 2024-2025 był królem strzelców naszych rozgrywek. W barwach Pogoni strzelił wtedy 28 goli.
8: A co w pogodzie jutro? Deszczowo na południu kraju, ale tam najcieplej. Jutro nawet 27-28 stopni, w centrum kraju 26-22 to Suwałki i Koszalin, ale w Gdańsku na przykład czy Olsztynie 25-26. Na południu też burze, więc uważajcie na siebie. 5 minut po 21. Tu Radio Z, lubię to na wakacjach. Mateusz Ptaszyński, jesteśmy w komplecie. To gramy Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler już teraz.

Me. Rug and Bone Man Human w Radio Z, ale to jest utwór, który w ogóle się nie starzeje. Kwadrans po 21, a to oznacza, że od 15 minut trwa spotkanie w Lidze Konferencji Europy. To jest pierwsze z dwóch spotkań, które rozegra Raków Częstochowa z Hajdukiem Split. Jak na razie 0-0, no a trzeba przyznać, że to jednak porządna drużyna, bo to druga drużyna Ligi Chorwackiej. A Chorwaci, jak wiecie, są dosyć mocni. Chociaż może jako reprezentacja, może liga jest słabsza. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Trwa też spotkanie Górnika Zabrze z francuskim Monaco. Tutaj przegrywamy 1-2 na wyjeździe. No to zostajemy w tej tematyce piłkarskiej. Coś z mundialu? Shakira i Burna Boy, Daj Daj już teraz w Radio Z.

0: Foster People, Pumped Up Kicks. Jeden z niestarzających się utworów. Za chwilę jeden z hitów tych wakacji, Another 54 Ultra, Talk To You, a później propozycja do listy Lubię To.
1: Reklama. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz Wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
13: Teraz w

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

Talk to you, another 54 Ultra. Bardzo wakacyjny kawałek, który na szczytach tych kawałków, które są wykorzystywane do różnych rolek albo TikToków, czy to na Instagramie, czy właśnie na wspomnianym TikToku. A teraz propozycja do listy. Listy lubię to na wakacjach. Fastboy i Music Sounds to jest niemiecki duet, który gra muzykę elektroniczną. Powstali zaledwie 5 lat temu i opisują ten kawałek jako najbardziej beztroski w ich dorobku. To proszę bardzo, słuchamy.

0: Pereira i Sour w Radio Z, a za chwilę m.in. Ray, Where's My Husband, hit z zeszłego roku, a poza tym hit wszechczasów. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. No, czy może być bardziej wakacyjnie? To jest Lubię to na wakacjach, przypominam. Radio Z
1: i już. Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: tylko kochaj mnie. To prawie jak w tym filmie, tylko mnie kochaj. Kiedyś Zalia w Radiu Z, a w ten weekend na Męskim Graniu. Za chwilę najnowsze wiadomości, nie odchodźcie za daleko. Radio Z
1: i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 22. Czas na najnowsze wiadomości. W Radiu ZT przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
18: Burze i silny wiatr pozrywały dachy w Małopolsce. Odrzutowe drony sieją strach w Ukrainie tuż przy naszej granicy. Polska kolej przyspiesza, Pendolino przebije kolejną barierę. Ponad 180 interwencji strażaków po burzach, które przeszły przez Małopolskę. Uszkodzone zostały dachy 9 budynków w gminie Dobrzyce, a jeden całkowicie zerwało. Najwięcej, ponad 100 interwencji, było w powiecie myślenickim. Przede wszystkim polegały na usuwaniu połamanych gałęzi drzew, które utrudniały przejazd. Około 70 razy interweniowali natomiast strażacy w Podkarpackiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w południowo-wschodniej Polsce do rana. Zachód Ukrainy jest coraz mniej bezpieczny. Rosja rozwija produkcję dronów, które z łatwością docierają do miejscowości tuż przy polskiej granicy. Są trudne do zestrzelenia i kosztują znacznie mniej od rakiet. Według wyliczeń specjalistów miesięcznie Rosja może produkować nawet kilkaset sztuk takich urządzeń. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
2: Irańskie drony Shahed i ich rosyjskie odpowiedniki nie stanowią dla ukraińskiej obrony przeciwpowietrznej praktycznie żadnego wyzwania. Nowe, odrzutowe bezzałogowce mogą jednak siać spustoszenie na zapleczu wojny praktycznie tuż przy polskiej granicy. Wprawdzie Ukraina także modernizuje swój system walki z dronami, ale do pełnego funkcjonowania odrzutowych dronów przechwytujących jeszcze daleka droga. Używanie zaś rakiet czy myśliwców do zestrzeliwania dronów nie opłaca się i szybko może przychylić szale na korzyść Rosji.
18: Na razie Rosjanie korzystają z części dostarczanych przez Chiny. Jeśli sami opracują metody produkcji, odrzutowych dronów będzie jeszcze więcej. Silne trzęsienie ziemi w południowych Andach w Peru miało magnitudę 6,7. Było odczuwalne w południowej połowie kraju. Na razie nie ma informacji o możliwych ofiarach i zniszczeniach. To zarazem trzecie w ostatnich tygodniach silne trzęsienie ziemi w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. Seria śmiertelnych wstrząsów nawiedziła wcześniej Wenezuelę i Kolumbię. Polacy szykują już opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Powodem m.in. mroźny ostatni sezon. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Większe zainteresowanie jest m.in. w składowisku drewna Marka Czechowskiego z Lublina. Jak mi tłumaczy, ruch jest spory, telefony się urywają, bo po kosztownym poprzednim sezonie wielu z nas nie chce czekać na zakupy do ostatniej chwili.
19: I ludzie się po prostu boją, że dojdzie do takiej sytuacji, gdzie będą siedzieć w zimnych mieszkaniach. Drewno jest drogie, a mimo to telefon się urywa.
5: Za metr sześcienny drewna w zależności od miejsca trzeba zapłacić do 800 zł. Mateusz Kasiak, Radio Z.
18: Tanie opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewna. Pierwsze testy się udały, to oznacza, że wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic pojadą z maksymalną prędkością, to 250 km na godzinę. Czas przejazdu na tych trasach spadnie zatem poniżej 2 godzin. Najważniejsze pytanie, od kiedy to będzie możliwe? O tym już Tomasz Kubat.
20: W przyszłym roku, prawdopodobnie od nowego rozkładu jazdy, czyli od grudnia. Do tego czasu powinny skończyć się już wszystkie prowadzone od wielu lat remonty na centralnej magistrali kolejowej. Składy Pendolino będą wtedy mogły już bez przeszkód pojechać na prawie 200 km tej trasy z maksymalną dopuszczalną dla nich prędkością. A Polska dołączy do elitarnej grupy państw, gdzie działają KDP, czyli koleje dużych prędkości.
18: A jeśli wszystko się uda przeprowadzić zgodnie z planem, znacznie skróci się czas przejazdu tymi najszybszymi pociągami także do Wrocławia. Teraz wiadomości sportowe w Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Piłkarze Górnika walczyli, ale nie dali rady. Zawrzanie w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji niestety przegrali z Monako 2-3. Gole dla ekipy z Górnego Śląska strzelili Erik Prekop i Sądr Liset. Też w kwalifikacjach Ligi Konferencji na remis jak na razie Raków. Częstochowianie grają na wyjeździe z Hajdukiem Split. Jest 1-1. Bramkę dla Rakowa zdobył Mahir Emreli. Ekipa medalików mogła prowadzić, ale tylko w słupek. Tuż przed przerwą trafił Michael Ameyał. Wcześniej wielkie strzelanie w kwalifikacjach Ligi Europy urządziły sobie Lech i Jagiellonia. Kolej już pokonał FC Tun aż 7-0. Jaga wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. A nasze siatkarki są już w Turcji. Tam w sobotę zaczną Mistrzostwa Europy. O atmosferze w zespole przed najważniejszą imprezą sezonu mówi środkowa Sonia Stefanik.
22: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach. Także oczywiście, że chcemy jak najwięcej, jak najlepiej. To są nasze cele.
21: Polki w fazie grupowej zmierzą się kolejno z reprezentacjami Węgier, Łotwy, Słowenii, Niemiec i Turcji.
0: A co w pogodzie w ten weekend? No sprawdzam i żałuję, że sprawdziłem, bo deszcz i burze w sobotę to w całym kraju, z tego co widzę, chociaż będzie trochę słonka też. Niedziela za to z deszczem na północy kraju, na południu zdecydowanie lepiej, ale wtedy też chłodniej, od 18 do maksymalnie 21 stopni. Mateusz Ptaszyński, fajnie, że jesteście. To jest program Lubię to na wakacjach. A teraz ten, który ostatnio rozgrzał Warszawę, The Weeknd Blinding Lights, byłem na jednym z tych koncertów. Nie będąc fanem, zaznaczam, bawiłem się doskonale. Nawet koszulkę kupiłem. A tania nie była.

Angel, Lionel Richie w Radiu Z, 14 minut po 22. Program Lubię To na wakacjach. No to słuchajcie, nie, skoro wakacje, to przenieśmy się do Zakopanego, proszę bardzo, żebyśmy się poczuli jak w jednej z karczm tam na miejscu i bynajmniej nie w tej, w której trzeba płacić za toaletę, jest selekcja i tak dalej, zresztą co wam będę mówił, sami przeglądacie internet, więc słyszeliście. Nie, teraz będzie o innej historii, bo pewien jeleń błąkał się z plecakiem, który zaplątał mu się w porożę. No i pan Mariusz i jego syn Mateusz pomogli jeleniowi, który od dłuższego czasu miał plecak zaplątany właśnie na porożu. Mężczyźni przebywający w Zakopanem dowiedzieli się o zwierzęciu, postanowili działać, udało im się uwolnić jelenia. No i podziękowano już im oficjalnie, podkreślono, że ta postawa zasługuje na uznanie. Oj, zdecydowanie. Ja myślę, że dożywotni oscypek. Tylko pytanie, kto go będzie im serwował? Ale myślę, że powinni mieć od miasta po prostu. Pozdrawiamy serdecznie i pochwalamy taką postawę. Nie ma miejsca jak dom mrozu w Radiu Z. Już teraz. To się chce aż śpiewać. Tak jak ostatnio ludzie na Bittersweetie. To tydzień temu już było.

0: jak słyszycie, nadal w świetnej formie. Zresztą Shania Twain ostatnio wystąpiła w trakcie serii koncertów Harry'ego Stylesa podczas jego rezydencji na Wembley w Londynie, to czerwiec, lipiec tego roku. No i nadal jest w znakomitej formie, można zobaczyć w sieci. A za chwilę gramy Kasia Cerekwicka na kolana między innymi, ona też cały czas w formie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

twarda, zawzięta babka, jak słychać po tekście. Hymn wielu silnych kobiet. Kasia Cerkwicka na kolana w Radiu Z. A teraz propozycja do listy. Age i R&B, Ring My Bell, tak nazywa się utwór od rapera z Manchesteru. Na potrzeby tego wideoklipu do tej piosenki Age objechał pół Manchesteru w poszukiwaniu wielkiego dzwona za 5000 funtów. Nie wiem, ile funt teraz stoi, ale pewnie jest piątkę dobrą. Tak, więc dajcie, jakie poświęcenie. Dajcie łapkę w górę na radioz.pl.

Burn, Ellie Goulding w Radio Z. Fantastyczna dziewczyna, jak ogień idzie po swoje, jak zawsze zresztą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Faithless ostatnio na festiwalu Bittersweet widziałem znakomity koncert. A w tej godzinie zagramy jeszcze Ewakuację od Ewy Farnej. Ciekawe, co o nich słychać swoją drogą teraz.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Pod oddziały baczność!
2: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była, z największą ilością sprzętu.
3: Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić.
4: Czołgi no zawsze robią duże wrażenie.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Michał Wieliński,
8: Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
9: Po reklamie.
11: To już czas na ostatnie czwartkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas bez zmian. Marcin Grzebelucha, posłuchajmy.
12: Prezydent blokuje Lex Szarlatan, ma swoją propozycję zmian. Zdjęcie pumy, które postawiło na nogi służby, okazało się fałszywe. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w piłkarskich pucharach. Lex Szarlatan, decyzją prezydenta wysłane do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy, które miały pozwolić na skuteczną walkę ze szkodliwymi praktykami pseudomedycznymi, nie wejdą w życie. O tym, jakie argumenty przywołał Karol Nawrocki w tej sprawie, jak zostały one ocenione, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Sama idea nowego prawa, które ma ukrócić działalność ludzi leczących na przykład raka wlewami z rozpuszczalnika, prezydentowi się podoba, ale już nie środki użyte do tego celu. Rząd znów niestety poszedł na skróty, narzeka Karol Nawrocki.
14: Ta ustawa może okazać się z jednej strony groźna dla uczciwych działalności, a z drugiej nieskuteczna w walce z prawdziwymi szarlatanami.
13: Prezydent proponuje swoją wersję zmiany przepisów, która polegać ma na wprowadzeniu do kodeksu karnego nowego przestępstwa nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
12: Jeśli pacjent zmarłby na skutek takich działań, odpowiedzialnemu za to pseudomedykowi groziłoby nawet do 15 lat więzienia. Decyzję prezydenta skomentował premier. Karol Nawrocki zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, ocenił Donald Tusk. YouTuber Stu aresztowany na kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego sąd przedłużył areszt?
15: Uznał, że Stu na wolności może mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby dokończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
16: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
15: Teraz Stu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Jan Kielak, Radio Z.
12: Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Prezydentka Gdyni w przyszłym tygodniu zdecyduje, czy chce zostać objęta policyjną ochroną. Komendant złożył taką propozycję po tym, jak z samochodu Aleksandry Kosiorek odpadło w trakcie jazdy koło na skutek poluzowania śrub. Polityczka przyznaje, że przed incydentem otrzymywała niepokojące groźby. Więcej teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
17: Policja pracuje nad sprawą od poniedziałku. Robi to pod nadzorem prokuratury. Trwa zabezpieczenie monitoringu i przesłuchiwanie świadków. Biegli muszą też ustalić, czy do poluzowania śrub doszło na skutek celowego działania. Kilka dni temu autem Aleksandry Kosiorek podróżował jej mąż oraz dzieci. Nagle na drodze tylnie lewe koło odpadło. Szybko okazało się, że luźne śruby są również w kole prawym. Samochód jechał wtedy wolno, więc nikomu nic się nie stało, ale pojazd wcześniej był na autostradzie. Gdyby incydent zdarzył się przy dużej prędkości, mógł skończyć się tragicznie. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Wyrazy solidarności wobec prezydentki Gdyni wyraziło wielu samorządowców. Jak podkreślają, problem hejtu, z jakim się zmagają, rośnie z miesiąca na miesiąc. Sosnowiec zamontuje nowe syreny alarmowe. To efekt dodatkowych testów, o których informowaliśmy ostatnio w Radiu Z. Okazało się, że nie wszystkie syreny są dobrze słyszalne, dlatego miasto zdecydowało się zamontować dodatkowe urządzenia. Jak tłumaczy Rafał Łysy, rzecznik Sosnowca, będzie ich 10.
6: Większość z nich, bo 7, to będą zupełnie nowe miejsca, a 3 kolejne to będą lokalizacje, gdzie te syreny w tej chwili już są, ale ich sygnał w naszej ocenie jest za słaby, w miejscach bardzo mocno zurbanizowanych.
12: Nowe syreny pojawią się w ciągu najbliższych tygodni. Polskie samorządy padły ofiarą oszustwa na pumę. W ostatnich tygodniach w kilku powiatach pojawiły się ostrzeżenia o drapieżnikach, które miały grasować w okolicznych lasach. Niejednokrotnie potwierdzały je zdjęcia pumy wykonane przez mieszkańców. Teraz okazuje się, że kolejne ilustracje były fałszywe. Policja w Ostrołęce dotarła do mieszkańca, który wysłał zdjęcie drapieżnika. Przyznał, że dla żartu wygenerował pumę przy użyciu sztucznej inteligencji, mówi Tomasz Żerański z komendy w Ostrołęce.
7: Dlatego teraz policjanci podjęli czynności procesowe, podczas których weryfikują całe zdarzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu.
12: To nie jedyny taki przypadek. O pumie w okolicznych lasach informowało także starostwo w Wałbrzychu. Tam również zdjęcie przedstawiające dzikiego kota okazało się fałszywe. Zakończył się kolejny wieczór pod znakiem występów naszych drużyn w kwalifikacjach piłkarskich pucharów. Swoje mecze rozegrały Lech, Jagiellonia, Górnik i Raków. Ich spotkanie obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Jestem.
12: Możemy być zadowoleni z wyników naszych zespołów?
8: No, zadowoleni są kibice w Poznaniu i Białymstoku. Lech urządził sobie festiwal strzelecki i pokonał FC Tunasz 7-0. Jaga też z solidną zaliczką była lepsza 4-0 od Iberii Tbilisi. To w kwalifikacjach Ligi Europy, a w kwalifikacjach Ligi Konferencji kilka minut temu swój mecz zakończył Raków i rzutem na taśmę wywalczył remis. W ostatniej akcji meczu trafił Lamine Diaby-Fadiga i pojedynek z Hajdukiem Split zakończył się wynikiem 2-2. Niezadowolenie w Zabrzu. Górnik walczył, ale niestety nie dał rady. Przegrał z Monaco 2-3.
12: Rewanżowe mecze kwalifikacji Ligi Europy i Ligi Konferencji już za tydzień. A kolejne wiadomości Radio Z o północy. Przebita się z Wami Michał Krasucki.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: A co w pogodzie? Dziś w nocy deszczowo na południu, to widzę. Zresztą jutro będzie podobnie, deszczowe południe również i tam najcieplej 27-28 stopni. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór. Zostawiam Was z muzyką numer 1 w Radiu Z. Danny, Fon Liu, Dua Lipa, Kuba i Kuba, Cindy Lauper, i będzie się działo.
9: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: północ. Piątek, 21 sierpnia, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Oleista substancja na rzece Narew w Łomży. Takie zgłoszenie otrzymali około godziny 18 tamtejsi strażacy. Do późnego wieczora prowadzili akcję na odcinku od Siemienia do mostu Hubala. Na rzece ustawiono zapory sorpcyjne. Próbki wody trafiły do badań, tłumaczy Radio Z młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
1: Teraz już wiemy, że wyszedł nam detergent bądź nawóz. Nie była to substancja ropopochodna. Nie stwierdziliśmy zagrożenia. Nie stwierdziliśmy też zniszczeń w faunie i florze.
0: Strażacy patrolowali rzekę z łodzi i przy pomocy dronów. Próbki pobrali także pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Ich analiza ma pomóc ustalić, jaka dokładnie substancja znalazła się w rzece. Samorządy szykują się na najgorsze i sprawdzają, czy w razie zagrożenia mieszkańcy usłyszą alarm. Kolejne miasta przeprowadzają lub planują dodatkowe testy syren, między innymi po incydencie w Tarnawie Kolonii, gdzie spadł dron, i o problemach z systemem ostrzegania. W Sosnowcu urzędnicy przez cały dzień sprawdzali, w których miejscach syreny działają i jaki jest ich zasięg, tak aby w przyszłości zamontować dodatkowe syreny, mówi Rafał Łysy, rzecznik miasta.
2: Chcemy w ten sposób jeszcze raz sprawdzić miejsca, w których są one słabo słyszalne. Staramy się zwyczajnie zadbać o to, aby te syreny były słyszane w każdej części Sosnowca.
0: W Sosnowcu trwają teraz analizy testów i weryfikacja, gdzie dodatkowe syreny mogą się przydać. Premier reaguje na sugestie otoczenia prezydenta w sprawie zmian podatkowych. Spodziewałem się, że dostanę kontrę, mówi Donald Tusk. To w związku z wpisem szefa gabinetu głowy państwa, który punktuje podwyżkę progu i nowe stawki, pisząc, tu cytat, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej. Według szefa rządu przygotowane propozycje są efektem długich analiz.
3: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
0: Przypomnijmy, rząd zaproponował podwyższenie progu i wyższe podatki dla najbogatszych firm. Osoby, które zarabiają do 130 tysięcy złotych, nadal będą w pierwszym progu. Z kolei dochód do 150 tysięcy będzie objęty podatkiem 24%. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Zmiany w podatkach obejmą w ciągu przyszłego roku 3,5 miliona osób, a w kolejnych latach ta liczba wzrośnie, bo jak twierdzi premier, rosną także wynagrodzenia. Rocznie będzie można zaoszczędzić maksymalnie 3600 zł. Rząd chce zasypać dziurę, jaka powstanie w wyniku obniżki podatku PIT wyższym CIT-em i daniną solidarnościową dla firm i przedsiębiorców z wysokimi przychodami.
0: Rząd nie ma za to w planie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Karol Nawrocki mówi nie tak zwanej ustawie Lex Szarlatan. Wprowadzić miała zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych. Ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, tłumaczy rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Bo do jednego worka wrzucono zarówno oszustów, jak i tysiące legalnie, uczciwie działających w Polsce przedsiębiorców z branży zielarskiej, z branży dietetycznej czy medycyny komplementarnej. Ludzi, którzy uczciwie zarabiają na życie.
0: O podpisanie ustawy apelował do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej. Przełomowa szczepionka przeciwko czerniakowi może niedługo zostać dopuszczona do obrotu. Po zarejestrowaniu preparatu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz europejskie agencje. Na razie analizowane będą wyniki badań dwóch firm. Moderna i Merck wspólnie testują nową metodę leczenia. Poinformowały o wstępnych wynikach trzeciej fazy badań u chorych na czerniaka w zaawansowanym stadium. Dały nadzieję na nową, skuteczną terapię. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Wyniki badań osób, które przyjmowały tę szczepionkę, są naprawdę obiecujące, mówi onkolog kliniczny dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
7: Ryzyko nawrotu choroby lub zgonu było o około 49% niższe, a ryzyko odległych przerzutów lub zgonu około 60% niższe.
6: Szczepionka mRNA celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta, ma wytrenować układ odpornościowy tak, by rozpoznawał i niszczył konkretne komórki. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu nie tylko czerniaka, ale też wielu innych rodzajów nowotworów, takich jak rak płuca czy rak pęcherza moczowego. Koniec z czytelniami w sklepach w niedzielę. Tego chce handlowa Solidarność. Państwowa Inspekcja Pracy ma częściej kontrolować placówki i sprawdzać, czy przedsiębiorcy nie omijają zakazu handlu. To efekty spotkania związkowców z głównym inspektorem pracy. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to miejsca kultury lub rekreacji.
8: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, a absurd.
0: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczałby legalnie handlować w niedzielę. Polskie Koleje Państwowe świętują setne urodziny i z tej okazji Archiwum Państwowe w Gdańsku zbiera pamiątki rodzinne związane z PKP. Mamy już pierwsze przyniesione rzeczy, mówi Tomasz Kukowski z Archiwum.
9: Bilety kolejowe, między innymi tutaj z SKM-ki z Gdańska, a także otrzymaliśmy taką broszurę z 38 roku, dokładnie rzecz ujmując, przedwojenną, dotyczącą taryfikatora biletów.
0: Przekazane dokumenty zostaną docelowo zdigitalizowane i trafią na stałe do zbiorów archiwum. Akcja potrwa do 2 października.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polska wzywa ambasadora Izraela. To po umorzeniu postępowania w sprawie śmierci Damiana Sobula. Polski wolontariusz zginął w kwietniu 2024 roku w izraelskim ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. MSZ krytycznie ocenia dotychczasowe działania Izraela i domaga się przekazania materiałów potrzebnych polskim śledczym. Resort podkreśla, że sprawa powinna zostać wyjaśniona do końca, a rodzina ofiary otrzymać zadośćuczynienie. Warszawa, Płock, Lublin i Rzeszów już z działającymi bateriami systemu Patriot. W kolejnych latach polskiego nieba bronić będą wyrzutnie także nad Śląskiem, Trójmiastem i przy zachodniej granicy. O tym, co jeszcze wiemy o potencjalnej skuteczności obrony powietrznej, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Na wszystkie systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej pójdzie w sumie ponad 200 miliardów złotych. Żadne inne wydatki na armię tej sumy nie przebiją, ale zdaniem Donalda Tuska nie można mieć złudzeń.
2: Nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są bezpieczne w 100%, bo każde jest zabezpieczone odpowiednimi instalacjami. Tak nie ma nigdzie na świecie.
1: Według premiera nawet w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych. U nas z każdym rokiem ma być lepiej, aż za kilka lat dostaniemy cały zamówiony wcześniej sprzęt i osiągnie on pełną gotowość.
0: W tej chwili priorytety ustala armia na podstawie doświadczeń i posiadanych informacji. Pierwszeństwo ma infrastruktura krytyczna, jak rafinerie czy lotniska, największe miasta i zgrupowania oddziałów naszego wojska. Samorządy sprawdzają syreny alarmowe. To reakcja na ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie, w tym upadek rosyjskiego drona w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie oraz nocne alerty wydane dla mieszkańców wschodniej Polski w związku ze zmasowanym ostrzałem Ukrainy. Co dokładnie jest sprawdzane, o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
3: Syreny zawyły m.in. w Sosnowcu, gdzie urzędnicy przez cały dzień sprawdzali kolejne punkty. Weryfikowali, czy urządzenia w ogóle działają, gdzie są słyszalne i w których miejscach ich brakuje.
4: Tak, aby w przyszłości właśnie tam zamontować dodatkowe syreny.
3: Mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu. W mieście trwa teraz analiza wyników testów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Oprócz Sosnowca syreny sprawdzono też m.in. w powiecie pabianickim. W przyszłym tygodniu testy planowane są w Tarnowskich Górach. Szpital w Miastku jest bankrutem. Do sądu trafił wniosek o ogłoszenie jego upadłości. Placówka ma ponad 40 milionów złotych długu. Decyzja, choć dramatyczna, była konieczna, przekonuje burmistrz Jerzy Wójtowicz. Problemy szpitala rosły od miesięcy. Nie pomogły nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy neurochirurgów. NFZ wlepił za to szpitalowi karę ponad 13 milionów złotych. Dramatyczna sytuacja na kanale Gliwickim. Od soboty z wody wyłowiono już 3 tony śniętych ryb. Służby próbują ograniczyć rozprzestrzenianie się złotej algi. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. W razie potrzeby do walki z toksycznym glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Solesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
5: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
0: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla organizmów oddychających skrzelami. 6 osób, w tym policjant, podejrzanych o pobicie w trakcie wesela w Wadowicach, usłyszeli zarzuty. Grupa miała pobić 38-latka, który wtargnął w sobotę na zabawę i zaczepiał gości. Zmarł kilka godzin później. Mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe. Możliwe, że zarzuty usłyszą jeszcze 2 inne osoby. Śledczy czekają na uzyskanie opinii Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, która ustali przyczynę śmierci 38-latka. 16-latek jechał na hulajnodze elektrycznej bez kasku. Wpadł do przydrożnego rowu. To sytuacja z województwa łódzkiego. Nastolatek trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W jakim stanie jest chłopak? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Miał na szczęście jedynie lekkie obrażenia. Jego stan był na tyle dobry, że mógł dziś wyjść ze szpitala. Nastolatek miał dużo szczęścia, bo wypadek wyglądał poważnie. Mówił mi młodszy aspirant Jakub Gąsiorek z pabianickiej policji.
7: Podczas jazdy gwałtownie zahamował i stracił panowanie nad hulajnogą. Padł do rowu, jechał bez kasku.
6: W miejscu wypadku musiał wczoraj lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, to pokazuje, jak duże siły muszą być angażowane do tego rodzaju zdarzeń i że zdecydowanie warto mieć na głowie kask w czasie jazdy hulajnogą elektryczną. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Od czerwca obowiązkowo kask muszą mieć użytkownicy hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, a za diesla 7,56. Samorząd podkarpackiego Mielca wybuduje własną stację paliw. To pomysł na obniżanie cen. Miejska inwestycja powstanie w ciągu najbliższych miesięcy, a kierowcy zatankują na niej już w przyszłym roku. Dla przykładu w Chełmie miejska stacja paliw działa już od 2,5 roku. Polskie samorządy padły ofiarą oszustwa na Pumę. W ostatnich tygodniach w kilku powiatach pojawiły się ostrzeżenia o drapieżnikach, które miały grasować w okolicznych lasach. Niejednokrotnie potwierdzały je zdjęcia Pumy wykonane przez mieszkańców. Teraz okazuje się, że kolejne ilustracje były fałszywe. Policja w Ostrołęce dotarła do mieszkańca, który wysłał zdjęcie drapieżnika. Przyznał, że dla żartu wygenerował Pumę przy użyciu sztucznej inteligencji, mówi Tomasz Żerański z komendy w Ostrołęce.
7: Dlatego teraz policjanci podjęli czynności procesowe, podczas których weryfikują całe zdarzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu.
0: To nie jedyny taki przypadek. O Pumie w okolicznych lasach informowało także starostwo w Wałbrzychu. Tam również zdjęcie przedstawiające dzikiego kota okazało się fałszywe. Po niemieckie drzewa z Alei Wojska Polskiego w Szczecinie zostaną przebadane tomografem. To po tym, jak podczas ostatniej wichury kilkudziesięcioletnia akacja spadła na zaparkowane przy niej samochody. Urząd sprawdził już część drzew i kilka rzeczywiście może być w kiepskim stanie, mówi Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych.
8: Dwa drzewa, które wzbudzały pewien niepokój, ich stan czy wygląd przede wszystkim pnia, zostaną poddane badaniom tomografem akustycznym oraz próbom obciążeniowym.
0: Po testach urząd zdecyduje, czy staro drzew trzeba wyciąć, czy da się go jakoś uratować. Do jesieni jeszcze ponad miesiąc, a wiele drzew, głównie w miastach, już zgubiło liście. Dotyczy to lip, brzóz czy kasztanowców. Spokojnie, nie mamy do czynienia z masowym wymieraniem drzewostanu, tłumaczy Radiu Z Grzegorz Szczerba, dendrolog ze Stołecznego Zarządu Zieleni. Kasztanowce po prostu skutecznie walczą z atakującym je owadem, szrotówkiem i na wiosnę powinny się odrodzić.
9: Teraz, po iluś latach tego współtowarzyszenia z tym owadem, te przyrosty wracają do normy. Czyli mimo, że kasztanowce zrzucają wcześniej liście, wyglądają, że bardzo cierpią, potrafią sobie poradzić.
0: Ze względu na zmiany klimatu wiele znanych gatunków drzew będzie stopniowo ustępować miejsca innym, lepiej znoszącym wyższe temperatury i brak wody.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki zapraszam, a zaczynamy od fantastycznych wieści ze świata sportu. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu i rozstawionym z numerem 7 polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. Rybakina najwyraźniej miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale nie zdołała włożyć pełnej siły w serwis i podjęła decyzję o kreczu. W sobotnim półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessica Pegulą, która kilka godzin wcześniej wygrała z rodaczką Amandą Anisimową 6-4, 2-6, 7-6. Miał być bat na pseudolekarzy zarabiających grube pieniądze na tak zwanej medycynie alternatywnej, ale Lex Szarlatan nie wejdzie w życie. Decyzją Karola Nawrockiego nowe przepisy trafią do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem doradcy prezydenta, profesora Piotra Czałderny, przepisy były zbyt restrykcyjne. Prezydent zaproponował swój projekt zmian w prawie.
1: Jeżeli ktoś proponuje terapię, taką jak na przykład wlewy z DMSO, która jest po prostu rozpuszczalnikiem technicznym, może mieć różnego rodzaju skutki uboczne.